0: Estakady Pomorskiej. Najpierw całkowite zamknięcie torowiska, potem planowane jest wprowadzenie wahadła. Mieszkańcy nie są zadowoleni.
1: Nie dość, że wolno, będzie utrudnienia, będą opóźnienia na pewno tych tramwajów, a ludzie będą narzekali, no bo jednak muszą się jakoś dostać z prawego brzegu na lewy brzeg, kiedy nie mają auta.
2: No i później przez kilka miesięcy będzie wahadło.
3: To też nie jest fajne.
4: To też będzie utrudnione.
3: Dojazd gdziekolwiek, na czas.
2: Odczuje to pani?
3: Oj, to na pewno, tak.
5: No będzie uciążliwe, na pewno, no ale będą inne zastępcze jakieś komunikacyjne, autobusy.
2: 4 miesiące będzie utrudnień.
5: Oj, kupę czasu. Ale czas szybko leci, także zleci szybko.
0: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Połamar. No jak słyszeliście, prace mają zakończyć się w październiku.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Jeżdżąc na koncerty zwiedził pół świata. Andrzej Staniszewski z Wrocławia, bo o nim mowa, jest wielkim fanem muzyki. Jego mieszkanie zdobią same pamiątki, a przed nim już dziś wyjątkowe jubileuszowe wydarzenie. W jego muzycznym domu odwiedziła go nasza reporterka Martyna Czerwińska.
7: Andrzej, wróciłam do ciebie nie bez powodu, bo przed tobą 300. koncert. Powiedz kogo i czy to dla ciebie wielkie przeżycie?
8: Wielkie, ogromne.
7: I już łzy w oczach. Ledwo wystartowaliśmy.
8: Tak, zawieszam się, to fakt. I wzruszam się, bo tak, to jest wydarzenie dla mnie. To jest prawie 40 lat, 37 lat, jak byłem na swoim pierwszym koncercie Stevie Wondera. No i doszedłem do tego momentu, gdzie jest 300. koncert 28 czerwca na stadionie w Berlinie. Koncert Bruno Marsa.
7: Który właśnie nam przegrywa tutaj, tak, z głośnika jest, oczywiście.
8: Z najnowszej płyty.
7: Nasi słuchacze nie widzą, ale masz też na sobie koszulkę Bruno Marsa, czyli jesteś przygotowany. Czy będziesz celebrował ten koncert w jakiś szczególny sposób?
8: No myślę, że ja go przeżyję jak zwykle płacząc i śpiewając, no i niestety robiąc relacje na telefonie, co czasami się łapie na tym, że po co? To trzeba słuchać, a nie ten. Ale to emocje są, to są emocje, bo te wszystkie koncerty nie dosyć, że fotografuję i zapisuję i rejestruję i archiwizację prowadzę, to jeszcze te kawałki najlepsze zawsze nagrywam.
7: 300 koncertów. Liczyłeś kiedyś, ile wydałeś na to pieniędzy? Bo podejrzewam, że popłynęła fortuna.
8: No nie liczyłem, bo nie przeliczam absolutnie na pieniądze tego.
7: Bezcenne?
8: Bezcenne. Ja to na uczucia, na emocje, na... No na to, co się przeżywa jakby na koncertach. 300 to jest tylko liczba, a emocje i wrażliwe, powiedzmy, momenty są ogromne.
7: Nawet jak o tym mówisz, to widzę łzy w oczach.
8: To prawda.
7: Ale tak się mówi, że w muzyce zakochują się tylko wrażliwi ludzie.
8: No ja jestem, tak, jestem wrażliwy i muzyka na mnie robi ogromne wrażenie.
7: Rozbawiłeś mnie, bo przed chwilą pokazywałeś nam swoje pamiątki, zbiory. Jest ich tutaj w twoim mieszkaniu, w którym właśnie stoimy całe mnóstwo. Przede mną ściana płyt. 4000 masz już
8: 4700.
7: 4700 masz już ich w swojej kolekcji, ale otworzyłeś walizkę z pamiątkami z koncertu Michaela Jacksona, a tam chusteczki higieniczne. Moja pierwsza myśl, chusteczki, które miałeś ze sobą na koncercie, ale okazuje się, że nie, bo kiedy otwierasz tą walizkę, to płaczesz to
8: zawsze,
7: często.
8: Tak, zawsze wzruszenie jest.
7: No, i muszą być pod ręką.
8: Wspominam te koncerty zawsze, bo to były jedne z najlepszych koncertów, oczywiście w Bremen i w Warszawie. No i wiele, wiele innych. Choć trudno, jakbyś mi zadała pytanie, który z tych koncertów był najlepszy z tych 300. Trudno mi odpowiedzieć, ale na pewno Jackson byłby w tej pierwszej trójce. Sade, ukochana, Barry White, Tony Braxton, oj, są nazwiska.
7: Pochwal się może jakąś taką najcenniejszą pamiątką. Jest coś takiego, jakaś taka perełka. Wiem, że we wrześniu planujesz wystawę z tymi swoimi perełkami.
8: Tak, 26 września w Długołęce, w Domu Kultury, w którym kiedyś pracowałem, a w tej chwili jest już zupełnie nowy Dom Kultury, wspaniały, większy. Zapraszam już dzisiaj wszystkich na tą wystawę, gdzie właśnie pokażę te pamiątki. No między innymi to będzie też ręcznik Michaela Bublé, który został rzucony w naszą stronę, w stronę widowni, i moja córka Ola. No, udało się to przechwycić.
7: Dla tatusia.
8: Ale też piłka z tego koncertu Michael Bublé. No i autografy, i zdjęcia z wszystkimi gwiazdami, z którymi się spotkałem, bo to były też przeżycia ogromne. Lionel Richie, Alicia Keys, no niesamowite przeżycia.
7: To nie jest tak, że ty siedzisz na koncercie grzecznie na swoim miejscu, ale widziałam, że wręczasz kwiaty, że próbujesz złapać gwiazdy na to zdjęcie upragnione.
8: Tak, tak, to prawda. To jest tak, że ja obserwuję najpierw koncert, to jest takie, zdradzę taką tajemnicę.
7: Słuchamy, nikomu nie powiemy.
8: Obserwuję koncert na Facebooku danej gwiazdy, na którą później mam jechać w Polsce, i wiem, w którym momencie, gdzie ona i jak się porusza po hali. Czy schodzi ze sceny, czy nie schodzi, czy jest druga jakaś mała scenka. I tak było w przypadku Michaela Bublé, że wszystko podglądałem, a później moich przyjaciół ustawiałem, mówiłem, że słuchajcie, tu stoicie, bo on tu będzie szedł, i łapa z nim. Także to wszystko, tak samo było z koncertem Sade.
7: Opowiadaj.
8: Gdzie zaobserwowałem Sade, jak siada na scenie w pewnym momencie i z tymi swoimi bosymi nogami, i od razu, jak się dowiedziałem, że będzie w Polsce, to dzwonię do Love Nation, pytam, pierwszy rząd, wyliczyłem, które to mogą być miejsca, żeby być jakby naprzeciwko, dosłownie siedzieć naprzeciwko Sade, i się udało.
7: Jakiej precyzji planowania to wymaga?
8: Tak, to prawda. I w tej pasji jestem jakby konsekwentny, i myślę, że to będzie do końca, bo... Także to nie zatrzymam się na tych koncertach, bo tak jak mówię, 3-1, 302 będzie, 303 i tak dalej. Ja co roku robię sobie w ogóle kalendarz swoich koncertów, na których chciałbym być. I czasami się, no wiadomo, że się nie udaje, bo czasowo to nie ma siły, żeby się to udało, żeby na wszystkich być. Już nie mówię o kasie, o ten, ale to mówię, absolutnie nie rozmawiamy o pieniądzach. Tylko o tym, czy mam czas na to, żeby pojechać i przeżyć to.
7: Co daje ci muzyka? Czym jest dla ciebie muzyka?
8: No, siłę.
7: Andrzej, bo ja zacznę płakać.
8: Nie ma dnia, żebym nie słuchał muzyki, nie ma dnia, żebym, powiedzmy, nie myślał o jakimś koncercie, o jakiejś płycie, dzisiaj posłucham tego, bo to też czasami jest tak, że od nastroju słucham, powiedzmy, Barry White'a, ale już na przykład następnego dnia Julio Iglesias, proszę bardzo, i jest super, i serce się cieszy.
7: A patrzy na naszą rozmowę Bruno Mars.
8: Tak, Bruno Mars, którym jeżdżę i na wystawę go wystawiam, bo to taki poster fajny. No i wszyscy chętnie zdjęcia z nim robią.
7: Czy wybór właśnie tego nazwiska na ten jubileuszowy koncert to był przypadek? Czy jesteś jego fanem?
8: Jestem ogromnym fanem, bo zawsze to powtarzam, że Bruno Mars to jest Michael Jackson 2. Bo to jest taniec i śpiew, kompozycje Bruno Mars, tak jak Michael Jackson pisze swoje teksty. Tańczy jak Michael Jackson. Nie powiem, że lepiej, ale bo myślę, że Jackson jednak robi to najlepiej. Jeszcze ten film, który ostatnio mieliśmy okazję oglądać w kinach, Michael, byłem dwa razy, przeżyłem ogromnie, i tam widać jego mistrzostwo.
7: Andrzej, życzę ci, żebyśmy się spotkali tutaj za jakiś czas i będziesz mi opowiadał o koncercie numer 400.
8: No tak, myślę, że obym w zdrowiu, że tak powiem, doczekał, i na pewno tak będzie. Na pewno.
7: Muzyka na pewno pomoże.
8: Oczywiście, bo to jest moje życie i moja siła.
0: No, z panem Andrzejem Staniszewskim z Wrocławia rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24.
1: Garbage.

Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.

0: mama.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA, teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
0: Terima kasih.

0: To już niemal godzina trzecia według radiowego zegara, to znaczy czas na fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Trump grozi, że Iran przestanie istnieć, jeśli nie będzie przestrzegał zawieszenia broni. Z Warszawy do Krakowa w 2 godziny, taki plan ma resort infrastruktury w ramach rozwoju szybkiej kolei. W wakacje większość z nas planuje urlopy. Pracownicy sanepidu tymczasem mają ręce pełne pracy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Iran ponownie naruszył porozumienie o zawieszeniu broni i zagroził Teheranowi wznowieniem działań militarnych. W mediach społecznościowych napisał, że jeśli Iran nie zmieni swojego postępowania, tu cytat, ten przestanie istnieć. Wcześniej amerykańska armia poinformowała o atakach na irańskie cele wojskowe w odpowiedzi na uderzenie dronem w tankowiec w rejonie cieśniny Ormus. To druga fala amerykańskich nalotów na Iran w ciągu ostatniej doby. Z Krakowa do Warszawy pociągiem za ponad rok będzie można dojechać w niecałe 2 godziny. Taki plan zakłada rozwój szybkiej kolei w Polsce, według strategii, do której dotarł dziennikarz RMF FM. Jak ma to wyglądać w praktyce, sprawdził Michał Dobrołowicz.
1: W drugiej połowie przyszłego roku pociągi Pendolino na centralnej magistrali kolejowej mają przyspieszyć do 250 km na godzinę. Teraz ich maksymalna prędkość to 50 km na godzinę mniej. To potwierdza wiceminister infrastruktury Piotr Malepsza.
2: W przyszłym roku chcemy już, żeby pociągi zasadniczo między Warszawą, Krakowem, Katowicami, ale tak patrząc całościowo całym Górnym Śląskiem i też w relacji do Wrocławia jeździły z tą prędkością już w przyszłym roku.
1: Kolejny etap rozbudowy w Polsce kolei dużych prędkości już będzie wymagał tego, by nasz kraj kupił nowe pociągi. Te składy mają pozwolić dotrzeć na przykład z Łodzi do Warszawy w ciągu 40 minut. To jednak jest zdecydowanie dalsza przyszłość i najwcześniej 2030 rok.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Policja i prokuratura zajmą się wyjaśnieniem motywów ataku na żołnierza w Łękawicy w Małopolsce. 20-letni mężczyzna w czasie awantury domowej ranił kobietę i mężczyznę. Kim są poszkodowani i jaki jest ich stan? O tym reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: To członkowie najbliższej rodziny napastnika. 48-letni mężczyzna trafił do szpitala z poważną raną kłutą pleców. Przeszedł operację. Teraz jego stan jest stabilny. Do szpitala trafiła też 43-letnia kobieta z raną głowy. Do ataku doszło w czasie domowej awantury. 20-latek potem uciekł do lasu. Rozpoczęła się obława. Zauważyła go załoga policyjnego śmigłowca. Zatrzymali policjanci na ziemi. W poszukiwaniach brały udział także policyjne psy tropiące oraz drony.
0: Wakacje to dla inspektorów sanepidu okres wzmożonej pracy. Oprócz kontroli miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży sprawdzane są również sezonowe punkty z jedzeniem, smażalnie czy lodziarnie.
5: Sezon letni to jest sezon, kiedy gwałtownie wzrasta nam liczba właśnie tych miejsc wypoczynku, ale również pojawia się mnóstwo tak zwanej okazjonalnej gastronomii, my to tak nazywamy, no bo ilość kebabów, ilość smażalni ryb gwałtownie nam rośnie. Próbujemy dotrzeć do większości tych obiektów, aby sprawdzić, czy warunki, w jakich ta żywność jest, że tak powiem, przygotowywana, są odpowiednie i czy surowce też są odpowiednie.
0: Powiedział nam warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko.
3: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: Prawie 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w czwartek i piątek w Gdańsku, gdzie już przez ostatnie 2 dni odbywała się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Zjechało tam 70 delegacji państwowych i 30 delegacji organizacji międzynarodowych. Nasz reporter Michał Radkowski podsumuje to wydarzenie razem z Jackiem Piechotą, prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
6: Z jakimi odczuciami kończy pan tą dwudniową konferencję?
7: Bardzo pozytywnymi, bo skłamałbym, gdybym powiedział, że nie miałem obaw po tym, co dzieje się w świecie polityki między prezydentami naszych krajów, wobec decyzji prezydenta Zełenskiego, że jednak nie będzie uczestniczył. Miałem obawy, jak w takiej sytuacji zachowa się biznes, zachowają się przedsiębiorcy, no ale okazało się zupełnie bezpodstawne. Przedsiębiorcy bardzo intensywnie rozmawiali, uczestniczyli w debatach. Masę nowych kontaktów też my jako Izba pozyskaliśmy i co najważniejsze i z polskiej, i z ukraińskiej strony padające co róż deklaracje, że niech ci politycy robią, co robią, może niech jednak studzą emocje, a nie przeszkadzają. A my w biznesie, widząc potencjał i możliwości płynące z tej współpracy, będziemy budować fundamenty naszych gospodarczych relacji, bo te są najtrwalsze, jeśli dobry biznes przynosi zyski obu stronom.
6: A nie ma pan takiej obawy, że mimo, że w Polsce jest organizowana ta konferencja, acz międzynarodowa, to wcale nie Polska będzie tym głównym beneficjentem zawieranych umów między Ukrainą a partnerami zagranicznymi?
7: Ja bym to skomentował powiedzeniem, że jak już przegramy, to tylko powiedzmy, że sami tego chcieliśmy. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie decyzje będziemy podejmować, jak przygotujemy się do procesu udziału w odbudowie Ukrainy, z jakimi projektami, z jakimi inicjatywami nasi przedsiębiorcy wystąpią, jakie będzie instrumentarium ich wsparcia, bo tutaj nie odstajemy na dzisiaj od krajów zachodnich. Bank Gospodarstwa Krajowego niesamowicie sprawnie buduje to instrumentarium wsparcia przedsiębiorców. Został instytucją finansującą Komisji Europejskiej w tym programie pomocowym Ukraine Facility. Od pół roku trwają prace w Banku Gospodarstwa Krajowego nad projektami przygotowanymi przez polskich przedsiębiorców, a dotyczącymi inwestycji w Ukrainie, po to, by sięgnąć z tego instrumentu Ukraine Facility. Cały system pożyczki uruchomione ze środków Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej, te 10 milionów złotych na bardzo dogodnych warunkach z długim okresem karencji, nisko oprocentowane na projekty tu w Polsce z kolei, ale służące współpracy z Ukrainą. Informacja o tym flagowym funduszu z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzymie. Podpisywane było porozumienie z Francuzami, Włochami, Niemcami o utworzeniu tego funduszu flagowego, 1,5 miliarda. To wszystko się dzieje. Rzecz tylko w tym, by przedsiębiorca, który musi wypełnić ten przysłowiowy kupon, jak nie napisze dobrego biznesplanu, jak się dobrze do tego nie przygotuje, to nie wygra.
6: Ale ważna jest też wola, no bo mieliśmy informację o podpisaniu przez 4 firmy energetyczne polskie, takie największe spółki Skarbu Państwa, listu intencyjnego. Te 4 spółki się porozumiały, choć na co dzień można powiedzieć, że tu na naszym rynku krajowym ze sobą konkurują. Chcą współdziałać, chcą wejść na ten rynek ukraiński, chcą tam zawalczyć o odbudowę energetyczną Ukrainy. No ale do tanga trzeba dwojga, trzeba chęci ze strony Ukrainy. Oni na razie mówią, my jesteśmy gotowi, no ale to od Ukraińców będzie zależało, czy skorzystają z tej naszej propozycji.
7: Tak, ale nie łudźmy się, Ukraina nie jest krajem, który dopiero się budzi w warunkach globalnej gospodarki rynkowej. Rynek ukraiński jest bardzo wymagający, penetrowany przez różne kapitały, różne struktury, różne firmy. No i Ukraińcy trochę się zachowują jak panna na wydaniu. No, chcieliby poznać różne oferty. Także nie obrażajmy się, jeżeli ktoś wystąpi z ofertą ciekawszą. No, niestety takie są reguły gry w tym świecie gospodarczym.
6: No to jak ten kawaler polski się prezentuje?
7: Kawaler polski ma atuty, bo ma doświadczenie z rynku ukraińskiego. Żadna polska firma nie wycofała się przez 4 lata wojny. Są dobre doświadczenia z Ukrainy. Są i też negatywne, ale tak bywa w tym świecie biznesu. Jesteśmy blisko, to jest też ważne wbrew pozorom, bo tutaj logistyka, koszty transportu, przewozów i tak dalej też odgrywają rolę. Jesteśmy bliscy też kulturowo z Ukraińcami, także mamy wielu Ukraińców dzisiaj już zatrudnionych w polskich firmach, którzy doskonale za chwilę mogą prowadzić projekty w Ukrainie dla polskich firm. Tylko błagam, nie pozbywajmy się ich z naszej gospodarki, z naszych struktur, bo to są też nasze argumenty. Dobry, przygotowany management. Tego zachodnie firmy najczęściej nie mają, więc mamy też i atuty. Nie jest tak wcale źle, że jesteśmy bezsilni i skazani na porażkę.
6: No, jeszcze jeden taki geograficzny nasz atut. Jesteśmy po prostu sąsiadami Ukraińców. Kwestia choćby budowy dróg. Do granicy ukraińskiej my sobie przez Polskę możemy przyjechać. To w dość komfortowych warunkach, a jak przekroczymy granicę?
7: Tak, ale jeszcze po drodze musimy ją przekroczyć. Właśnie, i tu granica. Niestety jest wciąż ogromna bariera. I niedostateczna infrastruktura graniczna, i zbyt słabo dofinansowane, wzmocnione kadrowo nasze służby graniczne. I niestety sytuacja, w której jako jedno z niewielu państw unijnych mamy 4 służby kontrolujące przepływ towarów przez Ukrainę. Inspekcja sanitarna, fitosanitarna, weterynaryjna, kontroli jakości produktów handlowych, których działanie na Ukrainie niestety nie jest dostatecznie skoordynowane. To wszystko powoduje, że i w ruchu towarowym, i polscy przewoźnicy mówią, łatwiej przejeżdżać nam przez granicę ukraińsko-rumuńską, czy ukraińsko-węgierską, niż granicę ukraińsko-polską. To bardzo niedobry sygnał, a w ruchu osobowym nawet uczestnicy tutaj tej konferencji jadący do Polski z Ukrainy stali czasem, mówili o kilkunastogodzinnych kolejkach na granicy. To jest dzisiaj ogromna bariera. A oczywiście, no, zaraz potem za granicą to, co dzieje się na ukraińskich drogach, to Ukraina ma wiele do zrobienia, to też ogromny perspektywiczny rynek, ale nie sądzę, byśmy w Polsce znaleźli chętnych do inwestowania w ukraińskie autostrady na zasadach komercyjnych, bo też i zwrot z tego kapitału chyba nie byłby satysfakcjonujący dla polskich firm.
6: Też samym doświadczeniem moglibyśmy się podzielić, bo w tej chwili mam wrażenie, że jesteśmy prymusem, jeśli chodzi o to, jak budować drogi w Europie. Coś 25 lat temu nie do pomyślenia.
7: Bezwzględnie tak. Nie wierzyliśmy kiedyś z żoną, że dożyjemy takiego czasu. To już przepraszam, no trochę jestem w latach zaawansowany. Nie przewidywaliśmy, nie wierzyliśmy z żoną, że dożyjemy takiego czasu. My ze Szczecina mamy blisko do niemieckich autostrad i do Berlina, że nasze polskie drogi będą lepsze od niemieckich, które dzisiaj najczęściej są remontowane i naprawiane. Tu mamy naprawdę czym się pochwalić i ogromny potencjał polskich wykonawczych firm w budowie naszych autostrad. To jest też nasz atut. Takiego doświadczenia często nie mają firmy zachodnie.
6: Jeszcze o zgrzyt chciałem zapytać. Taki zgrzyt, który się odbył dzień przed rozpoczęciem tej konferencji. Pojawił się w Gdańsku, nieprzypadkowo chyba, mer Lwowa Andrzej Sadowy i poinformował, że podpisał umowy z zagranicznymi firmami. Nie ma wśród nich polskich firm. W tle mamy jeszcze konflikt o wypłatę zaległych pieniędzy za zrealizowaną inwestycję przez polską firmę we Lwowie. Dlaczego do takiej sytuacji doszło? Czy tutaj nie zawiniły obie strony, i polska, i ukraińska?
7: Myślę, że tak. Deklarowaliśmy jakąś chęć zauczestniczenia w ocenie tego, co działo się w Kijowie. Nie podtrzymana została w żaden sposób ta propozycja. Ja nie wierzę, że mer Sadowy, doskonale poruszający się w warunkach europejskich, unijnych, poszedł w ten spór bez argumentów. Raczej jest to sprawa na dokończenie postępowań arbitrażowych, bo z tego co wiem, nie zostały one zakończone, a nie przedmiot do debaty politycznej. No, chyba najlepszą wypowiedź w tym zakresie miał Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. W tym świecie biznesu zdarzają się tego rodzaju sytuacje, konfliktów, sporów i nie można tego w żaden sposób, uważam, uogólniać na cały rynek ukraiński. Może mógł pan mer sobie podarować ogłaszanie tutaj w Gdańsku, że kontrakty zawarł z tymi firmami, bo my rzeczywiście odczytaliśmy to krytycznie, bo czemu nie żadna polska firma? Ale tu znowu trzeba by było obejrzeć, ocenić cały proces składania ofert, czy wystartowały tam jakieś polskie firmy, bo może po prostu nikt nie wystartował i dlatego nie ma tam kontraktu z polską firmą. Nie wiem, nie wolno wyciągać za daleko idących wniosków z tego rodzaju faktów, to na pewno.
0: Z Jackiem Piechotą, prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, rozmawiał Michał Radkowski, a dodajmy, że w dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.

0: ogłosz. Reklama.
1: Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu, sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.

0: To już niemal godzina czwarta, czas na kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Ostatnie pojedynki grupy K przed fazą pucharową tegorocznego mundialu za nami. Z grupy wychodzą Kolumbia, Portugalia i Demokratyczna Republika Konga. Kolejna noc rosyjskich ataków na Kijów. Po strzale rakietowym w ukraińskiej stolicy wybuchło kilka pożarów. Czy będzie zaostrzenie kar dla dyrektorów szpitali? Nad takim rozwiązaniem pracuje resort zdrowia. Fakty o czwartej zaczynamy od mistrzowskich faktów, bo kolejne drużyny dołączyły do fazy pucharowej mundialu. Kolumbia zremisowała z Portugalią bezbramkowo i z pierwszego miejsca awansowała do 1/16 finału. Drugą lokatę w grupie K zajęła właśnie Portugalia, ale awans wywalczyła także Demokratyczna Republika Konga, która w ostatniej kolejce pokonała Uzbekistan 3-1. Rosja tej nocy ponownie zaatakowała Kijów. Na stolicę Ukrainy spadły rakiety, a ukraińska obrona przeciwlotnicza została postawiona w stan gotowości. Według władz miasta co najmniej jedna osoba została ranna, a w kilku miejscach wybuchły pożary. Mieszkańców wezwano do pozostania w schronach. Teraz w faktach przenosimy się na polskie drogi i uwaga, kierowcy na Lubelszczyźnie. Na drodze krajowej nr 12 między Zwoleniem a węzłem Puławy Zachód samochód osobowy zderzył się z łosiem. Dwie osoby zostały ranne. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Utrudnienia także na Dolnym Śląsku. Zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz. Samochód osobowy wypadł tam z jezdni. Cztery osoby zostały ranne. Na czas akcji ratunkowej wyznaczono objazd przez węzeł Brzezimierz.
1: Zdrowie i pieniądze. W faktach RMF FM.
0: Zaostrzenie kar dla dyrektorów szpitali rozważa Ministerstwo Zdrowia. Jest to konsekwencja afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Jak ujawniły media, część decyzji miała być tam podejmowanych poza procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Te sprawy wyjaśnia m.in. prokuratura. A z szefową resortu zdrowia rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: To byłyby większe kary finansowe dla szefów lecznic nakładane w sytuacji, gdy pacjent przyjmowany jest na przykład poza kolejką, albo gdy pracownik fałszuje dokumentację pracy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznaje w rozmowie ze mną, że takie zaostrzenie kar to pierwszy pomysł, jak reagować na informacje o ostatnich nieprawidłowościach w lecznicach.
3: Być może, że faktycznie albo nie były egzekwowane, albo są za niskie i nie wywołują tego skutku, który by powodował powstrzymywanie się od takich zachowań.
2: Te pomysły mają być tematem zaplanowanego na wtorek spotkania premiera Donalda Tuska z szefami Narodowego Funduszu Zdrowia o tym, jak zmniejszyć prawdopodobieństwo, że wątpliwości, takie jak te, które ostatnio dotyczą przede wszystkim Szpitala Południowego w Warszawie, będą się powtarzać w innych placówkach.
0: Każdy centymetr tej instalacji odpowiada 5 kilometrom powierzchni Księżyca. W centrum Świętego Jana w Gdańsku można oglądać gigantyczną replikę srebrnego globu stworzoną na podstawie zdjęć NASA. Zawieszona jest pod gotyckimi sklepieniami dawnej świątyni.
4: Można tu siedzieć, robić zdjęcia z każdej strony, oglądać.
5: Jakby się było w kosmosie.
6: Jakie to jest uczucie leżeć pod Księżycem?
7: No, powiem szczerze, że takie odprężające, co się nie spodziewałam.
6: Z tej perspektywy wygląda zupełnie inaczej.
7: Tak, to prawda. Warto obejrzeć po prostu całego tak dookoła. Ja ogólnie kocham kosmos, kocham Księżyc.
6: Te sklepienia to taki trochę kosmos w tym wszystkim.
7: Trochę tak. Taki, no nie spodziewałam, bo zazwyczaj widzimy go właśnie z jednej strony, a tu możemy go obejrzeć z bliska, z każdej.
0: Ze zwiedzającymi rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski, a zdjęcia zawieszonego Księżyca w murach dawnej świątyni zobaczycie na naszym portalu rmf24.pl. A jeżeli chcecie spędzić wakacje z wojskiem w Sieradzkiej 15. Brygadzie Łączności, no to trzeba się pośpieszyć, bo jest to jedna z chętnie wybieranych jednostek wojskowych. Najbliższy turnus zaczyna się 13 lipca, a dla kogo jest ten program? Mówi o tym Joanna Lisiecka z Brygady Łączności w Sieradzu.
8: Wakacje z wojskiem to dobrowolne szkolenie wojskowe skierowane przede wszystkim do osób młodych, do osób szukających pomysłu na wakacje, które dadzą coś więcej niż odpoczynek, a jednocześnie sprawdzić się w warunkach służby wojskowej. Szkolenie w Sieradzkiej Brygadzie od zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem ochotników z całej Polski, dlatego każdy, kto chciałby wakacyjne szkolenie przejść właśnie w 15. Brygadzie Łączności, powinien wniosek do służby złożyć jak najszybciej, by zapewnić sobie miejsca, bo one szybko znikają.
0: A uczestnicy wakacji z wojskiem za ukończenie 27-dniowego szkolenia dostają około 6 tysięcy złotych brutto. Dodatkowo Wojsko Polskie zapewnia pełne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie.
1: Wakacje na gorąco w RMF FM.
0: Fala upałów w Polsce dała się we znaki. także w górach. W Tatrach na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza termometry mogą pokazywać w ciągu dnia ponad 20 stopni, w Zakopanem nawet ponad 30. Do wyjścia w góry w taki upał trzeba się dobrze przygotować. Apeluje o tym ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. Rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Pałachicki.
9: Zapowiadane są upały także w górach, co ciekawe, bo to rzadko mamy z nimi do czynienia. Pierwsze pytanie, czy turyści powinni iść czy nie iść, bo to jest jakby podstawowe rozstrzygnięcie przy tak wysokiej temperaturze na Kasprowym 24, na dole 30 parę stopni.
10: Może 24 to nie jest aż tak wysoko, natomiast w górach pamiętajmy, ta insolacja słoneczna jest zdecydowanie większa. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w te góry się wybierać i żeby w nie iść, tylko po pierwsze, jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz. Bo duże prawdopodobieństwo jest takie, że dni upalne mogą być dniami burzowymi. Także wychodząc rano, patrzymy nie tylko za okno, jaka jest pogoda, ale patrzymy w prognozy, czego możemy się w danym dniu spodziewać. Wybierając się w góry, musimy się do tego odpowiednio przygotować. Pomimo, że jest upał, musimy mieć też ciepłe jakieś okrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. No i oczywiście musimy się przygotować na te upalne i słoneczne dni, czyli musimy mieć odpowiednią ilość płynów. Najlepiej jakieś takie płyny izotoniczne, nie sama woda, ta woda sama niewiele nam da. Nie pijemy wody ze strumieni, bo to jest podobnie, że tak powiem, słaby efekt. Okulary przeciwsłoneczne, jakieś kremy z filtrem, które uchronią nas przed poparzeniami.
9: Czyli wysoki filtr.
10: Wysoki filtr. No i to co zwykle, coś do jedzenia, ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żebyśmy mieli odpowiednią ilość płynów i żebyśmy te płyny oczywiście przyjmowali. Nakrycie głowy, żeby się nie przegrzać. No i oczywiście odpowiednie, jakieś, co jakiś czas przerwa, żeby też się za bardzo nie przemęczyć. Dobrym celem, zwłaszcza jeżeli są to wycieczki z dziećmi, bo zbliżają się ferie już się zaczynają, to Doliny Tatrzańskie, gdzie jest chłodniej, gdzie przy strumieniach zawsze ta temperatura jest niższa i ten upał wszystkim będzie lepiej znieść, i dzieciom, i osobom dorosłym.
9: Są jakieś wskazania co do ilości płynów, czy też sposobu ich picia, podawania?
10: To wszystko zależy od organizmu, od osoby, ale na pewno są to spore ilości płynów. No i chyba tyle, natomiast jeden potrzebuje ich więcej, drugi potrzebuje tego płynu troszeczkę mniej, natomiast pamiętajmy też, żeby to nie była znowu taka ilość, że my nie będziemy w stanie tego unieść. Czasem na wycieczkach szkolnych można to obserwować, gdzie niektórzy to pakują po 3-4 butelki takie dwulitrowe, no to jest plecak po prostu dociążony na maksa.
9: No ale półlitrowa butelka to może być sporo,
10: zdecydowanie, za mało. Zdecydowanie za mało. Półlitrowa, litrowa, ja myślę, że takie 2 litry minimum musimy mieć na twarz i jeszcze z możliwością uzupełnienia gdzieś na przykład na trasie w schronisku. Pamiętajmy również o tym, że są miejsca, gdzie pomimo tej upalnej pogody jeszcze zalega śnieg. Jeżeli ktoś wybiera się na takie trasy, no to powinien mieć ze sobą raki, czekan. Może niektórym to się wydaje śmieszne, bo to czasem jest tylko kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów do przejścia. Natomiast może się zdarzyć, że właśnie na tych kilkunastu metrach śliźniemy się i niestety na dole są skały, które tylko czekają na spadającego turystę.
9: To może warto podpowiedzieć, na które szlaki te raki koniecznie trzeba ze sobą zabrać?
10: To znaczy na te szlaki wysokogórskie. Ja bym tutaj nie podawał konkretnie na który, bo też nie prowadzimy monitoringu i ta sytuacja się czasem zmienia, tych śniegów ubywa. Natomiast na pewno rysy, pewne fragmenty Orlej Perci. Dzisiaj mieliśmy rano zgłoszenie też, to oczywiście już jest pozaszlakowa, ale Chińczowa Przełęcz, gdzie też tam ten śnieg jeszcze zalega. W związku z czym na to należy być przygotowanym. Wychodząc wysoko w góry, oczywiście kask, bo to jakiekolwiek potknięcie, uderzenie czy trafienie spadającym kamieniem daje nam większą szansę na przetrwanie. Oczywiście ci, którzy po górach jeżdżą na rowerach, koniecznie też w kaskach.
9: No i teraz pytanie, jak pić, czyli nie jest chyba dobrze wypijać wszystko na jeden raz, tylko rozłożyć to na jakiś etap.
10: To znaczy musimy tak rozłożyć, żeby nam tego picia wystarczyło na całą naszą wycieczkę. Czyli nie opijamy się na zapas, tylko sukcesywnie uzupełniamy te płyny. No i chyba tyle.
9: Czyli dobrze jest tak na przykład co pół godziny sobie przestanąć i napić się łyka tego płynu, który mamy ze sobą, tego izotonika najlepiej.
10: To już zależy od preferencji osobowych. Można częściej, można rzadziej, ale nie zapominajmy o przyjmowaniu tych płynów. I tak jak mówiłem na samym początku, wybierając się w lecie w góry, pobierzmy na telefony jakieś aplikacje burzowe, żebyśmy odpowiednio wcześniej byli ostrzeżeni o nadciągających ewentualnych burzach. Wtedy mamy więcej czasu na udanie się w miejsce bezpieczne, no bo w momencie, kiedy już te pioruny zaczynają strzelać, błyskać, no to już wtedy nie bardzo jest czas na opuszczenie miejsc zagrożonych.
9: Jak poznać, albo jak się zorientować, że ta temperatura w górach na nas już działa i powinniśmy zacząć myśleć o jakiejś pomocy?
10: To znaczy, na pewno takim niepokojącym sygnałem są zawroty głowy, nudności, wymioty. Tego typu rzeczy powodują, że już nie jest dobrze. Natomiast oczywiście różne przyczyny mogą się na to składać.
9: Można się jakoś samemu ratować, czy wzywać pomoc?
10: To znaczy, jeżeli jesteśmy z innymi, nie jesteśmy sami, jesteśmy w miejscu nie jakimś dramatycznie odległym, jesteśmy blisko schroniska, w dolinach, no to jeżeli jest taka możliwość, to schodzić. Natomiast jeżeli jest potrzeba, to korzystać z pomocy służb, które są do tego, że tak powiem, przeznaczone.
9: Czyli upał w górach może być bardzo niebezpieczny.
10: Może być niebezpieczny, natomiast przy odpowiednim przygotowaniu, przy odpowiednim wyposażeniu, można sobie z tym upałem doskonale poradzić, dać radę i przetrwać to.
0: Z ratownikiem dyżurnym TOPR Tomaszem Wojciechowskim rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

Możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Kilkanaście sekund pozostało już tylko do godziny piątej. Czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Narasta konflikt między USA a Iranem mimo trwającego zawieszenia broni. Przynajmniej 8 lat więzienia grozi nastolatkowi, który w Jastrzębiu Zdroju zaatakował nożem personel i pacjentów wojewódzkiego szpitala. RMF FM po raz kolejny rusza w kulinarną trasę. W te wakacje druga edycja akcji Pyszne, bo polskie. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o rozpoczęciu ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Według Teheranu to odwet za ostatnie amerykańskie uderzenie na cele w Iranie. Irańskie władze twierdzą, że zniszczono 8 obiektów infrastruktury wojskowej i zapowiadają bezwzględną odpowiedź na kolejne działania USA. Wcześniej Kuwejt i Bahrajn informowały o atakach oraz uruchomieniu alarmów przeciwlotniczych. Trwa walka o kolejne awanse do fazy pucharowej piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie J o ostatnie punkty walczą Austria z Algierią, tu do przerwy jest 1-1, oraz Argentyna, która na razie prowadzi w meczu z Jordanią 2-0. 19-latek, który nożem zaatakował personel i pacjentów wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Jastrzębiu Zdroju, może resztę życia spędzić w więzieniu. Grozi mu co najmniej 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wystąpiła o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. O szczegółach Anna Kropaczak.
1: 19-latek jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 4 osób. Wszedł na oddział gastrologii z 15-centymetrowym kuchenem. Nożem. Zranił 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza, który go obezwładnił. Stan poszkodowanych jest stabilny. 19-latek nigdy nie był pacjentem oddziału, na który wtargnął. Wszystko wskazuje też na to, że nie znał osób, które zaatakował.
2: Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napoi alkoholowych, natomiast prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne.
1: Mówi Jacek Rzeszowski, prokurator rejonowy w Jastrzębiu Zdroju. Śledczy przesłuchali najistotniejszych świadków, zabezpieczyli monitoring i przeszukali m.in. miejsce zamieszkania podejrzanego.
3: Słuchaj, to są Fakty w RMF FM.
0: Podpisanie na 120 miliardów złotych kontraktów w polskim przemyśle zbrojeniowym. To zdaniem wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej najważniejsze polskie wydarzenie w ostatnim czasie związane z obronnością. Wymienia też zakupy u innych partnerów.
4: To jest chociażby kontrakt na dostawę 46 tysięcy karabinków Grot. To było w środę i to jest gigantyczny sukces. Kolejna rzecz to jest zakup w Hiszpanii, który dzisiaj negocjujemy, samolotów do tankowania w powietrzu. To jest zdolność, której polskie wojsko nigdy nie miało, a myśliwce takie jak F-16, F-35 za chwilę, nie są w stanie długo operować w powietrzu bez tankowania. No i poniedziałek, wyjątkowy moment dla marynarki wojennej. Po 30 latach rozmów, negocjacji, premier Kosiniak-Kamysz doprowadził do tego, że w poniedziałek podpisujemy umowę na program Orka, zakup 3 okrętów podwodnych od strony szwedzkiej.
0: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Rusza nowa edycja akcji Pyszne, bo polskie. Po raz kolejny RMF FM rusza w trasę. Ubiegłoroczne poszukiwania przyniosły mnóstwo kulinarnych wrażeń. Przekonała się o tym Magdalena Wojtoń, która znów będzie miała okazję spróbować regionalnych przysmaków. A co najlepiej zapamiętała z poprzedniej wyprawy?
5: Na pewno fantastycznych, pełnych pasji ludzi, którzy wyczarowują kulinarne cuda. No a co do smaków, było ich naprawdę mnóstwo. Pamiętam, podkarpacki ziemniak z boczkiem i aromatem palonego siana. Tutaj jedliśmy na leżaku w pełnym słońcu. Był też śląski punchkraut, zupa chrzanowa z wielkopolskiego chrzanu, chipsy z pokrzywy z Lubelszczyzny, herbatki z Hajnówki, wyjątkowa dawna pizza z Gdyni i wegetariańskie, podkreślę, smażone bociany.
0: No to przypomnijmy jeszcze, jak można zaprosić RMF FM do siebie.
5: Jeżeli prowadzicie małą restaurację, bar, food truck, okienko z pysznościami, jesteście producentami regionalnych specjałów, należycie do koła gospodyni, albo po prostu znacie miejsce, którego cała Polska jeszcze nie odkryła, a powinna. Napiszcie do nas. Specjalny formularz znajdziecie na stronie rmf24.pl.
0: A do tego tematu będziemy wracali jeszcze dzisiaj w ciągu dnia w kolejnych wydaniach Faktów. Pyszne, bo polskie. W każdą środę wakacji w RMF FM, a start na Dolnym Śląsku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: reklama.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey, Bugajska 6/8, Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
0: Po reklamie.

0: Jest godzina 6, zaczynamy poranne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Sukces czy kompromitacja? Trwa polityczny spór po zakończonej przed weekendem konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Sanepid w wakacje sprawdza nie tylko gastronomię, sprawuje także nadzór nad jakością wody w kąpieliskach. Wysoka temperatura i duży wysiłek w górach, upały są wyjątkowo niebezpieczne, dlatego podpowiadamy, jak się do nich przygotować. Na początek faktów o 6 jednak szybkie spojrzenie na mundialową tabelę. W grupie J zakończyły się już poranne mecze. Algieria miała, już przed chwilą tak miałem informować, sensacyjnie zwyciężyć z Austrią, ale ta dosłownie w ostatnich minutach zdobyła tego trzeciego, ostatniego gola, więc mamy remis 3-3. A Argentyna bez zaskoczeń pokonała Jordanię 3-1. Polityczny spór wokół zakończonej w piątek w Gdańsku konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja z kolei wytyka brak konkretnych efektów dla polskich firm. Głosy w tej sprawie zebrał dla Was reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Politycy rządzącej koalicji podkreślają, że świat biznesu pokazał, że doskonale radzi sobie bez udziału polityków. Dowodem ma być ponad 200 umów zawartych w Gdańsku.
3: Kilkanaście umów, porozumień, listów intencyjnych zawartych również z polskimi firmami. Oczywiście opozycja i prezydent Nawrocki robili wszystko, żeby rzucać kłody pod nogi.
2: Mówi Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że tylko jedno porozumienie dotyczyło polskich firm.
4: To jest list intencyjny podpisany przez Tauron, Enea, PGE, czyli polskie spółki energetyczne. Natomiast nie ma tam w ogóle podpisu nikogo ze strony ukraińskiej.
2: Politycy zgodnie podkreślają jednak, że brak prezydenta Ukrainy wpłynął nie tylko na rangę wydarzenia, ale także na jego efekty.
1: Kontrole lodziarni, smażalni i badania jakości wody w kąpieliskach to m.in. zadania pracowników sanepidu, dla których okres wakacyjny jest wyjątkowo pracowity. A teraz służby apelują, w województwie zachodniopomorskim odnotowano więcej zatruć salmonellą.
5: Bakterie nie znają wakacji. W związku z tym przypominamy o higienicznym reżimie sanitarnym, o myciu rąk przed jedzeniem, w czasie przygotowania potraw, po to, żeby zatruć w zakresie salmonelli, naszej królowej, która dominuje w czasie zatruć, było jak najmniej, bo już mieliśmy 58 zatruć, o 30 więcej aniżeli w tym samym okresie w 2025 roku.
1: Apelowała zachodniopomorska wojewódzka inspektor sanitarna Małgorzata Domagała-Dobrzycka. Priorytetem jest również nadzór nad jakością wody w kąpieliskach, jak mówiłem, a w województwie zachodniopomorskim jest ich aż 148. To najwięcej w całej Polsce.
6: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Dziś ciąg dalszy, wyjątkowo upalnego weekendu. Skwar może się dać we znaki także w górach, mimo że tam będzie znacznie chłodniej niż w dolinach. Wysoka temperatura połączona z dużym wysiłkiem, jaki wkładamy w pokonanie górskich szlaków, może szybko doprowadzić do odwodnienia. Jednak nie należy pić wody z górskich potoków czy stawów. Trzeba ją zabrać ze sobą, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Na taką 8-godzinną wędrówkę pewnie 1,5-2 litrów wody. Czapka z daszkiem, kapelusz, krem z filtrem, no to jest rzeczywiście podstawa. No pamiętajmy, że też nie możemy kąpać się w tatrzańskich jeziorach, w potokach, także tutaj z tej strony ochłody nie znajdziemy, natomiast na pewno im wyżej, tym ta temperatura będzie spadała, tym bardziej, że dosyć mocno wieje, będzie to wiaterek, który na pewno spowoduje, że będzie przyjemniej podczas wędrówki i zdradliwiej, no bo nie będziemy czuli, jak to słońce na nas oddziaływuje.
1: Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl. Młodzi szukający mieszkań już nie zadowalają się samym dachem nad głową. Z badań Oto Dom oraz Invest Comfort wynika, że młodzi dorośli mają coraz więcej oczekiwań przy wyborze własnego M. To zmiana pokoleniowa. Osoby poniżej 35 roku życia statystycznie są bardziej przebodźcowani niż starsze roczniki.
8: Traktują mieszkanie jak rodzaj takiego miejsca do wyciszenia. Rodzaj wręcz sanktuarium. Oczekują, że mieszkanie pozwoli im się od świata oddzielić.
1: Dyrektor badań rynku Oto Dom Katarzyna Kuniewicz wyjaśnia, że sprzyjać temu mogą lepsze wyciszenie ścian i okien, szersze korytarze i budynki wykończone z materiałów wysokiej jakości. Ale to oczywiście kosztuje, a ceny to kluczowy problem dla młodych.
8: Bardzo wielu, ponad 30% najmłodszych Polaków dopuszcza wynajmowanie mieszkania do końca życia, ale jest to nie tyle preferencja naturalna, po prostu mają świadomość, że mieszkanie jest bardzo drogie i być może może na zakup ich nie stać.
1: A ceny nadal rosną. Według wyliczeń Oto Dom w największych miastach stawki wzrosły w skali roku o ponad 8%. Na radiowym zegarze już niemal 5 minut po 6:00. Za niecałą godzinę rozpoczynamy poranne wydanie faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Bogdana Zalewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Mocno upalny dzień kolejny się zaczyna. Na razie mamy 20 stopni w Bydgoszczy, 20 w Koszalinie, 21 w Łodzi, 21 w Katowicach i 22 stopnie we Wrocławiu, chociaż patrzę na zegary, jest właśnie 6:06 niemalże, więc jest to wysoka temperatura. Najchłodniej w tej chwili w okolicach Białegostoku i Suwałki, tam 18 stopni Celsjusza. Troszeczkę chmur, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.
9: RMF 24. Radio informacyjne.

Wyobraź sobie poranek. Delikatny zapach solankowych tężni, słońce odbijające się w zieleni i spokój, który otula otoczenie. Nowoczesność w historycznej oprawie architektury dwudziestolecia międzywojennego. Od kameralnych studio po przestronny penthouse. Standard premium i lokalizacja tworzą miejsce, w którym chce się żyć. Pośpiesz się, by zamieszkać w najpiękniejszym miejscu Inowrocławia. Znajdź nas, Nowa Fregata.

0: Reklama.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Wyobraź sobie poranek. Delikatny zapach solankowych tężni. Słońce odbijające się w zieleni i spokój, który otula otoczenie. Nowoczesność w historycznej oprawie architektury dwudziestolecia międzywojennego. Od kameralnych studio po przestronny penthouse. Standard premium i lokalizacja tworzą miejsce, w którym chce się żyć. Pośpiesz się, by zamieszkać w najpiękniejszym miejscu Inowrocławia. Znajdź nas, Nowa Fregata.
0: Po reklamie.

0: Zbliża się siódma, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Od teraz z nami Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry i zapraszam wszystkich słuchających. Pożar w zakładzie gospodarki odpadami w Mszczonowie. Informacje z gorącej linii potwierdzają mazowieccy strażacy. Policyjna obława w powiecie wadowickim w Małopolsce zakończona pojmaniem młodego człowieka. O skutkach domowej awantury opowie reporter RMF FM. Pogranicze w Skwarze. Ponad 40-stopniowe upały prognozowane są w lubuskich Słubicach. Rozmawiamy z mieszkańcami tej polskiej strefy tropikalnej. Pożar wybuchł w zakładzie gospodarki odpadami w Mszczonowie na Mazowszu. Ogień pojawił się przed godziną 5 rano w budynku o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Powiedział nam przed chwilą rzecznik komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, młodszy brygadier Jarosław Belina.
2: Pożarem objęty jest budynek, w którym przechowywane są odpady przemysłowe. W tej chwili trwa akcja gaśnicza tutaj na miejscu. Jest to zakład na obrzeżach Mszczonowa. Na miejscu obecna jest Grupa Ratownictwa Chemicznego z Warszawy. Działania cały czas trwają. Dym unosi się nie w stronę miasta, tylko na chwilę obecną w przeciwnym kierunku. Tak jak mówię, tutaj sytuacja jest jeszcze monitorowana.
1: Trzymamy rękę na pulsie faktów w RMF FM. A teraz prosimy o uwagę naszych zmotoryzowanych słuchaczy. O poranku pojawiły się problemy z przejazdem na trasie krajowej nr 19 w rejonie Tylawy na Podkarpaciu. To odcinek miejsce piastowe Barwinek. Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym. Dwie osoby zostały ranne. Jeszcze przez 3 godziny droga będzie zablokowana. Uważajcie i stale słuchajcie w autach radia RMF FM. Ranił członków najbliższej rodziny, a potem uciekł do lasu. Po obławie policja zatrzymała wczoraj w powiecie wadowickim 20-letniego mężczyznę, który w czasie domowej awantury zaatakował dwie osoby. Szczegóły tego zdarzenia zna reporter RMF FM Maciej Sołtys. Macieju, kogo zranił ten młody człowiek?
3: Poszkodowani to 48-latek i 43-letnia kobieta. Mężczyzna z ciężką raną kłutą pleców został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację. Do szpitala trafiła również jego żona. 43-letnia kobieta doznała urazu głowy. Do zdarzenia doszło rano podczas awantury domowej. Po ataku sprawca uciekł do pobliskiego lasu. Obława zakończyła się jego zatrzymaniem. Mężczyznę najpierw zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, a następnie ujęli go funkcjonariusze działający na ziemi. W akcji poszukiwawczej wykorzystywano także psy tropiące oraz drony. Okoliczności i motywy ataku wyjaśniają teraz policja i prokuratura.
4: Fakty istotne dla rodziców.
1: Szpital imienia Madurowicza w Łodzi przyjmie ciężarne pabianiczanki. To ważna informacja dla kobiet, które od 1 lipca będą szukały miejsca do porodu, bo w Pabianickim Centrum Medycznym zostanie zamknięta porodówka. Podpisany został list intencyjny z Pabianickim Szpitalem, mówi zastępca ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala imienia Madurowicza w Łodzi, profesor Urszula Kowalska-Koprek.
5: Jesteśmy przygotowani do opieki nad każdą pacjentką, zarówno w przypadku porodu fizjologicznych i jak najbardziej w innych takich, które wymagają super nadzoru ze względu na ciążę wysokiego ryzyka, bez względu na to, jaki jest czas trwania ciąży, jaka jest masa rodzącego się dziecka.
1: W łódzkim szpitalu imienia Madurowicza do dyspozycji pacjentek są 4 jednoosobowe sale porodowe z własnymi łazienkami. Nawet 42 stopnie mają dziś pokazać termometry w lubuskich Słubicach. Według zapowiedzi synoptyków, to tam może paść rekord Polski w pomiarach temperatury. Pytanie przez reportera RMF FM Benjamina Kubiaka-Piłata mieszkańcy pogranicza mówią zgodnie. Jesteśmy najgorętszym rejonem Polski.
6: Właśnie Słubice były gdzieś tam w czołówce. Jak były takie upały, to właśnie Słubice były na pierwszym miejscu. Także podejrzewam, że dzisiaj mogą też już być.
7: Państwo specjalnie też dzisiaj w cieniu.
8: Oczywiście, że tylko w cieniu. Przy tej temperaturze to najlepszy cień, kapelusz na główkę, ewentualnie jakiś zraszacz z wodą.
7: Spodziewa się pan rekordu?
8: Może ten rekord być, może. No takie prognozy są, że ponad 40 stopni może być.
1: Kipi upał, kipi żar. Chroncie się przed słońcem, pijcie dużo wody i słuchajcie naszego radia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Jak słyszeliście w faktach, czeka nas znów wysoka temperatura i teraz jeszcze wyższa. Z tego co wiem, rekordy mają być właśnie i w niedzielę, i w poniedziałek. Także uważajcie na siebie. W tej chwili o 7 rano, o samym poranku mamy 25 stopni już w Łodzi, 25 w Bydgoszczy, 23 stopnie Celsjusza w Gdańsku, 26 we Wrocławiu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła.

Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: aktualne i najważniejsze informacje to fakty RMF FM. Jest godzina 8. Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry i zapraszam. Walka z żywiołem ognia w zakładzie w mazowieckim Mszczonowie. Wiemy więcej o akcji Straży Pożarnej. Wet za wet, cios za cios na Bliskim Wschodzie. Płonne okazały się nadzieje na pokój między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Faktach także powtarzające się apele o oszczędzanie wody oraz mocny doping dla polskich siatkarzy. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem składowiska odpadów w Mszczonowie na Mazowszu. Ogień, jak wiecie z faktów, pojawił się około godziny 5 rano. Już się nie rozprzestrzenia, ale stężenie szkodliwych substancji w powietrzu zostało przekroczone, ustalił reporter RMF FM. Z najnowszymi informacjami Igor Skrzypek. Witamy serdecznie, Igorze. Co się zapaliło w Mszczonowie?
2: To odpady poprzemysłowe, a więc potencjalnie niebezpieczne substancje, m.in. rozpuszczalniki. Na miejscu jest grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje odczyty z powietrza. Dym nie zmierza w stronę miasta, ale jak dowiedzieliśmy się kilka minut temu, prowadzone na miejscu pomiary wskazują na przekroczenie poziomu zanieczyszczeń.
3: Dogaszanie tego, co jest w środku, może jeszcze potrwać. Pożar się nie rozprzestrzenia. Grupa ratownictwa chemicznego monitoruje sytuację odnośnie zadymienia.
2: Mówi młodszy brygadier Jarosław Belina z Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Niebawem mieszkańcy gminy Radziejowice, a także gminy Mszczonów powinni otrzymać ostrzeżenia, by pozamykali okna i zostali w domach. Akcja dogaszania może potrwać jeszcze przez kilka godzin.
4: Konflikt na Bliskim Wschodzie. W faktach RMF FM.
1: Iran i Stany Zjednoczone kontynuują ataki w Zatoce Perskiej. Teheran i Waszyngton oskarżają się nawzajem o naruszenie coraz bardziej niepewnego tymczasowego porozumienia, podpisanego niecałe 2 tygodnie temu. Miało ono zakończyć ich 4-miesięczną wojnę. Jednak krótko po tym, jak prezydent Donald Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone mogą dokończyć zadanie militarne, Iran dziś wczesnym rankiem wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Kuwejcie i Bahrajnie, kontynuując serię nasilających się ataków. Poza Zatoką Perską Izrael poinformował o ataku na wspieranych przez Iran bojowników Hezbollahu w południowym Libanie. To są najnowsze doniesienia agencji Reutera. A ja zapraszam do odwiedzenia naszej internetowej witryny. Zapoznajcie się z naszym aktualnym multimedialnym raportem Wymiana ciosów Waszyngton-Teheran na stronie rmf24.pl. Kilkadziesiąt gmin z całej Polski wydało apele o oszczędzanie wody w czasie upałów. To prośba m.in. o niepodlewanie trawników i ogródków. Komunikat dotyczy m.in. mazowieckiej gminy Berwinów. Z jej mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz.
5: Wody trochę mniej państwo używają. Jest ta oszczędność faktycznie?
6: Raczej tak.
5: Pani oszczędza wodę?
7: Oczywiście. Oszczędzam.
5: W jaki sposób?
7: Nie podawam kwiatów, przede wszystkim roślin.
5: Teraz, gdy jest tak wysoka temperatura, ponad 30 stopni, tak. Jeszcze dodatkowo państwo oszczędzają?
7: Mamy pojemnik, który zbiera deszczówkę, nawet dwa, pod każdą z rynien.
5: Teraz pewnie pusty.
7: Teraz pusty, tak, ale staramy się jak możemy, naprawdę. I też pilnujemy w domu, żeby nie było tak, że każdy lewa pełną wannę wody.
5: Gdy pani patrzy tu w okolicy, sąsiedzi, inni mieszkańcy
7: właśnie
5: podobnie?
7: Nie, widzę, że podlewają i trochę mnie to irytuje, bo na przykład często jest tak, że wieczorem nie ma wody. Jest bardzo mały, tak jakby małe ciśnienie w kranie, więc to jest słabe.
1: Mocna prośba, oszczędzajmy wodę. Polscy siatkarze z 5. zwycięstwem w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W Gliwicach, gdzie rozgrywany jest turniej, biało-czerwoni pokonali 3-1 reprezentację Niemiec. Duży wpływ na wygraną mieli Wilfredo Leon i Jakub Popiwczak, dla których był to pierwszy mecz w tym sezonie kadrowym. A wczorajsze spotkanie z rozgrywającym naszej reprezentacji Marcinem Komendą ocenił Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Jakby wyjąć pierwszego seta, to co, mecz idealny?
9: Jakby wyjąć pierwszego seta, to na pewno graliśmy bardzo dobrą siatkówkę. W końcu 3 sety z rzędu, w których naprawdę prezentowaliśmy się równo. Od początku do końca kontrolowaliśmy te sety.
8: Ale można mieć też wrażenie, że wam w tym 3. secie ta siatkówka zaczęła znowu sprawiać radochy, bo było więcej tego uśmiechu.
9: Tak, wydaje mi się, że ten 3. set szczególnie był taki, no potrzebujemy takich setów, potrzebujemy wygrywać te mecze przekonująco, żeby też złapać tej pewności siebie.
1: Pewnej gry i radości z wyniku życzymy także dzisiaj. Dziś na zakończenie turnieju w Gliwicach polscy siatkarze zagrają z Argentyną. A za godzinę będziecie mogli posłuchać pierwszych niedzielnych faktów sportowych w RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty.
10: Radio RMF 24.
11: A my zaczynamy niedzielne przedpołudnie z radiem RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: RMF24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jak już wspominaliśmy, w faktach znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami Stanów Zjednoczonych. To była odpowiedź na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Dzień dobry, Pawle. Przypomnij, Stany Zjednoczone zaatakowały z kolei w odpowiedzi na irański atak na singapurski statek handlowy, który przepływał przez cieśniny Ormuz, do którego doszło w czwartek.
1: Dzień dobry. Tak, dlatego bardzo kruche jest zawieszenie broni, bo już z Białego Domu płyną głosy, że USA odpowiedzą w najbliższych godzinach na atak na cele powiązane ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy więc kolejny raz eskalację. Reakcją na przemoc będzie przemoc, oświadczył jeszcze wczoraj wiceprezydent USA J.D. Vance, komentując przeprowadzenie tego dnia przez siły amerykańskie ataków na cele w Iranie. Iran podpisał porozumienie o zawieszeniu broni. My się z niego wywiązaliśmy. Jeśli mają zastrzeżenia, jeśli chodzi o sposób wdrażania wstępnego porozumienia, mogą po prostu zadzwonić, ale przemoc spotka się z przemocą, oświadczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Donald Trump, pytany wczoraj o to, dlaczego według niego Irańczycy zaatakowali statek, odpowiedział: są trochę inni. Dobra, myślę, że już wystarczy, dodał prezydent, nie odpowiadając na więcej pytań na ten temat, odchodząc od dziennikarzy. Wcześniej w piątek Trump oświadczył, że czwartkowy atak Iranu na pływający pod singapurską banderą statek handlowy w Ormuzie był głupim naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w czwartek, że statki mają przepływać przez cieśninę wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran i przestrzegł przed korzystaniem z alternatywnych tras ogłoszonych przez inne władze. Korpus uprzedził, że podejmie działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom. Dziś strona irańska, wydając oświadczenie, stwierdziła, że stanowczo potępia naloty przeprowadzone przez armię terrorystyczną USA w piątkowy wieczór, 26 czerwca, na kilka obiektów położonych na południowym wybrzeżu Iranu. Resort dyplomacji ocenił w komunikacie, że działania Waszyngtonu naruszyły Kartę Narodów Zjednoczonych i postanowienia memorandum kończącego wojnę, przyjętego w nocy z 17 na 18 czerwca. Komentatorzy podkreślają, że kwestia kolejnych ataków to sprawa godzin. Czekamy więc na odpowiedź Stanów Zjednoczonych na irański atak. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji i za chwilę bardzo ciekawe doniesienia, które dotyczą kryptowalut.

0: W Radiu RMF 24 teraz nasza rodzima polityka. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Polska 2050 negocjuje z Pałacem Prezydenckim porozumienie w sprawie projektu regulującego rynek kryptowalut. W resorcie funduszy i polityki regionalnej miało się odbyć spotkanie w tej sprawie. Według rozmówców Polskiej Agencji Prasowej Karola Nawrockiego reprezentował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Obecna była też ministra funduszy i liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szef klubu parlamentarnego ugrupowania Paweł Ślis i wnioskodawca projektu poseł Adam Gomoła. Ewentualne poprawki miałyby zostać formalnie zgłoszone na etapie prac w komisji sejmowej. Źródło Polskiej Agencji Prasowej informuje również, że zgodnie z prośbą posłów Polski 2050, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyraził zgodę na skrócenie czasu konsultacji społecznych. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji, za chwilę sport i mundialowe emocje.
1: Radio RMF 24.

0: Radio RMF24, niedzielne przedpołudnie, teraz sport u nas. Faza grupowa mundialu za nami. Ostatnia noc przyniosła emocje i wyłoniła wszystkie drużyny, które powalczą w fazie pucharowej. Z nami Patryk Serwański, redakcja sportowa RMFM. Dzień dobry, Patryku. Najwięcej działo się w meczu Australii z Algierią.
1: No, Austrii z Algierią,
0: przepraszam. To te nieprzespane mundialowe noce.
1: Australijczycy by chcieli mieć jeszcze takie emocje. Natomiast Austria z Algierią, tak, no tutaj działo się rzeczywiście dużo. Przypomnę też tło historyczne krótko tego spotkania. W 82 roku na mundialu w Hiszpanii, no już powiem tak kolokwialnie, Niemcy z Austriakami się dogadali i padł wynik meczu, który z mundialu wtedy wyrzucił Algierię, więc ci Algierczycy, no od tego czasu nie grali z Austrią. Po 44 latach znowu mecz z tą drużyną i w doliczonym czasie na 3-2 gol Riada Mahreza, który dawał Algierii, no, drugie miejsce w grupie, a Austrię spychał na trzecie i to z takim bilansem bramek, że Austriacy pożegnaliby się z mundialem. No ale gramy do końca meczu, prawda? To był doliczony czas gry, ale jeszcze tego czasu trochę zostało i Austriacy zdążyli wyrównać na 3-3. Sasza Kalajdzic strzelił tego gola. Piłkarz dosłownie, no nie wiem, może 30-40 sekund wcześniej wpuszczony na murawę. Także został bohaterem Austriaków. Właściwie, nie wiem, chyba jego pierwszy kontakt z piłką i od razu gol na wagę awansu, bo Austriacy grają dalej. I dalej gra też Algieria. Czwarty punkt zdobyty przez tę drużynę. Także obie drużyny ostatecznie grają dalej, ale dramaturgii w tym meczu nie brakowało.
0: Z kolejnym golem na turnieju Leo Messi?
1: Tak, tak. Z Jordanią strzelił też bramkę. Trener Lionel Scaloni zapowiadał, że wystawi trochę rezerwowy skład, no bo Argentyna już była pewna zwycięstwa w grupie i tak też zrobił. Do przerwy prowadzenie 2-0 Argentyny. Później gol dla Jordanii, więc zrobiło się troszeczkę nerwowo. No i też zgodnie z zapowiedziami trenera w drugiej połowie trochę tam weszło tych zawodników, powiedzmy, nieco bardziej znaczących, jak McAllister, jak właśnie Messi. No i Messi z rzutu wolnego bramkę strzelił, chociaż chyba najładniejsza w tym meczu Giovanni Lo Celso, inny Argentyńczyk, też z rzutu wolnego, chyba tym razem ładniej niż Messi, no ale umówmy się, to czy ładniej, brzydziej, to już jest rzecz gustu. Messi z 6 golem na tym mundialu, łącznie już 19 mundialowy gol. Przypomnę, że w tej klasyfikacji jest liderem wszechczasów.
0: Leo nie zawodzi, nie zawiodły również europejskie drużyny. Chorwaci i Anglicy wygrali ostatnie grupowe spotkania.
1: Tak, i dla jednych, i dla drugich to myślę były ważne zwycięstwa. No Anglicy po tym, jak tylko zremisowali z Ganą 0-0, potrzebowali wygranej. Z Panamą wygrali 2-0, skromniej niż na mundialu w 2018 roku. Wtedy było 6-1, ale jest zwycięstwo. Chorwaci z kolei potrzebowali przynajmniej remisu z Ganą, by przejść do kolejnej fazy. Ostatecznie wygrali 2-1, no ale tutaj zwycięstwo okej, jest, natomiast zaanonsuję od razu, w 1:16 trafiają na Portugalię, także no
0: mecz będzie meczycho. Z awansem do 1:16 także Demokratyczna Republika Konga.
1: Tak, udało się pokonać Uzbekistan 3-1. Dzięki temu jest awans do kolejnej fazy. Tutaj przegrywała Demokratyczna Republika Konga 0-1, ale później te bramek już nazdobywała całkiem sporo. I teraz zobacz, jak istotną rzeczą był ten remis na początku z Portugalią, wyszarpany przez tę drużynę 1-1. Tak. Potem porażka z Kolumbią, te ostatecznie zwycięstwo nad Uzbekistanem. 4 punkty, no, dały ten upragniony awans. I zresztą, no, 4 punkty to właściwie było minimum, bo tylko jedna drużyna z trzecich miejsc, które awansowały, miała 3 punkty i niezły bilans bramek. Pozostałe drużyny, które wyszły z trzecich lokat, 4 punkty, czyli w 3 meczach no tylko jedna porażka tych drużyn. To pokazuje, że jednak tutaj trzeba było trochę się napracować, żeby wywalczyć awans do 1:16.
0: 32 drużyny zostają na mundialu. Jak to się układa, jeżeli chodzi o kontynenty?
1: No oczywiście najwięcej drużyn z Europy, tutaj bez niespodzianki 13, ale Afryka sobie świetnie radzi. 9 drużyn wprowadza do 1:16, tylko Tunezja, która była jedną z najsłabszych drużyn na mundialu, nie przeszła. Ameryka Południowa 5 drużyn, 2 drużyny z Azji, ale to jest, no, Azja w sensie piłkarskim, bo przypomnę, że kontynenty nie do końca nam się tutaj pokrywają z tymi konfederacjami piłkarskimi. Przypomnę, że w Azji gra Australia, to żebyśmy tylko mieli jasność. Japonia i Australia z tej, no, piłkarskiej Azji gra dalej, no i oczywiście jeszcze ta strefa Ameryki Północnej i Środkowej, no tutaj 3 drużyny nam zostały, czyli 3 współgospodarze. Kanada, USA, no i Meksyk, który obok Hiszpanii jest jedyną drużyną. No tylko te 2 drużyny w fazie grupowej nie straciły bramki na tym turnieju jeszcze.
0: I już wiemy, że w 1:16 finału będą szlagiery.
1: No właśnie, ta Portugalia, Chorwacja to jeden z nich, ale Holandia, Maroko, też bardzo ciekawie zapowiada się to spotkanie. Francja, Szwecja, powiedziałbym, że też, no może nie ten mój pierwszy wybór, bo Portugalia, Chorwacja chyba to wygląda lepiej, ale Francja, Szwecja, też myślę będzie interesująco. Belgia, Senegal, to może być również ciekawe spotkanie, podobnie jak Wybrzeże Kości Słoniowej, Norwegia. Brazylia z Japonią, tutaj no dużo można by było mówić też o tym, jak Japończycy są, czy byli zakochani w brazylijskim futbolu. Jeżeli pamiętasz taką animację Kapitan Tsubasa, no to Kapitan Tsubasa to była japońska animacja, ten bohater był młodym piłkarzem w Japonii, później trafia właśnie, ma trenera z Brazylii, ostatecznie w najważniejszym meczu Japończycy wygrywają z Brazylią, to były Mistrzostwa Świata Młodzieżowe w tej animacji, no i właśnie, ta Japonia wygrywa ostatecznie z Brazylią, ta Brazylia musiała być wtedy w finale, no bo pokonanie tych Brazylijczyków to dla Japonii było coś wielkiego, nawet w serialu animowanym, ale to pokazuje znaczenie brazylijskiej piłki dla Japończyków, więc no to będzie myślę bardzo ciekawy mecz, no i to chyba tak, to chyba te najważniejsze, no jeszcze wymieńmy drużynę, która będzie bronić tytułu, Argentynę, zagra z Republiką Zielonego Przylądka w 1/16, a w 1/8 trafia na Australię albo na Egipt. No przyznajmy, że są na tym turnieju trudniejsze ścieżki do ćwierćfinału niż ta, zresztą w ćwierćfinale na Argentynę może czekać ktoś z takiej czwórki, Szwajcaria, Algieria, Kolumbia, Gana, no to też nie brzmi jakoś tak, no strasznie ciężko, także Argentyna, no nie powiem, że autostrada do półfinału, ale na pewno można mieć drogę bardziej wyboistą niż obrońcy tytułu.
0: Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM, o tych mundialowych emocjach. Patryku, bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Kłaniamy się, a w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie Radio RMF 24. Kolejny dzień upałów w Polsce. Krakowianie znów tłumnie ruszyli na Zakrzówek. Po niemal miesiącu kąpielisko znów jest otwarte. 1 czerwca baseny zostały zamknięte po zaobserwowaniu w nich nieznanej substancji. Teraz, jak zapewnia miasto, jest bezpiecznie, a zawiesina miała charakter biologiczny. O poranku kolejka chętnych ustawiła się do wejścia. Limit to 300 osób, dwukrotnie.
1: Jeden Mercedes dla ciebie, drugi dla twojego biznesu. Mercedes-Benz.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Ale jak się okazuje, warto czekać. Z krakowianami i turystami rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. W poniedziałek, przypomnę, obiekt będzie dostępny w godzinach 14-19, natomiast od wtorku do niedzieli w godzinach 8-19. Nad bezpieczeństwem osób, które wypoczywają, czuwają ratownicy. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji dla was, jak zawsze. I już za chwilę, punktualnie za 10 minut, najnowsze wydanie faktów. RMF FM.

0: Wracamy do Studia Faktów w RMF FM. To już dziewiąta, a w Studiu Faktów Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry, zachęcam do słuchania. Lepsze powietrze w mazowieckim Mszczonowie. Już nie jest tak dokuczliwe zadymienie w okolicy. Jednak strażacy wciąż walczą z pożarem w zakładzie. Nocna ewakuacja z wieżowca w Cieszynie. Moc atrakcji w Alwernii z okazji otwarcia zmodernizowanego stadionu. Specjalne menu młodych warszawiaków, czyli dieta najlepsza na upał. A bohaterem mistrzowskich faktów sportowych będzie bramkostrzelny Leo Messi. Poprawia się powietrze w Mszczonowie na Mazowszu, gdzie przed 5 rano zapaliło się składowisko odpadów przemysłowych. Na terenie zakładu, w którym pojawił się ogień, znajdowały się m.in. rozpuszczalniki. Jak już podawaliśmy w faktach RMF FM, grupa ratownictwa chemicznego wykryła w okolicy przekroczenie zanieczyszczeń w powietrzu. Ponownie łączymy się dzisiaj z reporterem RMF FM Igorem Skrzypkiem. Dzień dobry, Igorze. Jakie są te najnowsze wyniki pomiarów?
2: W tej chwili to stężenie zanieczyszczeń spadło i obecnie nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Ponadto wiatr wieje w przeciwnym kierunku do zabudowań. Nie oznacza to, że akcja gaśnicza dobiega końca. Pożar jest opanowany, ale jego dogaszanie może potrwać wiele godzin, tak by pozbyć się wszystkich zarzewi ognia. Żywioł objął powierzchnię 400 metrów kwadratowych. To akcja bardzo wymagająca dla strażaków. Na miejscu jest 120 funkcjonariuszy. Działają na zmianę ze względu na wysoką temperaturę.
1: Obrazowe zdjęcia z działań strażaków znajdziecie na rmf24.pl. 30 osób ewakuowano w nocy z 10-piętrowego bloku w Cieszynie. W piwnicy wieżowca przy ulicy Moniuszki wybuchł pożar. Było duże zadymienie. Po zakończeniu akcji lokatorzy wrócili do mieszkań. Bardzo atrakcyjnie zapowiada się dzisiejsze otwarcie zmodernizowanego stadionu w Alwernii pod Krakowem. W programie mecz międzyzakładowego klubu sportowego Alwernia z drużyną reszty świata, turniej piłkarski dla dzieci, a wieczorem koncert oraz widowiskowy pokaz laserów. W rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem do udziału w imprezie gorąco zaprasza burmistrz Alwernii Beata Nadzieja Szpila.
3: Dziesiąta. Turniej rozpoczynają właśnie młodzież i dzieciaki MKS Triumf Alwernia. Przyjeżdżają dzieci z całego powiatu i poza też. 12 drużyn rozegra tutaj na miejscu, już na nowym boisku, turniej piłki nożnej.
4: Czy warto to spędzić cały dzień?
3: Zapraszamy już od 11. Oczywiście jak ktoś ma ochotę na turniej, to o 10 już od początku kibicować. Od 11 zapraszamy. Będzie można wejść do każdego miejsca tutaj, które jest w budynku, żeby zobaczyć każde pomieszczenie.
4: Czyli będzie oprowadzanka.
3: Będzie do godziny 12 oprowadzanka.
1: Zabawy w Alwernii będą przyjemne i pożyteczne. Podczas imprezy odbędzie się aukcja. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie małego Kacperka z pobliskich Regulic. Wszelkie informacje znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. Taka nam się szykuje niedzielna Alverniada.
5: Poradnik w faktach RMF FM.
1: W upalne dni najlepiej jeść niewielkie, ale częstsze posiłki. A najważniejsze jest nawodnienie i uzupełnianie traconych z potem elektrolitów. Warto wybierać warzywa i owoce o dużej zawartości wody. Reporterka RMF FM Magdalena Greinert pytała o specjalną dietę na upalne dni młodych ludzi w Warszawie. Czym się raczą w skwar? Co jest najlepsze na taką spiekotę?
6: Arbuzy schłodzone prosto z lodówki.
7: No bardziej taka przekąska lub takie śniadanie, to można jakiś koktajl albo jakiś smoothie wypić.
8: Ja bym zjadł coś delikatniejszego, jakiś arbuz z zamrażarki czy tam z lodówki. No i w sumie tyle.
9: Nie jesteś taki głodny?
8: Nie, nie jestem.
10: Jajko. Jak się schłodzi, no to będzie dobre.
9: A co do tego jajka?
10: Może jakąś sałateczkę można zrobić.
1: Może wy nam podpowiecie, co jecie w upały? fakty@rmf.fm.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański, no i ten bramkostrzelny. Prosimy bardzo.
11: Tak, Leo Messi z 19 golem na mundialu w historii swoich występów. Nadal Argentyńczyk ustalił wynik swojej reprezentacji z Jordanią na 3-1, strzelił z rzutu wolnego. Argentyna zagrała przeciwko Jordanii w rezerwowym składzie. Messi wszedł na murawę w 60 minucie. Argentyna wygrywa grupę z kompletem punktów. Awans mają także Austria i Algieria. W tym pojedynku padł remis 3-3. Gol dla Austrii już w 6 minucie doliczonego czasu. Strzelił go Sasza Kalajdzic, wprowadzony na boisko kilkadziesiąt sekund wcześniej. Gdyby Austria przegrała, odpadłaby z turnieju. Bez goli za to w meczu Kolumbii z Portugalią. No mówimy o dwóch drużynach, które miały już awans. Można sądzić, że trzeci mecz to będzie formalność, ale to był pojedynek pomiędzy dwoma zdeterminowanymi drużynami, które chciały wygrać. Dla nas to był bardzo wartościowy sprawdzian. Podsumował trener Portugalczyków Roberto Martinez. Teraz jego drużyna zagra z Chorwacją, która w nocy pokonała 2-1 Ganę. Awans po pokonaniu Uzbekistanu 3-1 wywalczyła Demokratyczna Republika Konga. Anglicy wygrali z kolei 2-0 z Panamą. Pora zatem na fazę pucharową Mistrzostw Świata. Wygrywasz, grasz dalej. Pierwszy mecz 1/16 finału o 21:00. Kanada zagra z RPA. Zwycięstwo biało-czerwonych siatkarzy w Lidze Narodów na turnieju w Gliwicach Polacy pokonali Niemców. Pierwszy set jeszcze przeciętny, no i przegrany. W kolejnych już dużo lepsza gra naszej drużyny. No i ostatecznie przekonujące zwycięstwo 3-1.
12: Myślę, że te ostatnie trzy sety naprawdę w dobrym stylu. Cały czas kontrolowaliśmy te partie. Byliśmy cały czas z przodu. To Niemcy szukali, próbowali różnych zmian, różnych ustawień. Natomiast do samego końca nie byli w stanie nas złamać. Także cieszy to.
11: Dziś wieczorem ostatni mecz Polaków na gliwickim turnieju zagramy z Argentyną. Rajdowe załogi już na trasie ostatniego dnia rajdu Akropolu. Na prowadzenie wyszedł Francuz Sebastian Ogier, no a kierowcy Formuły 1 rywalizują w Austrii. Wyścig z pierwszego pola startowego rozpocznie dziś Brytyjczyk George Russell.
13: Radio RMF 24.
0: Wieczorem będziemy kibicować naszym siatkarzom, którzy w gliwickim turnieju zagrają z Argentyną, a za chwilę, co nas czeka w pogodzie, to sprawdzi nasz dziennikarz. To jest niedzielne przedpołudnie w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji, a w Polsce jeszcze wyższa temperatura. Dziś będzie jeszcze cieplej niż wczoraj. Słupki rtęci mogą przekroczyć 40 stopni, a więc no, są szanse na pobicie rekordu wszechczasów. Co nas czeka w pogodzie, to sprawdza dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry Igorze, witamy. Co mówią najnowsze prognozy?
1: No niestety będzie jeszcze cieplej niż wczoraj, bo gdy rozmawialiśmy wczoraj mniej więcej o podobnej godzinie właśnie o tych prognozach na sobotę, to mówiliśmy, że 39 stopni to jest ta górna granica, przed jaką ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a dziś ta górna granica to 42 stopnie nawet. I to na znacznym obszarze kraju. Mamy trzeci, ten czerwony najwyższy alert przed upałami. No prawie w całej Polsce. Ten wyjątek, gdzie będzie odrobinę chłodniej, to województwa, część województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, co nie oznacza, że tam będzie chłodniej, bo tam słupki rtęci też mogą wskazać nawet 37 stopni. Przypomnę, że wczoraj padł rekord temperatury w historii pomiarów w czerwcu w Słubicach. Słupki rtęci pokazały 38,9 stopnia Celsjusza. Niewykluczone,
0: w cieniu.
1: Przypomnijmy. Więc to jest ta oficjalna stacja pomiarowa. W słońcu te wartości mogą być zdecydowanie wyższe. Na betonie, w otoczeniu budynków ta temperatura odczuwalna to może być zdecydowanie wyższa wartość. I niewykluczone, że właśnie Słubice będą tym miejscem, gdzie padnie rekord pomiarów w historii w ogóle, w historii całych pomiarów w Polsce. Jeśli ta temperatura przekroczy dziś ponad 40 stopni. Upały to jedno, ale mogą też dziś już pojawić się burze nad Polską w pasie od województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego przez północną Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, aż do Warmii. Tam też są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Lokalnie możliwe porywy wiatru do 100 km na godzinę. I opady dość intensywne, do 30 litrów na metr kwadratowy.
0: Igorze, tak wysoka temperatura, zawsze to przypominamy, to także duże zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie tylko zdrowia.
1: Także dla bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie w lasach. Strażacy mają w ten weekend dużo pracy. Tylko wczoraj pożarów było 575 w skali całego kraju, z czego 66 to pożary lasów. Najwięcej z nich w województwie mazowieckim, 24. W lasach jest naprawdę niezwykle sucho. W tej chwili prawie w całym kraju obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego, więc ta ściółka leśna, naprawdę ta przysłowiowa kartka papieru, ma nieco wyższą wilgotność niż ściółka w wielu lasach w Polsce. No, strażacy mają też sporo pracy w tej chwili. Nad ranem wybuchł groźny pożar składowiska odpadów w Mszczonowie. To jest powiat żyrardowski na Mazowszu. Pożar składowiska odpadów poprzemysłowych, a więc tam płoną między innymi rozpuszczalniki. Był taki moment w trakcie tej akcji gaśniczej, że stężenie zanieczyszczeń w powietrzu zostało przekroczone. W tej chwili, jak udało mi się dowiedzieć, to stężenie nieco spadło i obecnie nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Wiatr też sprzyja mieszkańcom, bo wieje w przeciwnym kierunku do zabudowań, ale akcja gaśnicza nadal trwa.
2: To jest budynek magazynowy, więc dogaszanie tego, co jest w środku, może jeszcze potrwać. Pożar się nie rozprzestrzenia. Grupa Ratownictwa Chemicznego monitoruje sytuację odnośnie zadymienia wokół miejsca pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: Przekazał mi młodszy brygadier Jarosław Belina z Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. To jest bardzo trudna akcja, nie tylko ze względu na to, co tam się pali. Pożar jest już opanowany i teraz akcja polega na dogaszaniu, ale jest to działania, te działania są niezwykle trudne ze względu właśnie na wysokie temperatury, które już panują na Mazowszu, na termometrach w Warszawie i okolicach 27 stopni, a jest godzina 9:16. Na miejscu pracuje 120 strażaków, aż oni działają oczywiście w trybie zmianowym. Wchodzi jedna grupa, działa, potem wchodzi taka wypoczęta, tak żeby nie narażać strażaków na utratę zdrowia, na omdlenia. To jest naprawdę trudna akcja gaśnicza i ona może potrwać jeszcze przez co najmniej kilka godzin. Oby strażacy dziś przy tak dużym zagrożeniu pożarowym mieli takiej pracy jak najmniej.
0: Oby tak właśnie było, bo trudny dzień przed nami. O upalnych prognozach i zagrożeniach pożarowych mówił dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF24 teraz kolejna wymiana ciosów Ukrainy i Rosji. Minionej nocy armia rosyjska przeprowadziła kolejny atak rakietowy na Kijów. W kilku miejscach wybuchły pożary. Ranna została co najmniej jedna osoba. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował na Telegramie o uruchomieniu obrony przeciwlotniczej i apelował też do mieszkańców o pozostanie w schronach. Ukraińcy z kolei przeprowadzili atak na rafinerię w kraju krasnodarskim w Rosji. Jak informuje portal Ukraińska Prawda, chodzi dokładnie o rafinerię ropy naftowej w Sławiańsku nad Kubaniem. Na skutek upadku odłamków bezzałogowca doszło tam do dużego pożaru. Rafineria Sławiańsk Eko jest jednym z największych tego typu zakładów w Rosji. Tutaj cytat: moce przerobowe rafinerii wynoszą około 4 do 5 milionów ton ropy rocznie. Zakład odpowiada za około 9% przerobu ropy naftowej w południowym okręgu federalnym Rosji. Rafineria ta należy również do największych eksporterów produktów naftowych wysyłanych przez porty nad Morzem Czarnym, czytamy na portalu. Radio RMF24, jesteśmy z wami i mamy dla was jeszcze więcej informacji. Radio RMF24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 to jest pierwszy weekend tegorocznych wakacji. W naszym programie ważne informacje dla miłośników podróżowania koleją. Porozmawiamy o szybkich pociągach, czyli o kolei dużych prędkości. Nasz dziennikarz dotarł do najnowszych planów dotyczących ich rozwoju i zapowiada się to obiecująco. Na przykład z Krakowa do Warszawy pociągiem za ponad rok będzie można dojechać w niecałe 2 godziny. Tu mówimy o drugiej połowie 2027 roku. Pociągi Pendolino przyspieszą do 250 km na godzinę. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał o tym z wiceministrem infrastruktury Piotrem Malepszakiem. Posłuchajmy.
1: Mamy harmonogram, który dostosowuje tę linię i w przyszłym, do tej prędkości. W przyszłym roku chcemy już, żeby pociągi między Warszawą, zasadniczo między Warszawą, Krakowem, Katowicami, ale tak patrząc całościowo całym Górnym Śląskiem i też w relacji do Wrocławia, jeździły z tą prędkością już w przyszłym roku.
2: Druga połowa przyszłego roku.
1: Druga połowa przyszłego roku, prędkość 250 na godzinę i skrócenie czasu przejazdu poniżej 2 godzin do Krakowa i do Katowic, a w relacji do Wrocławia do 3 godzin.
2: I to mówimy o pociągach Pendolino?
1: To mówimy o Pendolino, tak. To jeszcze Pendolino, bo te pociągi, które chcemy umowę podpisać w przyszłym roku, w połowie przyszłego roku, przyjdą na przełomie 31-32. Tu wykorzystamy możliwości Pendolino w drugiej połowie przyszłego roku. Te, które mamy, które jeżdżą do 200, będą jeździć do 250.
2: I ten moment przełączenia to druga połowa przyszłego roku, jest to taki
1: sam? Tak, druga połowa przyszłego roku, planowane zwiększenie prędkości do 250.
2: Czy wiadomo już, kiedy dokładnie to się odbędzie? Czy od razu na jednym odcinku, czy na kilku równolegle?
1: Nie, chcemy, żeby to ta wyższa prędkość była dostępna na całych 200 kilometrach nieco ponad 200 kilometrach centralnej magistrali kolejowej.
0: Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak w Radiu RMF 24. Docelowo kolej dużych prędkości ma dowozić pasażerów do portu Polska, czyli nowego największego lotniska w kraju, w Baranowie, między Łodzią a Warszawą. To lotnisko ma rozpocząć działanie według planów pod koniec 2032 roku. Tu Radiu RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: To jest informacyjne przedpołudnie w Radiu RMF 24. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce albo innych krajach bałtyckich, informują źródła wywiadowcze wschodniej flanki sojuszu, cytowane przez brytyjski dziennik The Guardian. Jak podkreśla gazeta, Rosja znajduje się obecnie pod...
1: Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normalnej.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Zaproszenie RMF24.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak. Witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora Michała Kosakowskiego, psychologa, którego zapytam, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe.
2: Wykład otwarty w radiu RMF24. Już dziś o 18:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Gorąco zachęcam do słuchania. Rozpylony gaz pieprzowy zdezorganizował imprezę w pomorskim Tczewie. Potwierdziliśmy informację otrzymaną na gorącą linię RMF FM. Poznański czerwiec 1956. Krwawo stłumione antykomunistyczne powstanie. Dziś oddajemy hołd bohaterom sprzed 70 lat. Szczęśliwy remis Austriaków w meczu z Algierczykami. To pierwszy punkt mistrzowskich faktów sportowych. Zadyma. I to dosłownie zdarzyła się na masowym wydarzeniu w Tczewie. W trakcie koncertu w ramach wczorajszych sobótek tczewskich ktoś rozpylił gaz pieprzowy. Informację z gorącej linii potwierdził i uzupełnił reporter RMF FM Igor Skrzypek.
1: Zgadza
0: witam
1: się
0: serdecznie. Igorze, kto użył tej łzawiącej substancji zawierającej kapsaicynę? Ja przypomnę, to jest związek chemiczny występujący w papryczkach chili.
1: Policjanci wytypowali dwie osoby, które miały przy sobie gaz pieprzowy. Pierwsza z nich to 19-latek. Został zatrzymany przez mundurowych do wyjaśnienia sprawy. Druga osoba to nieletni, 17-latek. Po przesłuchaniu przez policjantów został przekazany rodzinie. Obaj byli nietrzeźwi. Gaz pieprzowy został rozpylony w tłumie. Ucierpiało 12 osób. Na szczęście na tyle niegroźnie, że żadna z nich nie wymagała hospitalizacji. Wczoraj impreza masowa została rozwiązana.
2: Niestety przez grupę bandytów, bo takich muszę nazwać, zepsuli nam święto naszego miasta, ale zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze.
1: Mówi prezydent Tczewa Łukasz Brzątkowski, ale dziś sobótki tczewskie zostaną wznowione. Niewykluczone, że w zdarzeniu aktywny udział brało więcej osób. Dokładne okoliczności ustala policja.
0: Rozpoczęły się obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956. 70 lat temu pracownicy zakładów Cegielskiego wyszli na ulicę Poznania. Dołączyły do nich kolejne zakłady i mieszkańcy. Wybuchł bunt przeciwko fatalnym warunkom życia i dyktaturze komunistycznej, krwawo stłumiony przez wojsko. O skali i roli tego tragicznego wydarzenia w polskiej historii opowiada dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza.
3: To był bunt wszystkich. Pomieścił Romka Strałkowskiego, Mikołaja Pacopomarnackiego, studenta Politechniki, Janusza Kulasa, chłopaka stojącego pod kinem Bałtyk i tam świecącego tą brylantyną na włosach. To był bunt, który pomieścił prostych robotników w tych przedartych drelichach i te robotnice, które wyglądały jak więźniarki, pracowały w Cegielskim czy Wrześni, które widzimy na zdjęciach. Bo to jest uniwersalna opowieść. Mamy z jednej strony dobro i zło i niezgodę na to zło. To jest opowieść o solidarności pewnej, która powtórzy się w Polsce po 25 latach. To jest opowieść o prawach pracowniczych. Mamy tutaj ileś segmentów, którymi możemy obdzielić całą Polskę i nie zamykać jej tylko w Poznaniu.
0: Udział w antykomunistycznej demonstracji wzięło około 100 tysięcy poznanianek i poznaniaków. Domagali się chleba i wolności. Do stłumienia rewolty reżim użył 10 tysięcy żołnierzy i 400 czołgów. Zabito 58 osób. A teraz wracamy do teraźniejszości i naszej prozy życia. Zielona woda może pojawić się jutro w kranach w części mieszkań w Lublinie. To efekt testów prowadzonych przez ciepłowników sprawdzających prawidłowość działania sieci. Jak na to reagować?
4: Jeżeli taka woda zielona pojawi się w naszym kranie z ciepłowodą, może to świadczyć o nieszczelności instalacji wewnętrznej lub też o nieszczelności węzła wymiennikowego. Nie jest to powód do niepokoju, ponieważ substancja barwiąca jest bezpieczna, niemniej jednak będziemy bardzo wdzięczni za zgłoszenie takiego faktu do pogotowia cieplnego.
0: Apelowała Teresa Stępniak Romanek z Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
5: Porady dla słuchaczy w Faktach RMF FM.
0: Przed nami kolejny piekielnie gorący dzień. W Faktach pytamy Was o menu na upały. Pan Piotr napisał, na śniadanie i pod koniec dnia jogurty, w ciągu dnia melony, arbuzy lub borówka amerykańska, czasem też maliny. Oczywiście przynajmniej jeden ciepły posiłek na obiad. Wodę mineralną pijemy w małych ilościach, ale często tak, żeby w ciągu dnia było 2,5 litra. Dziękujemy Panie Piotrze za te wskazówki. Wasza dieta na te gorące dni? Dajcie znać. Nasz adres fakty@rmf.fm.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Mistrzowskie fakty sportowe RMF FM, Patryk Serwański i Austria szczęśliwa.
7: Tak, Austria ratuje awans do fazy pucharowej mundialu. Remis 3-3 z Algierią po golu strzelonym w 96 minucie. Jego autor, Sasza Kalajdzic, na murawę wszedł kilkadziesiąt sekund wcześniej. No nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę ciągle uwierzyć, jak to się skończyło. To było zbyt wiele emocji. Tak po wszystko podsumował jeden z austriackich fanów. No a kibice reprezentacji Algierii także zadowoleni z jakości widowiska. No świetny mecz, bardzo emocjonujący, dużo dobrej zabawy, dużo bramek. Do fazy pucharowej mundialu awansowało aż 9 afrykańskich reprezentacji, najwięcej z Europy, 13, do tego 5 drużyn z Ameryki Południowej, 3 współgospodarzy mistrzostw, czyli USA, Kanada oraz Meksyk, a listę zamykają Japonia i Australia. Kasper Urbański zmienia klub. Wczoraj najpierw pojawiła się informacja o rozwiązaniu umowy z Legią Warszawa, a wieczorem kolejna o tym, że młody pomocnik podpisał kontrakt z Górnikiem Zabrze. W Lechu Poznań Antonio Milicz nowej umowy nie chce i odchodzi, z kolei Kornel Lisman przenosi się do włoskiej Wenecji. No a w Ekstraklasie też już czas przedsezonowych sparingów. Widzew Łódź w pierwszym takim spotkaniu pokonał 4-0 Stal Rzeszów. 3 bramki strzelił Sebastian Bergier.
8: Na pewno cieszą bramki, bo mówię, dziś napastnika to jest rzecz, która buduje, a co do wyniku, no to nie będę nic odkrywczego. Nie wynik się najważniejszy, tylko to, żebyśmy cały czas jakby, no po prostu zrobili swoją robotę.
7: Podsumował napastnik Widzewa. Jutro drużyna wyjeżdża na zgrupowanie do Austrii. Treningowo zagrały ze sobą także Raków Częstochowa i Piast Gliwice. Ten mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla Rakowa.
9: Bardzo pożyteczny sparring, no mimo wymagającej pogody. To tutaj oba zespoły naprawdę postawiły, uważam, wysoko poprzeczkę. Myślę, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu bardzo solidna, druga bardziej wymagająca.
7: Oceniał trener Rakowa Dawid Kroczek.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Tu Radio RMF 24.
10: To były fakty i fakty sportowe RMF FM, a my za chwilę zapytamy, kiedy przyjęcie euro w Polsce. Marek Zuber, ekonomista, będzie gościem Radia RMF 24. A ja witam ponownie i zapraszam Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: To jest niedzielne przedpołudnie z Radiem RMF 24. Z najnowszego raportu konwergencji Komisji Europejskiej za 2026 rok, do którego dotarła Rzeczpospolita, wynika, że Polska nadal nie spełnia większości warunków niezbędnych do przyjęcia euro. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie leży problem? Kiedy realnie możemy spodziewać się przyjęcia wspólnej europejskiej waluty w naszym kraju? Na tym porozmawiam z naszym gościem. Na łączach pan Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Z raportu wynika jasno, Polska nie jest gotowa na euro. Czy to przede wszystkim problem ekonomiczny, czy bardziej polityczny, jak pan uważa?
1: I to, i to. A jeszcze można by było powiedzieć, że problem społeczny również. Tak. Użył pan takiego sformułowania, że Polska nadal nie spełnia. Tymczasem był taki moment, kiedy spełnialiśmy wszystkie kryteria, oczywiście mówię o tych kryteriach nominalnych, czyli takich jak na przykład, żeby dziura w finansach publicznych nie była za duża, żeby dług publiczny nie był za duży, żeby inflacja była w ryzach, żeby koszt pieniądza był w ryzach. Ten koszt pieniądza liczy się rentownością 10-letnich obligacji. No to już jest jakby taki bardziej dogłębny szczegół, więc może go zostawmy. Ale chodzi o to, że te rzeczy spełnialiśmy. Natomiast 2008, a właściwie przede wszystkim 10, 11 i 12 rok pokazały nam, ale 8 to już jest początek jakby tych problemów, że obok tych właśnie elementów nominalnych, tych warunków nominalnych, dobrze by było, tak delikatnie mówiąc, żeby te kraje, które wchodzą do strefy euro, były też bardziej podobne do tych najbardziej rozwiniętych krajów strefy euro pod innymi względami, na przykład wydajności pracy, na przykład dochodu na mieszkańca, czyli możemy tak szeroko powiedzieć bogactwa i wydajności gospodarki. Oczywiście mamy teraz bardzo ciekawy eksperyment pod tytułem Bułgaria. Tak. Jak będzie czas, to jeszcze potem możemy do tego wrócić. Ale generalnie myślę, że większość ekonomistów, którzy w ogóle są za wejściem do strefy euro, ja jestem, no to bardzo mocno też dostrzegają ten drugi element, czyli właśnie tę konwergencję realną. No ale żeby wejść do strefy euro, trzeba spełniać te warunki nominalne i największy problem mamy dzisiaj z kwestiami, no tak można powiedzieć, polityczno-gospodarczymi, czyli oczywiście deficyt sektora finansów publicznych, czyli ta dziura w finansach publicznych. Ja ją szacuję na ponad 8%, oficjalne dane są nieco mniejsze. My cały czas nie skończyliśmy z takim chowaniem po kontach różnego rodzaju wydatków, czyli czyli oficjalnie nie klasyfikowaniem pewnych wydatków jako wydatki publiczne, ale nawet te oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, że ten deficyt w zeszłym roku, w tym roku będzie ponad dwa razy większy niż to, co powinno być, bo powinno być nie więcej niż 3% PKB, czyli wartości gospodarki. No i drugi element to są finanse, to jest dług publiczny, który nie powinien przekraczać 60% PKB. Oficjalnie nie przekracza, moim zdaniem przekroczyliśmy w zeszłym roku te 60%, ale nie zmienia to faktu, że no i tak to jest, jak się wydaje, dzisiaj największy problem, jeśli chodzi o kwestie takie techniczne. Ale jest jeszcze jeden problem i dlatego powiedziałem na początku społeczne.
0: Tak.
1: 2/3 Polaków nie chce euro, nie chce wspólnej waluty, nie chce wejścia do tej grupy państw, które się tą jedną walutą posługują. No to jaki polityk dzisiaj na poważnie będzie mówił, że on jest za tym, żeby do strefy euro wejść?
0: Nawet na rok przed wyborami.
1: Dokładnie, nawet ta główna partia rządząca dzisiaj, czyli Platforma Obywatelska, gdzie w ostatnich 20 paru latach, no w zasadzie od momentu powstania tej partii, myślę, że większość wypowiadających się polityków, którzy gdzieś tam wchodzili w te tematy gospodarcze, oczywiście mówiło o tym, że chcemy wejść do strefy euro. Zresztą pamiętamy też wypowiedź Donalda Tuska z 2007 bodajże roku, że w perspektywie kilku lat będziemy już w tej strefie euro. No a dzisiaj nawet minister Domański mówi, że to jest nie tyle niepotrzebne, co szkodliwe wręcz przyjęcie wspólnej waluty. Jakaś analiza w Ministerstwie Finansów wykonana, bardzo jednostronna, tak między nami mówiąc, bo ja ją dość mocno przeglądałem, ale to pokazuje, że jeśli nie zmieni się nastawienie społeczne, no to w ogóle tak naprawdę dzisiaj pokazywanie jakiejś perspektywy wejścia do strefy euro nie ma sensu. No to jeszcze pytanie, dlaczego mamy takie nastawienie? No tak. I tutaj już tych powodów jest bardzo wiele. Oczywiście pamiętamy kryzys strefy euro, pamiętamy wielkie problemy Grecji, ale nie tylko Grecji. Ja bym powiedział inaczej, gdyby Grecja nie była w strefie euro, to prawdopodobnie ten cały kryzys, okej, być może by się wcześniej zaczął, ale o wiele trudniej by go było zdusić. Grecy wielką cenę zapłacili za ustabilizowanie sytuacji finansów publicznych, ale ta cena moim zdaniem byłaby jeszcze wyższa. No ale pamiętamy oczywiście ten kryzys, pamiętamy tę sytuację, ale najważniejsza dla mnie rzecz polega na tym, że Euro stało się zakładnikiem wojny politycznej w Polsce, podobnie jak wiele innych elementów. Proszę zobaczyć, że dzisiaj prezes Narodowego Banku Polskiego mówi, a pamiętam to jego wypowiedź sprzed paru miesięcy z konferencji prasowej, że jak ktoś jest za euro w Polsce, to znaczy, że wyraża poglądy, czy jest za Niemcami, no to trudno w takiej sytuacji o taką dyskusję.
0: To 60% Polaków mówi, nie jesteśmy za Niemcami.
1: No, nie chcę wchodzić w tego typu retorykę, ale widzimy oczywiście, jak to dzisiaj rozgrywa.
0: No w cudzysłowie oczywiście.
1: Euro. Tak. Oczywiście euro to są minusy. Żeby nie było wątpliwości, najważniejszy z tych minusów polega na tym, że my mamy taką inflację, Belgia może mieć inną inflację, Hiszpania jeszcze inną inflację, a jedne stopy procentowe dotyczyłoby tych wszystkich organizmów państwowych, oczywiście, gdyby Polska była w strefie euro. No właśnie pomimo tego, że ta sytuacja jest inna. Więc stąd jest ten element podobieństwa państw, nie tylko pod względem tych kryteriów nominalnych, żeby ta polityka mogła być dostosowana do wszystkich państw będących w strefie euro jak najlepiej. Ale ja i tak uważam, że suma sumarum, to euro by nam się opłacało nie dzisiaj, nie teraz. I to nie tylko dlatego, że nie spełniamy tych kryteriów nominalnych, ale rzeczywiście ja uważam, że jeszcze troszkę powinniśmy się wzbogacić. Jeszcze trochę bardziej powinniśmy się upodobnić do tych gospodarek rozwiniętych. Tylko wie pan, dzisiaj mówić do Niemiec, w sytuacji, kiedy Niemcy mają swoje wielkie problemy, a Der Spiegel kilkanaście miesięcy temu napisał, jesteśmy skansenem Europy, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może zatem powiedziałbym bardziej do Holandii, nie wiem, Szwecji. No Szwecja też nie, to nie jest dobry przypadek, bo to nie jest strefa euro, ale do tych gospodarek, które dzisiaj są nowocześniejsze, może tak to określmy, pod względem choćby rozwoju właśnie nowoczesnych technologii. Natomiast jeżeli chodzi o choćby wydajność pracy, no to tak, to Niemcy z całą pewnością są jeszcze mocno, mocno przed nami. Więc jeszcze te parę lat takiej drogi, jaką obserwowaliśmy w ostatnich latach, takiego szybkiego rozwoju, jeszcze parę lat potrzebujemy, żeby mówić na poważnie o bezpiecznym wejściu do strefy euro. Tylko jeszcze raz powtarzam, musiałaby się zmienić retoryka. Przepraszam, musiałaby wrócić taka poważna dyskusja o wejściu do strefy euro, jaką ja pamiętam z początków swojej przygody zawodowej, konferencje, na których nie przepychano się politycznymi, populistycznymi hasłami, tylko rzeczywiście próbowano szacować, jakie będą skutki. Pamiętam dwie analizy zrobione w Narodowym Banku Polskim dotyczące euro. Zresztą obie wyszły korzystnie, jeśli chodzi o wejście Polski do strefy euro. Oczywiście to było przed kryzysem 2008-2009 roku, przed kryzysem finansowym. Pewnie teraz nieco inaczej patrzylibyśmy na pewne kwestie. Pierwsza z nich, z tych analiz zrobiona pod prezesem Balcerowiczem, druga pod prezesem Skrzypkiem, więc zupełnie inne obszary polityczne. A tak jak powiedziałem, obie wyszły na plus. To była taka dyskusja rzeczywiście. Dzisiaj nawet tej dyskusji nie ma, bo każda próba od razu niestety oznacza jakąś przepychankę właśnie, tak jak powiedziałem, na takie populistyczno-polityczne hasła.
0: No, a zwolennicy euro mówią m.in. o niższych kosztach kredytu, większej atrakcyjności dla inwestorów. Przeciwnicy obawiają się przede wszystkim wzrostu cen po zmianie waluty.
1: Panie redaktorze, jeżeli Mateusz Morawiecki, były premier, historyk, ale także ekonomista, ukończył MBA, które daje mu prawo do posługiwania się tytułu magistra ekonomii, bo tak jest rzeczywiście we Wrocławiu, czyli ekonomista pracujący w banku, mówi, że wejście do strefy euro Chorwacji doprowadziło do dramatycznego wzrostu cen, co jest po prostu nieprawdą, no to jak Polacy mają budować sobie świadomość tego, z czym jest euro i jakie zagrożenia z euro się wiążą? Dlaczego to jest nieprawdą? Bo jeśli ktoś jeździ do Chorwacji w tych ostatnich latach, w szczególności był przed wejściem do strefy euro i po wejściu do strefy euro i popatrzy sobie na ceny nie w kurortach turystycznych, tylko choćby w sklepach spożywczych, to widzi, że tam żadnego wielkiego wzrostu cen nie było i tak na marginesie te ceny są porównywalne z tym, co dzisiaj mamy w Polsce. A oczywiście ten gigantyczny wzrost cen w Dubrowniku na przykład, bo rzeczywiście do niego doszło, on wynika z tego potężnego zainteresowania turystyką. Zresztą, panie redaktorze, no jeżeli ktoś mówi, Chorwacja ma wysoką inflację, bo wyszło do strefy euro. Dokładnie w momencie, kiedy Polska ma wysoką inflację, która nie jest w strefie euro, wiemy oczywiście, dlaczego ta inflacja w Polsce, nie tylko w Polsce zresztą, wyskoczyła, no to jak można mówić o obiektywnym spojrzeniu na kwestię strefa euro i inflacja? Tak, rzeczywiście. Pierwsza grupa krajów, które przyjmowały wspólną walutę, zostały tą inflacją uderzone, czego najlepszym przykładem są choćby Niemcy czy Austria, tam był wzrost inflacji o 3-4 punkty procentowe i to jest prawda. A oczywiście ten wzrost wynikał nie tylko z wejścia do strefy euro, ale to był jeden z tych elementów. Ale kolejne kraje, także na bazie tych pierwszych doświadczeń, no jednak w bardziej dojrzały sposób podchodziły do kwestii ograniczenia wzrostu cen. I dzisiaj ta sytuacja nie jest groźna, naprawdę, no nawet jeżeli mielibyśmy punkt procentowy wzrostu inflacji po wejściu do strefy euro, co moim zdaniem się jest mało prawdopodobne, to proszę zobaczyć, co się wydarzyło w ostatnich 3 miesiącach na skutek wojny w Iranie. Inflacja w Polsce wzrosła właśnie o punkt procentowy. Tak. Czy to jest katastrofa? No oczywiście, przepraszam za słowo, wkurza nas to, że paliwo podrożało, to zresztą ten główny powód wzrostu inflacji, ale cała inflacja, cały koszyk o punkt procentowy to nie jest coś, co nas zabiło. Więc jeżeli byśmy uznali, że te plusy związane z wejściem do strefy euro są rzeczywiście, górują nad tymi minusami, no to myślę, że taki koszt można by było na siebie wziąć. Choć jeszcze raz powtarzam, moim zdaniem przy dobrym przygotowaniu ten impuls inflacyjny będzie znacznie, znacznie mniejszy niż punkt procentowy, czyli można przyjąć, że jest pomijalny. Nie zmienia to faktu, że to jest tak naprawdę największy problem chyba, czyli no, oddanie do dyspozycji Europejskiego Banku Centralnego polityki monetarnej, czyli właśnie stóp procentowych, czyli kosztu pieniądza, co w okresach dobrych z punktu widzenia inflacyjnego byłoby znowu korzystne, bo jak pan słusznie powiedział, stopy procentowe zawsze od momentu powstania strefy euro do dzisiaj w strefie euro były niższe, choć ten ostatni wzrost inflacji doprowadził do tego, że one się zbliżyły do tego, co mieliśmy w Polsce, ale jednak zawsze były niższe, co oznacza niższe oprocentowanie kredytu na przykład, czy leasingu, wszystko jedno. Generalnie koszt pieniądza jest dużo niższy. Tak. I w dającej się przewidzieć przyszłości taka sytuacja będzie miała miejsce, więc to by było korzystne na pewno. No i ryzyko. My oczywiście przez wiele przypadków odmieniamy ten wyraz, także w kontekście wojny w Ukrainie i kolejnego elementu ryzyka związanego z działalnością blisko tej wojny, miejmy nadzieję, że ona się jak najszybciej skończy, z całą pewnością strefa euro to jest potencjalnie więcej inwestycji, choćby ze względu na to, że nie ma ryzyka kursowego, ale także Polska jeszcze bardziej scala się z tymi innymi krajami Unii Europejskiej, tymi, które oczywiście mają wspólną walutę. W związku z tym przy tych wyższych inwestycjach należało przypuszczać, już tak powiem bardzo kolokwialnie, że chęć do ich obrony byłaby większa. No i oczywiście samo ryzyko kursowe. Jeżeli dzisiaj zapyta pan eksportera, co mu przeszkadza, eksportera, bo w przypadku przedsiębiorcy, dla którego ta wymiana walutowa nie jest istotna, to tu pewnie usłyszelibyśmy niestabilność polityczna i brak ludzi do pracy. Niestabilność polityczna w sensie niestabilność otoczenia gospodarczego, czyli niestabilność przepisów choćby prawnych, strategii dotyczącej rozwoju różnych branż i tak dalej, i tak dalej. To w przypadku eksportera z całą pewnością ta ruchliwość złotego, szczególnie w stosunku do euro, bo to euro odpowiada za ponad 80%, czy uczestniczy w przypadku 80% wymiany handlowej i 80% eksportu ponad i 60% importu, ten element to jest ten element, który eksporterów bardzo martwi. My się cieszyliśmy generalnie z tego, że euro wyraźnie zyskało, zeszło w pewnym momencie poniżej 4,20. Teraz, jak wiemy, ten kurs jest trochę wyższy, czyli euro jest trochę droższe, no ale z punktu widzenia eksportera ten kierunek oczywiście nie był dobry. Gdybyśmy byli w strefie euro, mówimy w kontekście choćby wakacji. Tak. Gdybyśmy byli w strefie euro, tego typu problemy nas już nie interesują.
0: To dlaczego takie kraje jak Bułgaria czy Słowacja mogą być w strefie euro? Jak to wygląda w ogóle w Bułgarii?
1: Taka została podjęta decyzja polityczna. Tam nie było zresztą takiej sytuacji, takiej wojny związanej z samym euro, więc z punktu widzenia politycznego na pewno była to łatwiejsza decyzja. Słowacja, która pod względem bardzo, bardzo wielu czynników jest do nas podobna, akurat jeśli chodzi o dochód na mieszkańca nawet, jest przed nami dzisiaj, także z uwzględnieniem cen. No ale to jest oczywiście mały kraj, więc też te porównania trzeba tutaj uwzględniać. No i tak jak wiem, taka decyzja została podjęta w sumie chyba w najgorszym momencie, jaki był możliwy, dlatego że wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z wielkim kryzysem finansowym, 2008 rok, osłabienie bardzo mocne wszystkich walut, które nie kojarzyły się z bezpieczeństwem, złoty, przecież pamiętamy, 4,94 za euro, a rok wcześniej, czyli w kwietniu 2000, w maju 2008 roku mieliśmy kurs na poziomie 3,28 za euro. No więc w tym momencie Słowacy wchodzą do strefy euro, czyli tak jakby ich eksport przestaje być tak mocno konkurencyjny. Ja pamiętam wtedy bardzo dużo samochodów z tablicami rejestracyjnymi ze Słowacji, których kierowcy i pasażerowie robili zakupy w tymże Zakopanem, bo było po prostu taniej. Więc nie był to pewnie dobry moment z tego punktu widzenia. Z drugiej strony, skoro Słowacja w strefie euro, to ta stabilność, pomimo tych późniejszych kłopotów strefy euro, no to w tym pierwszym okresie wydawało się, że ta stabilność jest większa. Właśnie dlatego, że za Słowacją stoi ta mocna grupa państw. Tak jak powiedziałem, dość iluzoryczne to było, no może nie iluzoryczne, bo problem miała Grecja, Portugalia i Hiszpania, natomiast Niemcy gdzieś tam nie, w tamtym czasie nie chwiały się w posadach, więc ewidentnie ten element także miał znaczenie. Natomiast Bułgaria jest najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej, tak można do tego podejść. I to jest, myślę, bardzo ciekawy przypadek z punktu widzenia także ekonomicznego. No bo właśnie, mówiłem już przed chwilą, że większość ekonomistów jednak, tych, którzy nie są przeciwko euro, już nie mówię o tych nastawionych emocjonalnie, czyli nienawidzą euro, większość ekonomistów uważa, że jednak te kryteria realne także mu trzeba zbliżyć, te warunki związane z gospodarką realną trzeba zbliżyć do tych bogatszych krajów, a tutaj najbiedniejszy kraj także wchodzi. Oczywiście to jest także pewna specyfika tego kraju, kraj peryferyjny Unii Europejskiej. I powiem panu zupełnie szczerze, myślę, że jeszcze potrzebny jest przynajmniej rok, półtora, żebyśmy mogli ocenić, czy Bułgarom rzeczywiście to euro się opłaciło. Moim zdaniem tak, chociaż, czyli opłaci się, chociaż z pewnością będzie pan czytał artykuł o tym, że jednak nie, bo to jest jakaś forma równoległej rzeczywistości, czyli musielibyśmy się cofnąć, nie wprowadzać Bułgarii do strefy euro, zobaczyć, co się stanie i te dwie rzeczywistości porównać. Ja już nawet przeczytałem, że wzrost inflacji w Bułgarii w tej chwili to właśnie jest efekt euro. Kiedy jeszcze raz przypomnę, w Polsce także ta inflacja wzrosła, bo mieliśmy wojnę w Iranie, bo podrożała ropa z mniej więcej 70 na prawie 120 dolarów za baryłkę. To jest ten główny element. A już tak jak powiedziałem, czytałem takie artykuły i co? Bułgarzy chcieli do strefy euro i proszę, i inflacja wzrosła.
0: To już tak na koniec, gdyby dziś rząd jednak podjął decyzję, że chce wejść do strefy euro, to o jakim realnym horyzoncie czasowym mówimy? 5, 10 lat, a może jeszcze dłużej? Czy w ogóle to niemożliwe? Nie dogadamy się?
1: Po pierwsze, z całą pewnością ta koalicja przegrywa wybory w przyszłym roku. To jest pierwszy skutek, więc ja gdybym dzisiaj prowadził taką długą drogę wejścia Polski do strefy euro, to zacząłbym od mądrej kampanii, która trwałaby nie miesiącami, tylko kilka lat, naprawdę. Ale mądrej kampanii, uczciwej kampanii, bo tak jak powiedziałem, euro to są także zagrożenia, to są także minusy, co do tego nie mamy wątpliwości. A teraz proszę zobaczyć, jeżeli my dzisiaj w Polsce musimy wydać 2,5 biliona euro na te najważniejsze inwestycje, czyli energetyka, obronność, inwestycje hydrotechniczne, kolejnictwo, ja szacuję, że między 2 a 2,5 biliona do roku 2037, to znaczna część tego wszystkiego będzie pochodziła z długu, co oznacza, że w perspektywie kilku lat my przekraczamy nie 60, tylko 70% wartości długu w stosunku do PKB. W związku z tym, moim zdaniem, a musimy zrealizować te inwestycje, od razu powiem, rezygnacja z nich, no to o obronności nawet nie będę wspominał. Energetyka realnie oznacza, że za parę lat mamy wyłączenia prądu, choćby dlatego, że sieć przesyłowa jest stara, więc my to musimy zrobić. No co oznacza, że potem musimy zacząć schodzić z tego podwyższonego długu, chyba że zmienią się warunki wejścia do strefy euro, to też jest możliwe. Co oznacza, że dekada to jest absolutnie taki minimalny okres, kiedy jakoś w miarę realnie, jeszcze raz powtarzam, pod warunkiem, że społeczeństwo zmieni zdanie, może się pojawić pomysł wejścia, wprowadzenia Polski do strefy euro, czyli 2035 rok, 6 rok, to jest ten moment, kiedy może rzeczywiście przy bardzo pozytywnie wiejących wiatrach Polska mogłaby przyjąć wspólną walutę.
0: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz, za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 był pan Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Spokojnego weekendu i trochę ochłody.
1: Abyśmy wytrzymali tę wysoką temperaturę. Tak, ja akurat lubię, no ale myślę, że większość osób pewnie nie.
0: No, podobno ponad...
1: Zdrowia i odpoczynku, bo wakacje się zaczęły.
0: Jak najbardziej. Zdrowia i odpoczynku, udanych wakacji. Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się, panie Marku.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF24 teraz ponownie Bliski Wschód. Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła całkowitym wstrzymaniem rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, przekazała irańska państwowa telewizja Press TV, cytowana przez agencję Associated Press. Gwardia Rewolucyjna oświadczyła, że amerykańskie ataki na magazyny irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe naruszyły obowiązujące zawieszenie broni i spowodują całkowite wstrzymanie wszelkich procesów dyplomatycznych. Władze Iranu przyznały również, że w odpowiedzi wystrzeliły rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Kuwejcie i w Bahrajnie. Amerykanie tłumaczą z kolei, że ostatnie uderzenia na Iran były reakcją na czwartkowy irański atak na statek pod banderą Panamy, który przepływał w pobliżu cieśniny Ormus z ładunkiem ponad 2 milionów baryłek ropy naftowej. To jest pierwsza taka wymiana ognia od zawarcia przez Stany Zjednoczone i Iran 60-dniowego porozumienia o zawieszeniu broni. Tu Radio RMF24, mam dla Was jeszcze więcej informacji.

0: To jest niedzielne przedpołudnie z radiem RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Wakacje to jest dla inspektorów sanepidu okres wzmożonej pracy. Oprócz kontroli miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży sprawdzane są również sezonowe punkty z jedzeniem, smażalnie, lodziarnie. O pracy sanepidu w czasie wakacji opowie warmińsko-mazurski inspektor sanitarny pan Janusz Dzisko. Posłuchajmy.
1: Staramy się dotrzeć do każdej grupy w trakcie każdego turnu. Te nasze działania polegają głównie na weryfikacji oczywiście warunków pobytowych związanych z warunkami wypoczynku, ale również też i żywienia. My również w tym okresie staramy się uświadamiać młodych ludzi o ryzyku związanym ze pewnego rodzaju niebezpiecznymi zachowaniami. Mówimy o tak zwanych bezpiecznych wakacjach, a więc mówimy tutaj o kwestii tych zagrożeń, które wynikają z natury, z przyrody, ale również mówimy też o tym, że to często to jest pierwszy okres, pierwszy moment, kiedy wiele osób w tym środowisku korzysta z rzeczy, nazwijmy to, nie do końca dozwolonych. A więc mówimy o profilaktyce tak zwanych dopalaczy. Mówimy również o tej kwestii intymnej strony życia człowieka.
2: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Ludzi, mamy tutaj ogromne kłopoty z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. My również widzimy pewne niepokojące zjawiska polegające na tym, że salmonelloza, która była kiedyś jak gdyby dosyć schyłkową sytuacją, zaczyna nam gwałtownie rosnąć, a także pojawiają się również bakterie czerwonki, których, tak powiem, oporność na antybiotyki też zaczyna rosnąć. Więc w świecie przyrody, w okresie letnim, wtedy kiedy są sprzyjające warunki, może się pojawić szereg niebezpieczeństw, ale podstawa to wiedzieć.
4: Mówił warmińsko-mazurski inspektor sanitarny pan Janusz Dzisko. Spokojnych wakacji wszystkim życzymy. Radio RMF 24. Już za chwilę u nas najnowsze wydanie faktów RMF FM o 11:00.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 11. Bogdan Zarewski przed mikrofonem. Zapraszam gorąco na Fakty RMF FM, a zaczynamy od dramatycznej informacji. Wybuch w budynku w wielkopolskim Kopydłowie Nowym. Skutki eksplozji opisze reporter RMF FM. Tropikalne upały w całym kraju. Oprócz żaru z nieba grożą burze. Przekażemy najnowsze prognozy oraz ostrzeżenia synoptyków. Będą też porady dla turystów w górach oraz kolejny kuchenny przepis na przetrwanie skwaru. Nie zapominamy o kibicach. Intrygujący obraz mundialu wyłania się ze statystyk. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym koło Konina w Wielkopolsce. Poszkodowane są dwie osoby. Jedna z nich przebywa pod gruzami. Informacje o przebiegu akcji ratunkowej uzyskał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, czego dowiedziałeś się o eksplozji i jej skutkach?
1: Do wybuchu doszło w budynku gospodarczym przerobionym na mieszkanie, mówią wielkopolscy strażacy. Jedna osoba z poparzeniami ciała przebywa na zewnątrz i jest pod opieką ratowników. Pod gruzami jest jeszcze jedna osoba, z którą strażacy mają kontakt. Na miejsce udają się specjalistyczne grupy poszukiwania. Wczoratownicze z psami z Poznania i z Łodzi. Na miejscu cały czas pracują strażacy, którzy między innymi zabezpieczają teren i gruzowisko. Przyczyny wybuchu będą wyjaśniane przez policję.
0: Aż 42 stopnie w cieniu mogą pokazać dzisiaj termometry w wielu miejscach w kraju. Niemal cała Polska jest objęta czerwonym, najwyższym alertem przed upałami. Do tego mogą pojawić się gwałtowne burze. Z najnowszymi prognozami od synoptyków reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: Jestem, dzień dobry.
0: Witamy. Igorze, w których regionach pogoda będzie dziś najgroźniejsza?
2: Na zachodzie kraju. Przypomnę, wczoraj w Słubicach na granicy z Niemcami słupki rtęci wskazały niemal 39 stopni. To rekord w historii czerwcowych pomiarów. Dziś pewnie zostanie wyśrubowany. Nie tylko temperatura będzie dziś zagrożeniem. W pasie od województwa lubuskiego przez Kujawy, Pomorze, aż po Warmię mogą wystąpić groźne burze z obfitymi opadami i porywami wiatru do 100 km na godzinę. Tam, gdzie deszcz nie spadnie, utrzyma się zagrożenie pożarowe, szczególnie w lasach.
3: Pamiętajcie Państwo te dwa numery, 112 998, jeżeli coś się dzieje, trzeba dzwonić.
2: Apeluje dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak. Już wczoraj strażacy mieli pełne ręce roboty. W całym kraju wyjeżdżali do niemal 600 pożarów. 66 z nich to pożary lasów.
0: Turyści, miejcie się na baczności w górach. W Beskidach obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek rozmawiała z dyżurnym ratownikiem GOPR-u. Na co wędrowcy, Aniu, powinni zwracać baczną uwagę?
4: Jeśli ktoś planuje wędrówkę, powinien wybrać zacieniony, zalesiony szlak. Wczoraj goprowcy odnotowali trzy interwencje związane z warunkami atmosferycznymi. Doszło też m.in. do trzech wypadków rowerowych. W czerwcu było ich już około 30, a wiele z nich zakończyło się poważnymi urazami.
0: Prosimy, weźcie to pod uwagę. Bez przerwy aktualizowany raport pogodowy znajdziecie łatwo na naszej stronie. Na rmf24.pl publikujemy multimedialny artykuł pod tytułem Rekordowe upały i gwałtowne burze. Najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW. Aha, mamy jeszcze poradnik.
5: Polacy na diecie. W faktach RMF FM.
0: Fakty @rmf.fm. Do naszej skrzynki wpadł kolejny mail z waszą propozycją menu najlepszego na upał. Arbuz z lodówki, truskawki, ogórki, woda z lodem i miętą w hektolitrach. Po hektolitrach jest tu śmieszek. No i lekkie jedzenie, żeby organizm nie musiał się zmęczyć trawieniem. Pozdrawiam z Grudziądza, gdzie już są w cieniu 33 stopnie. Dziękujemy, no i życzymy spokojnej niedzieli w chłodzie z oszronioną szklanką wody w dłoni. Na koniec grat. Goli. 215 bramek padło w fazie grupowej mundialu, policzył Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, ta część mundialu, turnieju za nami. Co nam jeszcze mówią statystyki?
6: A za nami 72 mecze, zatem średnio niemal 3 bramki w każdym spotkaniu. Najwięcej po 10 strzelili Holendrzy, Francuzi i Niemcy. Tylko dwie drużyny nie straciły gola na turnieju. To Meksyk i Hiszpania. Indywidualnie najlepszym strzelcem Leo Messi, 6 goli. Imponująco wygląda natomiast francuski duet napastników Mbappe, Dembele. Każdy z nich już po 4 trafienia. Jeśli chodzi o bramkarzy, to najwięcej obron w fazie grupowej zanotował golkiper Kirosą Eloy Rum, 21, ale puścił też 9 bramek. Najmłodszym piłkarzem, który zagrał na turnieju, Gilberto Mora, Meksykanin urodzony w październiku 2008 roku, a najstarszy Cristiano Ronaldo, Portugalczyk, rocznik 1985.
0: Tak, kiedy w 2008 roku Cristiano Ronaldo grał latem na Mistrzostwach Europy, to Gilberto Mory nie było jeszcze na świecie. Dwie generacje na jednej imprezie. Można? Można. Piłka nożna.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Bogdan Zalewski, piłka nożna. Można, a wieczorem siatkówka. O 19 gramy w Gliwicach z Argentyną. A już za chwilę Wielka Brytania i ogromne wydatki na obronność. Krzysztof Urbaniak, witam w Radiu RMF 24. Zapraszam.

0: To jest informacyjne przedpołudnie w radiu RMF 24. Nowy brytyjski minister obrony Dan Jervis ogłosił potężny, wart 500 milionów funtów pakiet finansowy przeznaczony dla elitarnych jednostek brytyjskich komandosów. Na łączach nasz korespondent Bogdan Firmorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich. Witam cię, Krzysztofie.
0: Bogdanie, czy to oznacza, że rząd Wielkiej Brytanii wyciąga wnioski po rezygnacji byłego ministra obrony, Johna Haley'a?
1: Wszystko na to wygląda. Pół miliarda funtów to nie mało, choć z drugiej strony to zaledwie 1% rocznego budżetu przeznaczonego na obronę, który wynosi obecnie około 60 miliardów funtów. Pieniądze te zostaną wydane na wyposażenie, jak już powiedziałeś, elitarnych jednostek komandosów, którzy otrzymają nowoczesne drony i ścigacze. To diametralnie zwiększy ich mobilność i skuteczność operacyjną w regionach objętych konfliktami, a także w kole podbiegunowym, gdzie zagrożenie ze strony Rosji jest obecnie bardzo duże. Jak zauważają tutejsi komentatorzy, to pierwszy taki wyrazisty efekt nagłej zmiany na najwyższym szczeblu w rządzie. Poprzedni szef resortu obrony, John Healey, podał się bowiem do spektakularnej dymisji, głośno i otwarcie skarżąc się na niedofinansowanie armii oraz na brak politycznego wsparcia dla kluczowych programów zbrojeniowych.
0: Bogdania, czy ta decyzja ma także znaczenie polityczne?
1: Owszem, to przede wszystkim mocny, bardzo mocny geopolityczny sygnał wysłany w stronę europejskich sojuszników NATO. Wielka Brytania tym samym potwierdza, że bezwzględnie utrzymuje swoje zobowiązania obronne i nie zamierza zwalniać tempa w obliczu rosnących zagrożeń na kontynencie. Deklaracjom tym towarzyszą konkretne, długofalowe obietnice. Brytyjski rząd oficjalnie zobowiązał się do zwiększenia stałych wydatków na zbrojenia do poziomu 2,5% PKB do kwietnia przyszłego roku i do 3% po następnych wyborach. Nie jest to, prawdę mówiąc, poziom 5%, o którym mówi się wewnątrz NATO, ale z uwagi na rozmiar brytyjskiej gospodarki, no nie jest to także bagatelna kwota.
0: Bogdanie, Wielka Brytania znajduje się teraz w takim dziwnym okresie. Premier Keir Starmer podał się do dymisji. Kiedy powitamy nowego gospodarza rezydencji na Downing Street?
1: No ta decyzja, o której mówimy, jest także sygnałem dla Brytyjczyków, że choć kraj wszedł w okres zmian na najwyższym stanowisku, resorty pracują normalnie, czyli business as usual. Na razie jedynym kandydatem na stanowisko lidera Partii Pracy, a zarazem premiera Wielkiej Brytanii, jest były burmistrz Manchesteru Andy Burnham. I jeśli do wyścigu o fotel przywódcy lejburzystów nie wystartują inni posłowie, wówczas zmiana na stanowisko szefa rządu powinna nastąpić do 17 lipca. Gdyby jednak okazało się, że Andy Burnham ma konkurentów, no wówczas cały proces przeciągnie się aż do września. To oczywiście zwiększy ryzyko chaosu na najwyższych szczeblach władzy, no i reakcji na to nie tylko partnerów Wielkiej Brytanii, ale także rynków finansowych, co mogłoby się odbić na kondycji funta i na kieszeniach Brytyjczyków. Wciąż muszę dodać, niewiele wiadomo o poglądach Andy'ego Burnhama na temat obronności i polityki zagranicznej, ale te najbliższe tygodnie powinny rozwiać te wątpliwości. W międzyczasie do zadań szefów kluczowych resortów, w tym i resortu obrony, należy konieczność upewnienia Brytyjczyków, że mimo tych zawirowań politycznych kraj jest stabilny i bezpieczny.
0: O czym z Londynu Bogdan Firmorgan, nasz korespondent. Bogdanie, bardzo dziękujemy. Powiedz jeszcze nam, jaka temperatura teraz w Wielkiej Brytanii, bo w Polsce mamy rekordy temperatury, nawet prognozowane jest 42 stopnie na południowym zachodzie w Polsce.
1: No wierz mi, wiem, co przechodzicie, bo tutaj ta fala przetoczyła się w ubiegłym tygodniu. Na szczęście dziś jest znacznie, znacznie łagodniej, poniżej 30 stopni, ale to, co przeżyliśmy no, kilka dni temu, naprawdę na własnej skórze, do dziś to pamiętam.
0: My też przeżyjemy. Bogdan Firmorgan, jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego weekendu.
1: Kłaniam się.

Słuchajcie, radio RMF 24. Rozmowy Stanów Zjednoczonych ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, informuje wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz za pośrednictwem portalu X. Przypomnę, w połowie czerwca szef MON informował, że uzyskał od sekretarza wojny Stanów Zjednoczonych Pita Hegseta pozytywną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując odpowiedź Pentagonu, podkreślał, że Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium. No i dalsza część cytatu. Po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych na moją propozycję jesteśmy na kolejnym etapie rozmów. W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji. Zwiększenie zaangażowania wojsk Stanów Zjednoczonych to silniejsze odstraszanie i bezpieczniejsza Polska. Czytamy w dzisiejszym wpisie Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef resortu obrony dodał też, że, tu cytat kolejny, 60% Polaków pobiera utworzenie stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. W Polsce obecnie stacjonuje rotacyjnie i w ramach stałej obecności około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowana większość z nich w formule rotacyjnej. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: siłę. Jak już mówiliśmy w Faktach i w Radiu RMF 24, 70 lat temu na ulicę Poznania wyszło 100 tysięcy osób. Robotnicy, mieszkańcy, obywatele mieli jeden wspólny cel. Chcieli postawić się władzy komunistycznej i zawalczyć o swoje prawa. Żądamy chleba, wolności, chcemy chleba dla naszych dzieci. Transparenty z takimi hasłami możemy dziś obserwować na zdjęciach i w muzeach. Krwawo stłumione przez wojsko powstanie było pierwszym zrywem przeciw komunistycznej władzy w Polsce. W 70. rocznicę tego powstania w Radiu RMF 24 przybliżamy historię, którą dziś żyje stolica Wielkopolski.
1: Poznański Czerwiec jest wydarzeniem oczywiście poznańskim, ale ma rangę ogólnopolskiego buntu przeciwko komunistycznej władzy. Pierwszego w dziejach PRL. To jest ten pierwszy kamyk, który uruchomi tą lawinę, sekwencję wydarzeń w ramach kolejnych polskich miesięcy. Marzec 68, zwłaszcza grudzień 70, czerwiec 76, wreszcie sierpień roku 80. To tak jak kiedyś Wałęsa w Berlinie zdaje się popychał te kostki domina, no to te kostki domina właściwie one w historii Polski mają swoje nazwy, to są polskie miesiące, a czerwiec był pierwszym krzykiem. I to jest, drodzy Państwo, element upomnienia się mieszkańców dużego polskiego miasta, żyjących w realnym stalinizmie, no takie podstawowe wartości. Oni mają dość upokorzenia, w którym przyszło im żyć, no i wychodzą na ulicę w geście takiego już, takiej bezradności absolutnej. No albo wyjdziemy i wykrzyczymy to władzy w twarz, no albo będą dalej nas upokarzać. A sytuacja geopolityczna temu sprzyjała, żeby wreszcie można było wyjść. 20. zjazd KPZR, pewna odwilż, która się wymyka władzy spod kontroli, dyskusje, które nabierają rozpędu wewnątrz partii, ale wśród ludzi też. Ludzie przestają się bać. Pęka ta bariera strachu, którą do tej pory gwarantowała tajna policja polityczna.
2: Uczestnicy tamtych wydarzeń, dzisiaj już zasłużeni, starsi panowie, tak możemy powiedzieć.
1: Starsi państwo, tak.
2: Ale oni często powtarzają, że oni wtedy nastolatkowie, dwudziestokilkuletni mężczyźni pracujący w fabryce, którzy nie mieli rodziny, nie mieli żony, nie mieli dzieci, nie mieli nic do stracenia. Tak. Oni tak mówią, że wyszli, bo mogli zrobić coś, jeśli nie dla siebie, to dla potomnych.
1: Bo to jest bardzo konkretny mechanizm, który działa przy każdym takim zrywie narodowo-wyzwoleńczym. Zawsze się dzieli ci, którzy wychodzą na ulicę, albo robią konspirację, albo podnoszą tą rękę na władzę ludową. Oni zawsze się dzielą na dwie grupy, starych i młodych. I w poznańskim czerwcu mamy też i starych, i młodych. Ci starzy wyprowadzą robotników na ulicę, ale potem na tym placu Mickiewicza nawet Matyja mówi, że jego rola się skończyła, no to wszystko już było poza nim. A czerwiec, potem ten uliczny czerwiec, ten czerwiec, który jest rewoltą robotniczą, robią młodzi chłopcy, robią tacy 18, 19, 20, 16-latkowie i to nie są kryształowe postaci, musimy sobie o tym musimy to przyznać, powiedzieć wprost. To nie są wymuskane jakieś tam paniczyki z dobrych domów. Tacy też się zdarzali, ale to są chłopaki z krwi i kości, z poznańskich dzielnic, z Łazarza, z Dębca, z Głównej, no, którzy no, mają jedno za uszami, ale w tym momencie ten ich kręgosłup etyczny, moralny jest jednoznaczny. I to jest w czerwcu bardzo piękne. Podobnie było w Powstaniu Warszawskim. Przez Powstanie Warszawskie też robili młodzi ludzie. Faktycznie nie mają nic do stracenia, nie mają rodzin. Idą trochę nie kalkulując. Jeszcze bardzo ważna kwestia, która też wiąże się z tym, o czym tutaj teraz powiedziałem. I to podniósł mecenas Chełmowski w czasie procesów poznańskich, bo on powiedział, że trochę wyrzucając to władzy, zobaczcie, to są wasi wychowankowie. Wy przez 11 lat tych chłopaków próbowaliście ustawić, wychować, wtłoczyć ich w ten taki sztywny, w te sztywne ramy stalinizmu, założyć im te czerwone krawaty i szare koszule i zobaczcie, oni nie chcą tych krawatów, nie chcą tych koszul, chcą żyć jak wolni ludzie. Stąd te pelerezy, stąd te krawaty, stąd ta subkultura w ogóle, tych, którą reprezentował Edipo Olowowski Bandyta, tak jak na niego mówiono. Przecież to był świetnie błyskotliwy, inteligentny facet, który no, był z prostego domu, ale się tego nie wstydził. Więc czerwiec tak, robią chłopaki z Eg, robią chłopaki z osiedla, dzisiaj byśmy powiedzieli. Robią takie, no, poznańskie, urwisy to za małe słowo. Robią, niekoniecznie...
2: Szczuny z Łazarza. Tak
1: szczuny z Łazarza, piękne określenie.
0: Opowiada dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza. Rozmawiał z nim nasz poznański reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Przypomnę, do stłumienia rewolty reżim użył 10 tysięcy żołnierzy i 400 czołgów. Zabito 58 osób. Najmłodsza ofiara miała 13 lat. Był to Romek Strzałkowski, jeden z symboli poznańskiego czerwca.
3: Tu Radio RMF 24.

0: To jest informacyjne przedpołudnie w radiu RMF24. Za niespełna 2 tygodnie przywódcy państw NATO spotkają się w Ankarze na jednym z najważniejszych szczytów sojuszu od początku wojny w Ukrainie. Spotkanie odbędzie się w cieniu 3 kryzysów jednocześnie: wojny Rosji przeciwko Ukrainie, napięć na Bliskim Wschodzie oraz coraz trudniejszych relacji między Stanami Zjednoczonymi a częścią europejskich sojuszników. Nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski na linii. Pawle, witaj ponownie. Za oceanem sporu mówi się o obawach przed tym szczytem.
1: Dzień dobry. Największą obawą europejskich członków NATO pozostaje pytanie o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy. Administracja Donalda Trumpa od miesięcy sygnalizuje, że oczekuje od Europejczyków znacznie większego udziału w finansowaniu własnej obrony, a jednocześnie prowadzi przegląd amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Pojawiły się groźby wycofania żołnierzy, wstrzymano rotację, co dotknęło przecież także Polskę. W europejskich stolicach panuje przekonanie, że choć Stany Zjednoczone nie opuszczą NATO, mogą ograniczyć swoją rolę i przerzucić część sił do regionu Indo-Pacyfiku. Drugim kluczowym tematem będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiada potwierdzenie długoterminowej pomocy wojskowej oraz podpisanie kontraktów zbrojeniowych wartych dziesiątki miliardów dolarów. Priorytetem ma być zwiększenie dostaw uzbrojenia, amunicji oraz rozwój europejskiego przemysłu obronnego. Na stole znajdzie się również kwestia wydatków na obronność. Po zobowiązaniu do osiągnięcia poziomu 5% PKB na cele związane z bezpieczeństwem, Ankara ma być miejscem dyskusji nad tym, jak państwa członkowskie zamierzają realizować te ambitne cele i czy będą w stanie dotrzymać wyznaczonych terminów. Sporo uwagi poświęcone zostanie także Turcji, gospodarzowi szczytu. Ankara stara się odbudować strategiczne relacje z Waszyngtonem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump może wykorzystać szczyt do przedstawienia kolejnych oczekiwań wobec Europy. Nie można wykluczyć.
2: Jeden Mercedes dla ciebie, drugi dla twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: W tym 2012 roku usiadłem sam w domu, zamknąłem się, starałem się w ogóle unikać ludzi i zacząłem sobie głośno rozmawiać, co dalej, co ja mogę robić w życiu. Rok później zostałem wicemistrzem świata.
1: Ostatnio spotkałem się z mistrzem świata w pływaniu Pawłem Korzeniowskim, a moim kolejnym gościem będzie wybitna tyczkarka Monika Pyrek. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś o 14 w radiu RMF 24, a wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF 24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarze już prawie godzina 12, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.
1: I cała seria dramatycznych wydarzeń niestety. Kobieta uwięziona w gruzach po eksplozji w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. Nowe wieści przynosi reporter RMF FM. Zweryfikowaliśmy informacje o rzekomych detonacjach w mazowieckim Mszczonowie. Alarmują nas okoliczni mieszkańcy, do których docierają odgłosy wybuchów. Uspokajamy, nic groźnego nie dzieje się w miejscu akcji gaśniczej. Kolejne miejscowości borykają się z brakiem wody. Interweniujemy w waszych sprawach. Strażacy próbują dotrzeć do kobiety uwięzionej pod gruzami w Kopydłowie Nowym koło Konina. Nowe informacje z tej wielkopolskiej miejscowości, w której doszło do wybuchu w budynku, zyskał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, opisz, jak wygląda akcja służb.
2: Na miejsce dojechały już specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze. Strażacy starają się dostać do kobiety, która utknęła pod gruzami. Mają z nią kontakt, wiedzą, gdzie przebywa, ale akcja musi zostać przeprowadzona z dużą ostrożnością. Na miejscu czeka już śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Drugą maszyną została przetransportowana do szpitala poparzona osoba, która wydostała się o własnych siłach. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej. Na razie trudno określić, jak długo potrwa cała akcja oraz co było przyczyną wybuchu.
1: Eksplozje są słyszane z okolic pożaru w mazowieckim Mszczonowie, piszą do nas zaniepokojeni słuchacze na gorącą linię RMF FM. Nie ma powodu do niepokoju. Zweryfikowaliśmy informacje o skutkach pożaru składowiska odpadów przemysłowych. Od początku walkę z żywiołem ognia relacjonuje dzisiaj nasz reporter Igor Skrzypek.
3: Zgadza się, jestem.
1: Witamy ponownie, Igorze. Jak odpowiesz na te sygnały, które docierają do naszej redakcji? Co się dzieje na miejscu akcji strażaków?
3: Uspokajamy okolicznych mieszkańców. Wspomniane wybuchy to tylko odgłosy palących się odpadów. Nie doszło do żadnej poważnej detonacji. Ogniem zajęły się m.in. rozpuszczalniki w pojemnikach. One co jakiś czas wybuchają i słychać odgłosy przypominające petardy. Przypomnijmy, pożar jest opanowany, nie rozprzestrzenia się. Strażacy dogaszają składowisko. Te działania mogą zająć jeszcze nawet kilka godzin, by mieć pewność, że ognia już nigdzie nie ma. Na miejscu cały czas monitorowana jest jakość powietrza. W tej chwili nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Do tej pory na miejscu w systemie zmianowym pracowało 120 strażaków. Teraz ta obsada jest już zmniejszana.
1: W związku z upałami kolejne miejscowości mają problemy z wodą. W Gorlicach w Małopolsce doszło do awarii sieci wodociągowej. Jak informują miejskie służby, mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia co najmniej do godziny 20. Na gorącą linię RMF FM informujecie też o problemach z dostawą wody w gminie Nowe Brzesko, również w Małopolsce. Mieszkańcy skarżą się, że nie ma jej wcale, albo że w kranach jest bardzo niskie ciśnienie. Woda na miejsce ma być dostarczona beczkowozami. Uwaga nasi zmotoryzowani słuchacze, jadący przez województwo świętokrzyskie. Po wypadku w Chęcinach zablokowana jest trasa S7 na odcinku Kielce-Jaworznia, węzeł Kielce-Południe w stronę Krakowa. Motocykl zderzył się tam z samochodem osobowym, zginął motocyklista. Zachowujcie dzisiaj szczególną ostrożność za kierownicą. Dla tych z was, którzy udają się dzisiaj w dłuższą podróż samochodem, cenne rady ma kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk.
4: Po pierwsze, na ile to możliwe, postarajcie się zostawić auto w cieniu, żeby nie stało w pełnym słońcu. Po drugie, koncentracja w takich warunkach jest ograniczona. Nasz refleks jest gorszy, więc najpierw siadam do samochodu, staram się go schłodzić. Potem, gdy już jadę, to ustawiam temperaturę na 22, 23 albo 24 stopnie, żeby ta różnica temperatur w środku i na zewnątrz nie była za wysoka. Miejcie coś do picia, trzeba się nawadniać, żeby zachować koncentrację.
1: Posłuchajcie tego poradnika doświadczonego kierowcy. Oprócz tego stale słuchajcie w autach naszego radia. Jeśli tylko pojawią się kłopoty z ruchem na polskich drogach, natychmiast o tym informujemy. To radio dla kierowców. RMF. Relacjonujemy motoryzacyjne fenomeny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tutaj Daniel Dyk. Lepiej być nie może. Ostatnie między wakacjami.
6: Tu radio RMF 24.
7: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk, to jest Taka Ameryka w radiu RMF 24, prosto z Waszyngtonu. Za kilka dni Amerykanie będą świętować rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości i pokażę Wam, jak rozpoczęły się te obchody już w Waszyngtonie. Opowiem o Johnie Boltonie, byłym doradcy Trumpa, który przed sądem powiedział: tak, jestem winny. Sprawdzimy, jak Amerykanie przeżywają piłkarskie mistrzostwa świata. Odwiedzimy jedno z najpopularniejszych muzeów USA. Właściwie nie jedno, to tylko niektóre tematy. Zapraszam.

0: Słuchacie programu Taka Ameryka w Radiu RMF24. Tu Lidia Krawczuk, Waszyngton, z którego do Was mówię, oficjalnie rozpoczął obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Przed weekendem w samym sercu stolicy USA, przy National Mall, byłam tam z mikrofonem, oficjalnie zainaugurowano cykl imprez, które potrwają aż do 10 lipca. W ceremonii rozpoczęcia uczestniczył prezydent USA Donald Trump. Przy National Mall stanęła ogromna scena, a pojawienie się na niej Donalda Trumpa zapowiedział ulubiony piosenkarz prezydenta Lee Greenwood, który wcześniej wykonał swój wielki przebój God Bless the USA.
1: Ladies and gentlemen, it's my privilege to introduce you the 45th President of the United States and the 47th President of the United States, our Commander-in-Chief, Donald J. Trump.
0: W międzyczasie były przeloty wojskowych samolotów, a wcześniej wystąpiła m.in. orkiestra The President's Own United States Marine Band. Donald Trump w swoim przemówieniu inaugurującym obchody powiedział m.in. Jestem zachwycony, że mogę ogłosić, iż Ameryka wróciła. Jak doskonale wiecie, jeszcze niedawno byliśmy martwym krajem, byliśmy skończeni, a teraz jesteśmy najgorętszym krajem na świecie. Wszyscy nas szanują. Nikt już z nas się nie śmieje. Jeszcze 2 lata temu się śmiali. Byliśmy pośmiewiskiem. Dziś już nim nie jesteśmy. Jesteśmy najpotężniejszym krajem na świecie. Tak mówił. Wielkie świętowanie w stolicy USA rozciąga się od Kapitolu po pomnik Waszyngtona. Do 10 lipca kręci się tutaj 30-metrowy diabelski młyn. Prezentowane są wszystkie stany i terytoria USA. Są koncerty, no i odbywają się też przeloty samolotów, o czym wspomniał w swoim przemówieniu również Donald Trump. Chcę Wam coś powiedzieć. To jest coś więcej niż przeloty samolotów. To będzie coś, czego jeszcze nigdy nie widzieliście. Dziś wieczorem zobaczyliście tylko maleńki przedsmak. A tak przy okazji, jak dobra jest nasza armia powietrzna. Nikt nigdy nie widział takich samolotów. To są naprawdę poważne maszyny. Kiedy źli ludzie widzą, że te samoloty nadlatują, mówią: poddajemy się. A potem 4 lipca będziemy mieli największe widowisko ze wszystkich na National Mall. Będzie przemawiał Wasz ulubiony prezydent, więc proszę przyjdźcie, bo jeśli zostaną 2 puste miejsca, wiecie co się stanie. Fake newsy powiedzą, że nie zapełnił całej areny. No właśnie, tak było. No muszę powiedzieć, że inauguracja obchodów w Waszyngtonie zgromadziła w dużej mierze zwolenników obecnego prezydenta, który po zakończeniu przemowy wykonał na scenie swój słynny taniec. No pewnie kojarzycie, słyszycie ten kawałek w tle. A za chwilę przeniesiemy się na salę sądową pod Waszyngtonem i tu John Bolton, były doradca Donalda Trumpa, z którym teraz bardzo się nie lubią, mówi: jestem winny.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest ostatni weekend przed 4 lipca w Stanach, tutaj w Stanach Zjednoczonych. Czuć już atmosferę Wielkiego Święta, zwłaszcza w Waszyngtonie, z którego mówię, ale człowiek, o którym Wam teraz opowiem w Radiu RMF24, powodów do świętowania nie ma. Jeszcze kilka lat temu doradzał Donaldowi Trumpowi w sprawach bezpieczeństwa narodowego. W piątek sam stanął przed federalnym sądem pod Waszyngtonem i powiedział: jestem winny. To John Bolton, były doradca prezydenta Trumpa, a później jeden z jego najostrzejszych krytyków, przyznał się do bezprawnego przechowywania tajnych informacji. Bolton stanął przed federalnym sądem w Maryland i przyznał się do jednego zarzutu dotyczącego bezprawnego przechowywania wrażliwych informacji rządowych. W czasie rozprawy powiedział krótko: jestem winny, Wysoki Sądzie, i jest mi z tego powodu przykro. To jest efekt ugody z prokuraturą. W zamian za przyznanie się do winy prokuratorzy mają rekomendować karę nieprzekraczającą 5 lat więzienia. Mówimy ciągle o karze więzienia. 5 lat. Choć ostateczną decyzję podejmie sędzia w czasie październikowego ogłoszenia wyroku. Bolton zgodził się również zrzec rządowej emerytury i zapłacić grzywnę w wysokości $2,250,000. Dlaczego tyle? Sprawa dotyczy materiałów, które Bolton przygotowywał podczas pisania swoich wspomnień z pracy w Białym Domu. Według śledczych przesłał członkom rodziny ponad 1000 stron notatek przypominających dziennik, opisujących jego pracę dla Donalda Trumpa w latach 2018-2019. Wśród nich znalazły się informacje oznaczone klauzulą ściśle tajne, dotyczące m.in. planów ataku na amerykańskie wojska oraz danych ujawniających źródła i metody działania wywiadu. Co ciekawe, śledztwo rozpoczęło się jeszcze za administracji Joe Bidena i prowadzone było przez prokuratorów zajmujących się bezpieczeństwem narodowym. Jednak akt oskarżenia trafił do sądu już za drugiej administracji Donalda Trumpa, w czasie gdy Departament Sprawiedliwości prowadził również postępowanie wobec innych politycznych przeciwników prezydenta. To sprawiło, że część komentatorów zaczęła zadawać pytania o polityczny kontekst tej sprawy. Sam Bolton wcześniej przekonywał, że działał zgodnie z prawem i twierdził, że dochodzenie było próbą zastraszenia przeciwników Donalda Trumpa. Teraz jednak zdecydował się przyjąć odpowiedzialność i zawrzeć porozumienie z prokuraturą. Jest w tym także wyraźny polityczny kontekst. Adwokat Boltona porównał jego decyzję z postawą Donalda Trumpa w sprawie dokumentów przechowywanych w posiadłości Mar-a-Lago. Podkreślał, że Bolton przyznał się do winy i ponosi konsekwencje swoich działań, podczas gdy sprawa Trumpa zakończyła się umorzeniem jeszcze przed procesem po zakwestionowaniu legalności powołania prokuratora specjalnego. Dla samego Johna Boltona, wieloletniego ambasadora USA przy ONZ i byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, to bez wątpienia jedno z najbardziej dotkliwych zakończeń wieloletniej kariery w amerykańskiej administracji. Po przerwie zmieniamy klimat. W Waszyngtonie sprawdzimy, czy Amerykanie naprawdę pokochali soccer.

Jeżeli śledzicie Mundial, a pewnie tak, to wiecie, że reprezentacja Stanów Zjednoczonych miała już zapewniony awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej, więc mecz z Turcją nie decydował o jej losach. Stany Zjednoczone przegrały z Turcją 2-3. Ten mecz odbył się w czwartek w Los Angeles, przypomnę. No ja wybrałam się z okazji właśnie tego meczu do strefy FIFA dla kibiców, do Waszyngtonu przy National Mall. Jest taka bardzo duża strefa kibiców. I mimo, że mecz zaczynał się o 10 wieczorem mojego czasu, czyli to była 4 rano w Polsce, było bardzo, ale to bardzo dużo ludzi. No i rozmawiałam z Amerykanami, którzy przekonywali mnie, że piłka nożna, czyli soccer, zakorzeniła się w Stanach Zjednoczonych. No to posłuchajmy. Piłka nożna bardzo zyskała na popularności w ostatnich latach. Stała się jednym z najpopularniejszych sportów, zwłaszcza wśród młodzieży w Ameryce. Nie należy jej więc lekceważyć. Teraz jest naprawdę bardzo lubiana w Stanach Zjednoczonych. Tak jak widać, frekwencja jest tutaj naprawdę duża. Rzeczywiście widzę, że jest tu mnóstwo ludzi, ale myślisz, że to zasługa reprezentacji Stanów Zjednoczonych, czy... Myślę, że w tym roku mają dobrą drużynę, ale Ameryka od dawna próbuje dogonić światową czołówkę w piłce nożnej i w końcu zaczyna to wychodzić. Jest bardzo silny ruch młodzieżowy związany z futbolem. I reprezentacja USA radzi sobie naprawdę dobrze. No, w tej chwili może nie są w najwyższej formie, ale jak dotąd pokazali się z bardzo dobrej strony. Od kiedy interesujesz się piłką nożną? To był mój główny sport, kiedy dorastałem, więc jestem z nim związany od zawsze. Moje dzieci też grały na wysokim poziomie. A jak jest z tobą? Jesteś wielką fanką piłki nożnej? Teraz ciebie przepytam. Jesteś dużą fanką piłki? Tak, oczywiście, bo w Europie to jest bardzo popularny sport. Oczywiście. Grałaś, kiedy dorastałaś? Nie. Rozumiem. Wiem, że piłka robi się coraz popularniejsza także tutaj, ale Europa jest oczywiście na zupełnie innym poziomie. Stany Zjednoczone wciąż nie mogą się z nią równać. A co z tobą? Zawsze interesowałam się piłką. Moja rodzina ją uwielbia. Jestem wielką fanką rozgrywek UEFA, więc piłka nożna jest obecna w naszej rodzinie od zawsze. Lubisz oglądać mecze, w których nie gra reprezentacja Stanów Zjednoczonych, na przykład drużyny z innych części świata? Tak, zdecydowanie. Oglądam dużo angielskiej piłki. Liverpool to jeden z moich ulubionych klubów. Mam też w rodzinie kibiców Arsenalu. Ja osobiście od zawsze kibicuję Barcelonie. Oglądam też Bundesligę, więc ligę niemiecką. Jestem wielką fanką piłki nożnej. A grasz w piłkę? Nie, mam dwie lewe nogi, ale za to uwielbiam oglądać mecze. Dziękuję wam bardzo. No i po porażce 2-3 z Turcją reprezentacja USA zakończyła fazę grupową na pierwszym miejscu w grupie D i awansowała do fazy pucharowej. W 1/16 finału zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Mecz odbędzie się już teraz w środę, 1 lipca o godzinie 20 czasu wschodniego, czyli mojego, w Polsce będzie 2 w nocy, na stadionie w Santa Clara w Kalifornii. A za chwilę w Radiu RMF24 posłuchacie o miejscu, które odwiedza niemal każdy turysta przyjeżdżający do Waszyngtonu.

0: koniec pierwszej godziny Takiej Ameryki w Radiu RMF24 jeszcze jedna propozycja z Waszyngtonu. To jest jedno z najpopularniejszych muzeów w Stanach Zjednoczonych. National Air and Space Museum w Waszyngtonie po latach modernizacji otwiera kolejne 5 nowych galerii 1 lipca. Cały projekt przebudowy kosztował ponad $1 miliard. Miliard. I był największą oraz najdroższą inwestycją w historii Smithsonian Institution. Miałam okazję to wszystko już zobaczyć i polecam, jeżeli będziecie kiedyś w Waszyngtonie, zwłaszcza, że wstęp do muzeum jest bezpłatny. O tym, co nowego czeka na zwiedzających i dlaczego to muzeum zmieniło się nie tylko z zewnątrz, rozmawiałam z jego dyrektorem, Christopherem Brownem, jeszcze przed otwarciem.
1: Sir, we spoke 1 year ago.
0: Rozmawialiśmy rok temu, tuż przed otwarciem części muzeum i oto jesteśmy rok później i jest pan już prawie na finiszu tego projektu.
1: You are almost done with this project.
0: Tak, to był 10-letni projekt. Kiedy spotkaliśmy się rok temu, otwieraliśmy 5 galerii. Było to po 7 galeriach, które otworzyliśmy w październiku 2022 roku. Dziś przygotowujemy się do otwarcia kolejnych 5 galerii 1 lipca, a jesienią otworzymy ostatnie 2 galerie. W sumie będzie ich 21 i wtedy zakończymy ten 10-letni projekt. Proszę opowiedzieć o nowych galeriach. Czego mogą spodziewać się odwiedzający? Stoimy właśnie w galerii RTX Living in the Space Age, która opowiada o podróżach kosmicznych, zarówno tych z przeszłości, jak i współczesnych. Mamy tu m.in. rakietę nośną Blue Origin New Shepard, pierwszy egzemplarz, który wrócił na Ziemię i wylądował, pokazując, że rakiety mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Otwieramy również 4 inne galerie. Pierwsza to J. Kislak World War II in the Air, poświęcona lotnictwu w czasie II wojny światowej. Kolejna to Flight and the Arts Center, gdzie prezentujemy pracę Roberta Rauschenberga, ale także dzieła z własnej kolekcji muzeum liczącej ponad 8 tysięcy prac. Mamy też galerię National Science Foundation Discovering Our Universe. To bardzo imersyjne, interaktywne doświadczenie. Zwiedzający mają wrażenie, jakby patrzyli w niebo i we wszechświat przez teleskopy, satelity i podobne urządzenia. To inne spojrzenie niż w galerii otwartej wcześniej poświęconej planetom, gdzie perspektywa była taka, jakbyśmy wlatywali do Układu Słonecznego. Tutaj patrzymy w przeciwnym kierunku, na cały wszechświat. Piąta galeria, którą otwieramy 1 lipca, to Textron How Things Fly. Znajdzie się tam wiele interaktywnych elementów i eksponatów, których można dotykać. Dzięki nim odwiedzający, szczególnie dzieci i młodzi ludzie, będą mogli uczyć się o siłach, które umożliwiają lot zarówno w atmosferze, jak i w przestrzeni kosmicznej. To bardzo interaktywna wystawa. Jestem przekonany, że będzie cieszyć się ogromną popularnością. Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy rok temu, powiedział mi pan, że wizyta w tym muzeum, gdy był pan dzieckiem, zainspirowała pana do zostania pilotem. Proszę opowiedzieć więcej o swojej karierze pilota. To prawda, właśnie wizyta tutaj zainspirowała mnie do zdobycia licencji pilota turystycznego, co zrobiłem jeszcze w czasie studiów. Po ich ukończeniu wstąpiłem do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i latałem myśliwcami F-14 Tomcat, które zostały już wycofane ze służby. Co ciekawe, F-14, wystawiony dziś w Woodward Hazy Center obok lotniska Dulles, to ten sam samolot, na którym wylatałem 2 godziny. Służyłem jako oficer systemów uzbrojenia w F-14 przez 7 lat, pełniłem służbę czynną, a następnie przez 13 lat byłem rezerwistą. Później dołączyłem do Metropolitan Washington Airports Authority, która zarządza 2 lotniskami tutaj, Ronald Reagan Washington National Airport oraz Washington Dulles International Airport. Przez 30 lat byłem dyrektorem tych lotnisk. W końcu uznałem, że czas spróbować czegoś nowego. Otrzymałem możliwość pracy tutaj najpierw jako zastępca dyrektora, a około 5 lat później zostałem dyrektorem muzeum. Można więc powiedzieć, że zatoczyłem pełne koło. Wróciłem do miejsca, które rozbudziło moje zainteresowanie lotnictwem i zapoczątkowało drogę zawodową, która zaprowadziła mnie do tego świata. Wszystko zaczęło się od jednej wizyty tutaj, a dziś stoję na czele tego muzeum. Spodziewam się, że będzie to ostatni etap mojej kariery zawodowej. To była wspaniała droga. O wielkim otwarciu po Dniu Niepodległości, bo będzie tu naprawdę szaleństwo, prawda? Tak, zdecydowanie. Czy znajdzie pan czas na wakacje? Tak, pod koniec lipca moja żona i ja jedziemy do Szkocji. Zostawiamy muzeum w dobrych rękach całego zespołu. Zrobimy sobie krótką przerwę, odpoczniemy i nabierzemy sił, ale nasza praca będzie trwała dalej. Planujemy rozbudowę naszego drugiego muzeum znajdującego się obok lotniska Dulles. Mamy już gotowy plan jego rozbudowy.
2: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji?

0: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Haiti i Syrii.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 16:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 13, słyszę ten sygnał i w studiu Faktów RMF FM widzę Bogdana Zalewskiego. Wszystko gotowe, dajcie głośniej RMF.
1: Kłaniam się i zapraszam. Słuchaj, jak pieprz jest ściółka w lasach. Ogromne jest zagrożenie pożarowe w Borach. Fakty RMF FM rozpoczniemy od dramatycznych ostrzeżeń dla 5 województw. Szczęśliwy finał akcji ratunkowej w Kopydłowie Nowym. Uwolniono kobietę spod gruzów budynku zawalonego w wyniku eksplozji. W hołdzie bohaterom poznańskiego czerwca 1956 roku czcimy pamięć antykomunistycznych powstańców. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Wiadomość o takiej treści otrzymali mieszkańcy 5 województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed zagrożeniem pożarowym na terenach leśnych. Szczegółowych wskazówek udzieli wam dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Kłaniam się.
1: Igorze, gdzie bory są najbardziej zagrożone?
2: W województwach mazowieckim, świętokrzyskim, opolskim, dolnośląskim i lubuskim. Tam w części powiatów obowiązuje alert RCB. I tam zdecydowanie nie powinniśmy używać ognia. Nie tylko w lasach, ale nawet w ich okolicy. Bo nawet iskra może doprowadzić do pożaru. Ściółka ma wilgotność niższą niż kartka papieru. Niezwykle sucho jest też w innych regionach nieobjętych alertem RCB. Ostrzegają przed tym leśnicy. Zgodnie z danymi Instytutu Badań Leśnictwa duże zagrożenie pożarowe obejmuje przeważający obszar Polski. Wyjątek to tylko obszary podgórskie oraz lasy na północy w pasie od Pomorza Zachodniego przez Warmię i Mazury po Podlasie. Tam zagrożenie jest nieco niższe, ale nie oznacza to w żadnym razie, że nie ma ryzyka pożaru.
1: Oby ta nauka nie poszła w las. Weźcie sobie do serca te ostrzeżenia. Udało się ewakuować z gruzowiska przytomną kobietę i przekazać ją ratownikom medycznym. Sukcesem strażaków zakończyła się akcja w Kopydłowie Nowym koło Konina w Wielkopolsce. Po wybuchu i zawaleniu się budynku ranne zostały dwie osoby. Mężczyzna z poparzeniami trafił do szpitala. Kobieta utknęła pod gruzowiskiem. Jednak są dobre wieści.
3: Osoba została ewakuowana. W tej chwili właśnie jest już przetransportowana do śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego i prawdopodobnie zaraz będzie odtransportowana do szpitala.
1: Poinformował nas młodszy brygadier Sebastian Andrzejewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży w Koninie. Pomorscy policjanci wyjaśniają okoliczności ataku w jednym z mieszkań w Bytowie. 42-latek został śmiertelnie ugodzony nożem przez innego mężczyznę, poinformował Radio RMF FM sierżant sztabowy Dawid Łaszcz.
4: Poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Policjanci zatrzymali podejrzewanego o atak mężczyznę i wykonują dalsze szczegółowe czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.
1: Usłyszeliśmy od oficera prasowego komendanta powiatowego policji w Bytowie.
5: Historyczne fakty w RMF FM.
1: Żądamy chleba, chcemy wolności. Transparenty z takimi hasłami pojawiły się 70 lat temu na ulicach Poznania. 28 czerwca 1956 roku wybuchł pierwszy bunt przeciwko komunistycznej władzy w Polsce, krwawo stłumiony przez reżim. O przyczynach i celu zrywu przeciwko warunkom narzuconym Polakom przez namiestników podporządkowanym Związkowi Sowieckiemu mówi profesor Rafał Reczek z Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
6: To zawołanie chleba i wolności to nie było coś na wyrost. To wołanie o chleb, czyli ten podstawowy produkt na stole każdego Polaka, to jest coś, co skłoniło ich do tego, by wyjść na ulicę. I te hasła ekonomiczne, które były podstawą tego, by wyjść, potem przekształciły się w te hasła polityczne. A wszystko stało się dlatego, że robotnicy, mimo tego, że zgłaszali władzy swoje bolączki, władza ta mówiła tak, pomożemy, zrobimy, ale to się nie działo. Czyli ten moment, kiedy ta arogancja władzy, jej pycha dochodzi do zenitu, przesila się to i robotnicy 28 czerwca wychodzą na ulicę, by protestować.
1: Przeciwko 100-tysięcznej rzeszy demonstrantów w Poznaniu komuniści skierowali wojsko i czołgi. Zginęło co najmniej 58 osób, a najmłodszy z zabitych, Romek Strzałkowski, miał zaledwie 13 lat. Dziś składamy hołd pamięci bohaterów. Historię zamordowanego chłopca publikujemy w naszej internetowej witrynie. Zapoznajcie się z arcyciekawym artykułem Komuniści sfałszowali jego wiek w nekrologu. Tajemnica śmierci najmłodszej ofiary czerwca 56. Donald Trump pokazał w internecie wzór okolicznościowej wersji amerykańskiego paszportu ze swoją podobizną. Limitowana edycja dokumentów ma być wydawana chętnym z okazji 250-lecia niepodległości USA. Nowy paszport USA, który mówi witamy, ale bądź grzeczny, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych w poście na Truth Social. A my was grzecznie zachęcamy do obejrzenia niecodziennego wizerunku Trumpa. To szczególne zdjęcie paszportowe, także możecie podziwiać na naszej stronie rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
5: Tu ponownie Lidia Krawczuk, jeszcze raz dzień dobry. To jest program Taka Ameryka w Radiu RMF 24, prosto z Waszyngtonu. I do 14 opowiem, co decyzja Sądu Najwyższego oznacza dla setek tysięcy imigrantów mieszkających legalnie w USA. Porozmawiamy o fajerwerkach na 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Takiego spektaklu świat ponoć jeszcze nie widział. A na koniec zabiorę Was do nowego National Geographic Museum of Exploration w Waszyngtonie. Zapraszam. We'll be right back.

Słuchacie programu Taka Ameryka w Radiu RMF 24 prosto z Waszyngtonu. Teraz chcę Wam opowiedzieć o sprawie, która od kilku dni spędza sen z powiek setkom tysięcy imigrantów mieszkających legalnie w Stanach Zjednoczonych, bo dziś nie wiedzą, jak długo jeszcze będą mogli tutaj zostać. Sąd Najwyższy dał w tym tygodniu administracji Donalda Trumpa zielone światło do zakończenia programu, który od lat chronił przed deportacją m.in. obywateli Haiti i Syrii. Chodzi o program Temporary Protected Status, w skrócie TPS, który od ponad 30 lat pozwala legalnie mieszkać i pracować w USA osobom pochodzącym z krajów ogarniętych wojną, katastrofami naturalnymi lub innymi kryzysami. Decyzja nie oznacza natychmiastowych deportacji, ale otwiera administracji drogę do odebrania prawa pobytu i pracy. W przypadku Haitańczyków chodzi o około 350 tysięcy osób, a w dalszej perspektywie zmiany mogą objąć nawet ponad milion imigrantów z kilkunastu państw. Dla wielu z nich Stany Zjednoczone są jedynym domem, jaki pamiętają. To łamie mi serce. To bardzo mnie porusza. Wielu moich bliskich ma status TPS. Oni na tym polegają, bo mają dzieci, które muszą utrzymać. Mieszkają w Stanach od wielu lat. To jest po prostu ich dom. Skutki i decyzje odczuwają już nie tylko same rodziny. Szpitale, domy opieki i przedsiębiorcy alarmują, że mogą stracić tysiące doświadczonych pracowników. W wielu placówkach opieki nad seniorami znaczną część personelu stanowią właśnie imigranci z Haiti. Przedstawiciele haitańskiej społeczności mówią, że odebranie ochrony ludziom, którzy od lat legalnie pracują, płacą podatki i wychowują tutaj dzieci, będzie miało dramatyczne konsekwencje. Trzęsienie ziemi na Haiti w 2010 roku pochłonęło życie około 200 tysięcy ludzi. To, co dzieje się teraz, jest drugim takim ciosem. I nie jest to żadna przesada. To rzeczywistość. Administracja Donalda Trumpa przekonuje, że tymczasowa ochrona miała obowiązywać tylko do czasu ustania kryzysów w krajach pochodzenia i nie może być przedłużana bez końca. Organizacje broniące praw imigrantów odpowiadają, że dla setek tysięcy ludzi ta decyzja oznacza ryzyko utraty pracy, rozdzielenia rodzin i powrotu do państw, które wciąż pozostają niestabilne i niebezpieczne. Za chwilę powrócimy do zbliżającego się Dnia Niepodległości i porozmawiamy o pokazie fajerwerków, który ma przejść do historii.

Już w nadchodzącą sobotę 250 lat Ameryki, tutaj w USA. Przypomnę, program jest z Waszyngtonu. Będzie wielkie świętowanie Dnia Niepodległości, ale w tym roku przygotowania mają wyjątkowy wymiar. To nie będzie tylko doroczny pokaz fajerwerków nad Waszyngtonem. Organizatorzy zapowiadają widowisko, które ma przejść do historii. Odpalimy ponad 850 tysięcy efektów pirotechnicznych w ciągu 40 minut, zsynchronizowanych z muzyką. Dzięki temu pobijemy rekord świata. Jesteśmy tym niezwykle podekscytowani, ale oczywiście towarzyszy nam też stres. Wiemy, że stawiamy sobie naprawdę bardzo wysoko poprzeczkę, tłumaczy Steven Vital, prezes firmy Pyrotechnico z Pensylwanii. To największy w Stanach Zjednoczonych organizator profesjonalnych pokazów fajerwerków. Firma od tygodni przygotowuje elementy spektaklu. Projektanci pracowali nad tym widowiskiem przez ponad pół roku. Każdy wybuch został zsynchronizowany z 40-minutową ścieżką muzyczną, a komputerowe symulacje pozwoliły zaplanować rozmieszczenie wyrzutni. Fajerwerki będą odpalane jednocześnie z kilku miejsc. Znad Reflecting Pool przed pomnikiem Lincolna z 8 barek ustawionych na rzece Potomac z West Potomac Park. Cały pokaz uruchomi jedno naciśnięcie przycisku. Resztę wykona już wcześniej zaprogramowany system. Jesteśmy branżą, która pomaga Amerykanom świętować Dzień Niepodległości, dlatego udział w obchodach 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych tutaj w Waszyngtonie jest dla nas ogromnym powodem do dumy. To wielki zaszczyt dla całej naszej firmy. Nie możemy się już doczekać, żeby przyjechać do stolicy i stworzyć najlepszy pokaz fajerwerków, jaki kiedykolwiek widziano w Stanach Zjednoczonych. Steven Vital podkreśla, że zdobycie kontraktu na ten pokaz było efektem konkurencyjnego przetargu i ma ogromne znaczenie zarówno dla samej firmy, jak i dla lokalnej społeczności. A o celu mówi wprost: chcemy stworzyć najlepszy pokaz fajerwerków, jaki kiedykolwiek widziano w Stanach Zjednoczonych. Tak, wiem, że możecie się dziwić, ale w Stanach Zjednoczonych ciągle organizuje się pokazy fajerwerków. Za kilka chwil w radiu RMF24 odwiedzimy miejsce, które po dwóch latach przebudowy znowu otworzyło swoje drzwi i miałam okazję już je zobaczyć. Jest wow.

Filmy National Geographic z pewnością znacie, sam magazyn też. National Geographic od ponad 100 lat opowiada o najdalszych zakątkach świata, ale nie wiem, czy wiecie, że główna siedziba National Geographic znajduje się właśnie tutaj w Waszyngtonie i że teraz swoją historię magazyn chce opowiadać w zupełnie nowy sposób i miałam okazję się o tym przekonać. W stolicy USA po gruntownej przebudowie otwarto National Geographic Museum of Exploration. No i jak zmieniło się to miejsce i dlaczego ma zaskoczyć nawet tych, którzy byli tu przed laty? Mnie zaskoczyło, nie będę ukrywała, i o tym rozmawiałam tutaj w Waszyngtonie z Jen Cheek, dyrektor komunikacji, marketingu i marki w National Geographic Society. Wielu naszych słuchaczy nie mieszka tutaj, przyjadą do Waszyngtonu jako turyści. Dlaczego powinni odwiedzić właśnie to miejsce? National Geographic jest znany z tego, że pokazuje piękno świata i działa na rzecz jego ochrony. I myślę, że kiedy odwiedzicie muzeum, zobaczycie wiele z tego, czego można się po nim spodziewać. Mamy na przykład wyjątkową galerię fotografii. W naszych archiwach można zobaczyć niezwykłe materiały stworzone przez naszych odkrywców na całym świecie na przestrzeni lat. Są to prace bardzo znanych postaci. Ale myślę, że tym, co najbardziej zaskoczy odwiedzających i co czyni to miejsce wyjątkowym, jest połączenie technologii z nauką i opowiadaniem historii, z których National Geographic słynie od lat. National Geographic nie polega tylko na dokumentowaniu historii, na czym skupia się wiele muzeów. Dla nas ważne jest też myślenie o dziedzictwie i wpływie na przyszłość. I myślę, że odwiedzając to miejsce, naprawdę poczujecie ten skierowany w przyszłość charakter naszej pracy i naszej społeczności. Muzeum National Geographic istnieje tutaj w Waszyngtonie od wielu, wielu lat, ale ta przestrzeń jest zupełnie nowa, robi wrażenie, jest naprawdę nowoczesna. Tak, jest 4 razy większa od naszego poprzedniego muzeum i jest na dobrej drodze do uzyskania certyfikatu Platinum LEED. To bardzo zrównoważony budynek, a jednocześnie bardzo duży. Dzięki temu mogliśmy znacząco rozbudować to, co można było zobaczyć w naszym poprzednim muzeum w Waszyngtonie. Znajdziecie tu również część rzeczy, które pamiętacie z poprzedniego muzeum, jeśli kiedyś je odwiedziliście. Nadal będą odbywać się spotkania z naszymi odkrywcami, które od zawsze cieszyły się dużą popularnością. Nadal organizujemy Trivia Night. W tej przestrzeni wciąż znajdują się nasze dotykowe globusy. Ale zobaczycie tu znacznie więcej. Mamy wiele imersyjnych atrakcji dla dzieci. To świetna przestrzeń, w której dzieci mogą jednocześnie poznawać świat i aktywnie z niego korzystać. Będziemy mieć także przestrzeń na wystawy czasowe, gdzie obecnie prezentowana jest wystawa Photo Art. Ta ekspozycja będzie się jednak zmieniać mniej więcej co 6 miesięcy, żeby wszystko pozostawało nowe i świeże. Mamy też różne strefy, na przykład Spark, która opowiada historię tego, co było impulsem, który sprawił, że nasi odkrywcy chcieli wykonywać swoją pracę. To spojrzenie zza kulis tego, co dotychczas można było zobaczyć w naszym muzeum. Opowieść o tym, dlaczego wykonują swoją pracę. Technologia odgrywa tutaj teraz ogromną rolę. Tak, technologia bardzo się rozwinęła i przekonacie się, że pod wieloma względami jest to miejsce, w którym technologia odgrywa pierwszoplanową rolę, ale jednocześnie nie tracimy tego, czego oczekuje się od National Geographic. Na naszym dziedzińcu stworzyliśmy wystawę wykorzystującą rozszerzoną rzeczywistość. Wystarczy użyć aplikacji w telefonie, a zwierzęta dosłownie ożywają na dziedzińcu. Można z nimi wchodzić w interakcję i zrobić sobie zdjęcie. To naprawdę fajne. Tak, to naprawdę ekscytujące. Porozmawiajmy o podłodze, bo to rzeczywiście zaskakujący i bardzo ciekawy element. Można pod nią zobaczyć ukryte skarby. Nie, to jeszcze nie koniec. Do rozmowy wracamy w Radiu RMF24 po krótkiej przerwie. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio RMF 24. Wracamy do naszej rozmowy z Jen Chick o nowym National Geographic Museum of Exploration w Waszyngtonie. Przed chwilą rozmawiałyśmy o technologiach, które pozwalają ożywiać zwierzęta w rozszerzonej rzeczywistości i zapowiedziałam, że porozmawiamy o ekspozycjach, skarbach ukrytych nawet pod podłogą.
1: Yeah, so probably one of the most notable.
0: Chyba najbardziej znanym jest z nich Titanic, ale w całym muzeum mamy kilka takich miejsc, które mają zaskakiwać i sprawiać odwiedzającym przyjemność. Można tam zobaczyć różne znaleziska i wykopaliska odkrywane przez lata oraz doświadczyć ich z bliska. Wszystko to zostało wkomponowane w podłogę, po której spaceruje się przez główną część muzeum. Czy trudno jest konkurować z tyloma miejscami w Waszyngtonie, które są bezpłatne? Myślę, że zdecydowanie jest to miejsce dla kolejnej instytucji kulturalnej. To, co oferujemy, jest wyjątkowe na tle innych muzeów w okolicy. Samo National Geographic i jego dorobek są czymś niepowtarzalnym. I naprawdę można to poczuć dopiero wtedy, kiedy odwiedzi się to miejsce osobiście. Mamy też świetne relacje z innymi muzeami w mieście. W trakcie tego projektu wymieniliśmy się doświadczeniami i wiedzą. Lubimy być częścią miasta muzeów. Tego właśnie ludzie oczekują, kiedy przyjeżdżają do Waszyngtonu. Myślę więc, że będą pozytywnie zaskoczeni i usatysfakcjonowani tym doświadczeniem kulturalnym. Proszę opowiedzieć o swojej ulubionej części muzeum. Myślę, że jedną z najbardziej interesujących, nowych i wyjątkowych atrakcji jest nasz wieczorny pokaz Wonders of the World. To projekcja wyświetlana na zewnętrznej ścianie budynku. Jest to w pełni imersyjne doświadczenie. Naprawdę można poczuć się tak, jakby stało się na brzegu oceanu wśród fal dzikiej przyrody. To trochę taki nasz własny pokaz w stylu Bellagio. Myślę, że jest naprawdę spektakularny. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś podobnego, dlatego uważam, że ta atrakcja naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Waszyngton jest miastem, które dość wcześnie zamiera wieczorem, więc to świetna propozycja na wieczór. Można zjeść dobrą kolację albo w jednej z restauracji, albo u nas na miejscu, a później wyjść i obejrzeć pokaz. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy
0: za odwiedziny. Naprawdę to doceniamy. Jeżeli Waszyngton znajduje się na Waszej liście, to jak najbardziej warto zajrzeć do National Geographic Museum of Exploration, no zwłaszcza na ten wieczorny pokaz, jak słyszeliście. Lidia Krawczuk, dziękuję za wspólne popołudnie. Za tydzień słyszymy się w Radiu RMF 24, jak zwykle tuż po 12:00, a za moment fakty RMF FM. Polecam i do usłyszenia.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ogłoszenie RMF 24.
2: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora Michała Kosakowskiego, psychologa, którego zapytam, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe.
3: Wykład otwarty w radiu RMF 24, już dziś o 18:00.
2: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
3: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Coraz bliżej godzina 14. Pora na fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
1: Zachęcam do słuchania. Koszmarna podróż pociągiem Chełmoński. Przeszkody i przygody na trasie Kraków-Świnoujście. O feralnej jeździe opowie ze szczegółami reporter RMF FM. Dwie tragedie lotnicze na świecie. We francuskim Annecy w katastrofie samolotu zginęło 11 osób. 14 ludzi poniosło śmierć w wypadku helikoptera nad Zatoką Perską. W faktach ponadto o kolejnej fazie mundialu. Awaria składu w Szczyrympolu, do tego 40-stopniowy upał, a na dodatek pożar w okolicy. Podróż jak z koszmarów sennych przeżywają pasażerowie pociągu Chełmońskiej relacji Kraków-Świnoujście. Informacje o utrudnieniach otrzymaliśmy na gorącą linię RMF FM, a fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Witamy Igorze. Wiemy, że pociąg stoi. Z jakiego powodu?
2: Zepsuła się lokomotywa i cały skład nie może jechać dalej. Pociąg Chełmoński zdążył opuścić Zieloną Górę w miejscowości Czerwińsk. Minął jeszcze pożar Łąk, gdzie trwa akcja gaśnicza, i zatrzymał się w Szczyrympolu. Jak się dowiedziałem, lokomotywa raczej już nie pojedzie. Pasażerowie mają ruszyć w dalszą podróż kolejami regionalnymi. Skład ma zostać podstawiony w miejsce, gdzie Chełmoński zakończył podróż. A to nie są jedyne utrudnienia dziś na kolei. Awaria sieci trakcyjnej spowodowała wstrzymanie ruchu na odcinku Modlin-Legionowo na Mazowszu. Podróż zakończyły dwa pociągi kolei mazowieckich oraz PKP Intercity relacji Kraków-Olsztyn. Ekipy naprawcze próbują jak najszybciej przywrócić zasilanie.
1: Co najmniej 11 osób zginęło w katastrofie samolotu w Tomblaine na przedmieściach Nancy w północno-wschodniej Francji. Służby informują, że na pokładzie byli uczestnicy kursu spadochronowego. Wśród ofiar są pilot, 5 kursantów i 5 instruktorów. 14 osób zginęło, gdy helikopter należący do saudyjskiego giganta naftowego Aramco rozbił się wraz z tanura. Poinformowała saudyjska agencja prasowa, dodając, że przyczyna wypadku jest nieznana i że trwa dochodzenie. Ras Tanura to najstarsza rafineria na wybrzeżu Zatoki Perskiej, położona w pobliżu przemysłowego miasta portowego Jubail w Arabii Saudyjskiej.
3: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
1: 32 drużyny pozostają w grze na Mundialu. Utworzyły 16 par. Teraz walka będzie się już toczyć systemem pucharowym. Wygrany gra dalej, przegrany wraca do domu. Patryk Serwański w faktach, redakcja sportowa RMF FM. Patryku, stosunkowo łatwą drogę do półfinału wydaje się mieć broniąca tytułu Argentyna.
4: No myślę, że z łatwością moglibyśmy przypisać Argentyńczykom trudniejszych rywali. W 1:16 na tę reprezentację czeka Republika Zielonego Przylądka. W 1:08 Egipt albo Australia. A w ćwierćfinale Kolumbia, Gana, Szwajcaria lub Algieria. No można mieć naprawdę bardziej wyboistą drogę.
1: To kto ma ciężko?
4: Spójrzmy na szlagier. W 1:16 Portugalia zagra z Chorwacją. Mecz wagi ciężkiej. Wygrany w kolejnej rundzie trafi na Austrię albo na Hiszpanię. No oczywiście Hiszpania bardziej prawdopodobna. Kolejny ciekawy mecz 1:16 Brazylia-Japonia i ktoś z tej pary wpadnie na Norwegię albo wybrzeże Kości Słoniowej. Już w 1:16 Francja musi zagrać ze Szwecją, a w kolejnej rundzie mogą czekać Niemcy. Ciekawie zapowiadają się także takie spotkania jak Holandia-Maroko czy Belgia-Senegal.
1: Fazę pucharową zaczynamy już dzisiaj wieczorem od meczu Kanady z Republiką Południowej Afryki. Początek spotkania o 21:00. A w Wielkiej Brytanii rozegrano Mistrzostwa Świata w jedzeniu pokrzyw. Jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Fryborgen, mimo upałów Brytyjczykom dopisuje parzące poczucie humoru. Bogdanie, ilu nieustraszonych pożeraczy dzikiej rośliny wystartowało w zawodach?
5: Do konkursu stanęło 31 śmiałków, a rywalizacja polegała na zjadaniu na czas liści z półmetrowej długości pokrzyw. Zwycięzcę wyłoniono po zliczeniu ogołoconych w ten sposób łodyg. Jak powszechnie wiadomo, surowe pokrzywy parzą zarówno przy ich dotknięciu, jak i przy połykaniu. Zawodnicy przed włożeniem liści do ust mocno je zwijali lub rolowali, co pozwalało zmiażdżyć parzące włoski. Ta technika pomaga zneutralizować działanie toksyn i sprawia, że wyzwanie staje się bezpieczniejsze, choć wciąż nie jest całkowicie wolne od ryzyka.
1: No, od samego mówienia o takich zawodach można dostać bąbli na języku. Serdecznie dziękuję za uwagę. Za niecałą godzinę w faktach RMF FM przywita się z Wami Tomasz Wyryński. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Już za chwilę porozmawiamy o premierze, która elektryzuje fanów gier komputerowych na całym świecie. Jeszcze przed oficjalną premierą GTA 6 ma szansę pobić wszelkie rekordy sprzedażowe. Na czym polega fenomen tego tytułu? Ile kosztuje GTA 6? O tym już za moment porozmawiamy z Miłoszem Babeckim. Tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Bądźcie blisko. Zaczynamy.

0: To bez wątpienia najbardziej wyczekiwana premiera w historii gier wideo. GTA 6 trafiło już do przedsprzedaży, mówi się o rekordowych wynikach. Według nieoficjalnych szacunków w zaledwie 3 dni gracze mogli zamówić nawet kilkadziesiąt milionów kopii. Jednocześnie ogromne emocje wywołała decyzja Rockstar Games dotycząca wydań pudełkowych. Choć grę będzie można kupić w sklepie, w środku nie znajdziemy płyty, a jedynie kod do pobrania. Czy to początek końca fizycznych wydań gier? Dlaczego producenci odchodzą od płyt i czy gracze rzeczywiście są na to gotowi? Oraz i przede wszystkim, czego możemy się spodziewać po grze, na którą czekamy 13 lat? O tym wszystkim porozmawiamy teraz z naszym gościem, którym jest pan dr Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, GTA 6 bije rekordy jeszcze przed premierą. Proszę mi powiedzieć, skąd bierze się fenomen tej serii, że każda kolejna odsłona staje się wydarzeniem nie tylko dla graczy, ale też dla całej branży?
1: Z jednej strony to jest tak, że ta gra po prostu żyje własnym życiem. To znaczy, że jeśli się do niej zalogujemy, wejdziemy w nią, to ma się takie wrażenie, jakby się było w bardzo ruchliwym świecie, na ruchliwej ulicy, ponieważ jeśli znajdziemy się w wirtualnym samochodzie, to tam gra wirtualne radio, tam można słuchać muzyki, jeśli podejdziemy do przechodniów na ulicach, to oni ze sobą rozmawiają. To jest bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o w ogóle koncepcję gier wideo, ponieważ przez wiele dziesięcioleci w grach wideo mieliśmy do czynienia z taką zasadą, że producenci mówili nam, idź tam, zrób to, czyli musieliśmy podążać po tej ścieżce, którą oni sobie wymyślili. Tą ścieżkę nazywano złotą ścieżką, natomiast w GTA jest tak, że my w zasadzie możemy robić to, co chcemy. Oczywiście mamy pewien nadrzędny cel, którego realizacja według różnych założeń może pozwolić nawet na 250 godzin gry. Natomiast jest tak, że jeśli chcielibyśmy sobie po prostu pobyć w tym świecie, to możemy sobie w nim pobyć i to też jest kolejny fenomen, ponieważ na potrzeby całej serii GTA stworzono nie tylko jedno miasto, czy jakiś mały wirtualny świat, ale odtworzono w zasadzie cały stan Floryda, ponieważ to, co w GTA nazywamy stanem Leonida, to jest tak naprawdę stanem Floryda, a to, co znamy jako Vice City, to jest nawiązaniem tutaj do Miami. W związku z tym możemy sobie w tym świecie robić, co tylko chcemy, przyglądać się luksusowi, przyglądać się pięknym widokom, spektakularnym budynkom.
0: Wróćmy do spraw technicznych i to, o czym wspominałem, ponieważ najwięcej emocji wywołało to, że w pudełku nie będzie, nie ma płyty, a jedynie będzie kod do pobrania gry. Czy pana zdaniem to jednorazowa decyzja Rockstara, czy zapowiedź kierunku, w którym zmierza cały rynek, cała branża?
1: Ja myślę, że Rockstar tutaj wyznacza pewnego rodzaju trend. Oczywiście już od kilkunastu, prawie 20 lat mamy do czynienia z taką sytuacją, że po włożeniu płyty do napędu gra i tak się jakoś dociąga, dogrywa, pobiera pakiety z sieci, potem się aktualizuje. No ale tutaj mamy do czynienia z sytuacją jednak dość przełomową, ponieważ znowu od początku branży gier wideo chodziło o to, żeby posiadać fizyczny nośnik, fizyczne pudełko. Wiele gier wydawano w taki sposób Limited Edition, Golden Edition, Platinum Edition i to znaczyło, że do pudełka z płytą, podkreślam, dodawano różnego rodzaju gadżety, gratisy, które sprawiały, że ona miała też taką swoją kolekcjonerską wartość. Zresztą trzeba dodać, że w ogóle wydawanie gier na nośnikach z różnego rodzaju dodatkami stanęło u początku czegoś takiego, co znamy w kulturze cyfrowej, kulturze gier wideo jako kulturę kolekcjonerską. No a jak tutaj kolekcjonować kod, który pozwoli nam pobrać grę? Jak tutaj kolekcjonować puste pudełko? No trzeba do tej nowej filozofii chyba się będzie przygotować, przyzwyczaić, ponieważ to jest po prostu pokłosiem tego, że coraz droższe gry szukają miejsca na oszczędności tam, gdzie to możliwe.
0: No właśnie, co dziś już wiemy o GTA 6? Jak bardzo zmieni się świat gry, fabuła, sama rozgrywka w porównaniu z kultową, trzeba to sobie jasno przyznać, z kultową piątką?
1: Znamy głównych bohaterów, wiemy, że to jest Lucia Caminos, wiemy, że to jest John Duval, wiemy, że to jest nawiązanie trochę do tej mitologii Stanów Zjednoczonych, którą znamy z filmu o Bonnie i Clyde. Wiemy, co ci bohaterowie mogą robić. Wiemy mniej więcej, że będzie to nawiązanie do naszych czasów, czasów współczesnych. To nie będzie tak jak w poprzednich edycjach, że to na przykład lata 80. czy 90. To będzie to, co tu i teraz. Można powiedzieć, powiedzieć, że GTA to z pewnością nie gra o tym, co konkretnie widzimy na ekranie, ale także pewnego rodzaju satyra na to, w jakiej rzeczywistości żyjemy. I tutaj tym razem ma być to też taka satyra wymierzona w tę rzeczywistość algorytmów, serwisów społecznościowych, social mediów. My na ulicach zobaczymy tam postaci, które bez przerwy poruszają się z telefonami, robią sobie selfie, nagrywają różnego rodzaju filmiki, więc to jest trochę taki habitat, czyli takie środowisko, w którym tak jakby bohaterowie główni i poboczni żyją sobie trochę takim oddzielnym własnym życiem, autonomicznym. No i wiemy też plus minus z różnego rodzaju zrzutów ekranowych, jak ta gra będzie wyglądać. No wygląda spektakularnie. No i znamy też jej cenę, wiemy też mniej więcej, ile na tę grę wydano. To jest spektakularna kwestia, ponieważ jeśli popatrzymy na to, co dzieje się w Hollywood, to chyba najdroższym filmem takim w ogóle w historii kina to było Przebudzenie Mocy, Star Wars, około 530 milionów dolarów, a tutaj szacuje się, że mniej więcej na GTA 6 wydano pomiędzy miliardem a 2 miliardami dolarów. To są astronomiczne kwoty.
0: Rzeczywiście, te sumy, te kwoty robią wrażenie. Twórcy zapowiadają także największy i najbardziej szczegółowy otwarty świat w historii samej serii. Jakiego technologicznego skoku możemy się spodziewać? I pytanie, czy GTA 6 wyznaczy te nowe standardy dla całej branży gier wideo?
1: Musi wyznaczać, z tego względu, że zbudowanie tak skomplikowanej gry oznacza, że w zasadzie mamy do czynienia już z mocami przekraczającymi moce przerobowe ludzi, bo dochodzimy do zespołów, które nie liczą już kilkudziesięciu czy kilkuset osób. Mówimy o zespołach, które liczą 3000 ludzi i więcej. Ci ludzie są rozsiani po całej ziemi, ponieważ pracują zdalnie, pracują w tak zwanych tutaj crashach, czyli w nadgodzinach strasznych, które powodują, że gra ma wyjść na termin. No a to też powiedzmy, że przełom 2026-2027, choć tutaj mówimy o listopadzie, to jest 30-lecie tej gry. No i w związku z tym ta szczegółowość świata, rozbudowany świat, to też takie wskazanie, że pracujemy bardzo mocno na algorytmach sztucznej inteligencji, co będzie widoczne nie tylko w życiu postaci, tutaj życie biorę w duży cudzysłów, bo one będą w dużej mierze autonomiczne, będą zawiadywane przez algorytmy AI, no ale też mówimy o pracy, którą ci programiści muszą wykonywać, korzystając ze wsparcia sztucznej inteligencji, ponieważ napisanie tak wielu linijek kodu, no przekracza tutaj możliwości, bo zawsze zdarzają się jakieś pomyłki, przekracza możliwości ludzkie.
0: No ale właśnie, w środowisku pojawiają się także głosy, że GTA, szczególnie w tej wersji Ultimate, może stracić niejako swojego ducha dostępności dla wszystkich, że pojawią się dodatkowe opłaty związane nie tylko z rozbudową samej postaci, ale także z uzyskaniem chociażby dostępu do warstwy fabularnej. Ile wiemy na ten temat?
1: Wiemy tyle, że znamy ceny orientacyjne i wiemy też, jakie są relacje pomiędzy tymi cenami w poszczególnych krajach. Tutaj warto powiedzieć, że na GTA, pan powiedział o wersji Ultimate, to ja powiem, że w podstawowej wersji statystyczny Amerykanin na GTA 6 musi pracować powiedzmy troszkę ponad 2 godziny. To nie jest dużo. Natomiast gra ma też swoich fanów. Kiedy ostatnio w różnych sytuacjach rozmawiałem o GTA z ludźmi w różnym wieku, to oni mówili, że GTA towarzyszy im od dzieciństwa. Więc oni szykują się na zakup, czy to preorderu, czy to już tej potem wersji niepreorderowej, więc chcą to mieć, ponieważ dorastali z GTA, ponieważ to jest jedna z pierwszych gier, które mają, więc nawet jeśli to jest gra droga, bądź bardzo droga, to są osoby, które ze względu na pewną wartość emocjonalną i sentymentalną zadecydują o tym, żeby na taki wydatek się tutaj jednak pokusić, ale jeśli popatrzymy na ceny, na przykład w relacji do zarobków w innych krajach, chociażby w Polsce, no to już na te 349 zł musimy pracować znacznie więcej niż Amerykanie. 6, 7, a nawet więcej godzin.
0: No to pozostańmy przy kwestiach finansowych, pozostańmy przy pieniądzach i to, o czym pan wspominał, no bo wokół gry mówi się o budżecie liczonym w miliardach dolarów. Czy przy tak ogromnych nakładach finansowych Rockstar będzie pod jeszcze większą presją, by stworzyć, no można powiedzieć, grę idealną? No bo chociażby tutaj przychodzi mi do głowy to, co się wydarzyło przy okazji Cyberpunka. Tam także były różnego rodzaju ogromne wręcz oczekiwania, no a później mieliśmy te łatki, później mieliśmy aktualizację, no bo po prostu gra, która wyszła, no była jednak projektem nie do końca skończonym.
1: To jest ogromna presja i to jest presja dwojakiego rodzaju. To z jednej strony presja zwykłych użytkowników, którzy no, albo w cyfrowej dystrybucji, albo ze sklepu, kupując tę grę w pudełku bez nośnika, wiedząc ile zapłacili, będą naprawdę wymagać wersji idealnej, ale weźmy pod uwagę to, że czy Rockstar, czy inne firmy mają też swoje rady nadzorcze. Rady nadzorcze biją się o to, żeby zysk był duży, bo to jest kwestia dywidendy, to jest kwestia wyceny akcyjnej na giełdach, więc ta presja jest dwojaka. Natomiast trzeba powiedzieć, że nie ma gier idealnych. Tak samo jak zawsze gdzieś pisząc pracę dyplomową, czy pracę maturalną popełnimy jakiś błąd, czy to będzie literówka, przecinek. Tak samo wtedy, kiedy piszemy grę, może powiem w ten sposób, popełniamy jakiegoś typu błędy. Poza tym ta gra jest od razu wypuszczana w takim zamyśle na kilka różnych platform, więc trzeba stworzyć porty dla różnych konsol. To także oznacza, że musimy dokonać pewnej konwersji plików, które będą się uruchamiać na jednym, na drugim, na trzecim sprzęcie. W związku z tym trzeba powiedzieć, że te błędy na pewno będą się powtarzać i pojawiać. Kwestia tylko tego, w jaki sposób firma taka jak Rockstar to ogra. Czy na przykład będzie w jakiś sposób starała się udobruchać użytkowników, oferując im jakieś darmowe dodatki, czy na przykład obniżając cenę jakiegoś dostępu, abonamentu, czy na przykład no, będzie mówić, no dobrze, wy zapłaciliście, my pracujemy i na tym kończy się nasza komunikacja. Ale myślę, że tego rodzaju firmy, które budują swoją markę na sentymencie i na tym, że gra towarzyszy graczom tak długo, nawet jeśli popełnią jakieś gafy, kiksy, czy zrobią błędy, to nie będą szły na wojnę z użytkownikami, bo to ostatecznie dzięki użytkownikom tego rodzaju firmy żyją.
0: No to właśnie, na koniec, czy panu, panie doktorze, także GTA towarzyszy przez lata? No i pytanie, czy pan już zamówił także swój preorder nowej części?
1: Nie zamówiłem jeszcze preorderu, natomiast rzeczywiście GTA jest grą, która towarzyszy mi od bardzo, bardzo dawna, od trzeciej części. Nie jestem jej fanem od samego początku, natomiast przyglądam się jej z ciekawością, ponieważ ta gra jako pewnego rodzaju seria, ona bije wiele rekordów w różnych takich danych statystycznych. No można powiedzieć chociażby o tym, że to jest ponad 200 milionów sprzedanych kopii, jeśli chodzi o jedną z wcześniejszych wersji. To jest ten ogromny świat. To jest właśnie to, że tam się żyje w środku. No i także różnego rodzaju ciekawostki, paradoksy, bo to jest taka gra, która jest komentarzem do rzeczywistości, w której żyjemy, więc pod tym względem naprawdę muszę powiedzieć, że czekam na nią, chociaż mam też wiele innych ulubionych gatunków gier wideo.
0: To jeszcze, panie doktorze, na koniec przypomnijmy tę prognozowaną datę premiery. Miejmy nadzieję, że ona się już nie przesunie.
1: Prognozowana data premiery to jest 19 listopada 2026 roku. Miejmy nadzieję, że się nie przesunie, ale tutaj też trzeba powiedzieć, że Rockstar ma asa w rękawie, bo gdyby no jednak się przesunęło, to zawsze mogą to ograć w taki sposób, że słuchajcie, chcieliśmy wydać grę na 30-lecie pierwszej wersji, czyli to byłby 2027 rok, więc no pewna jakaś tutaj łatka bezpieczeństwa, czy wentyl bezpieczeństwa jest.
0: Jakby nie było, z pewnością warto czekać, a razem z nami w radiu RMF24 był pan doktor Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Panie doktorze, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Słuchacie radia RMF24. Trzech strażaków zginęło, a dwóch zostało rannych podczas akcji gaśniczej na granicy stanów Colorado i Utah. Amerykańskie służby alarmują, że sytuacja pożarowa na zachodzie kraju szybko się pogarsza. Największy pożar w stanie Utah objął już ponad 370 km2. Ogień zniszczył część ośrodka narciarskiego i domki letniskowe. Władze podkreślają, że tegoroczne pożary mają wyjątkowo gwałtowny przebieg, czemu sprzyjają rekordowe upały, susza i silny wiatr. Od początku roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 35 tysięcy pożarów, które strawiły około 1 200 tysięcy hektarów. W Colorado wprowadzono stan wyjątkowy, a do walki z żywiołem skierowano Gwardię Narodową. W części Arizony prewencyjnie odłączono także prąd, by ograniczyć ryzyko kolejnych pożarów.
1: RMF 24.

Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF24.

0: Niedzielne popołudnie z radiem RMF 24, gdzie jak co tydzień mamy dla was nowy odcinek podcastu Co u nich słychać? Tym razem spotkałem się z czterokrotną olimpijką, wielokrotną wicemistrzynią świata w skoku o tyczce Moniką Pyrek. I co ciekawe, naszej bohaterce udało się osiągnąć te wszystkie sukcesy pomimo lęku wysokości.
1: Wydarzyła się taka sytuacja w moim życiu, kiedy z moim bratem biegaliśmy po Polanice Zdrój, bo to jest mój drugi dom, chyba mogę powiedzieć. Moja mama pochodzi z Polanicy Zdrój i uwielbiam tę miejscowość i właściwie spędzałam wszystkie możliwe wakacje właśnie tam. W Polanicy była taka ścieżka zdrowia, na której były różne, taka wioska indiańska i pamiętam, że tam był taki domek, później się z tego domku na górę jak się wchodziło, to się zeskakiwało na siano. No i okazało się, że ja niestety nie mam na tyle odwagi, żeby zeskoczyć, wdrapać się. Wdrapałam, ale nie zeskoczyłam, a mój szalony brat pojechał dalej i o mnie zapomniał. Więc później pół Polanicy mnie szukało, bo ja tam zasnęłam sobie i pomimo tego, że mój brat wrócił, bo sobie przypomniał o mnie, wrócił mnie, wołał, ale nie wszedł z powrotem tam na górę, więc ja się nie odezwałam, więc wielkie poruszenie i pół Polanicy mnie szukało. Na szczęście obudziłam się i mnie odnaleziono, ale rzeczywiście to był pierwszy sygnał, że z tym lękiem wysokości coś jest nie tak, więc pytanie, co się wydarzyło, że później jednak poszłam w tę stronę, żeby skakać wysoko. Ja zawsze mówię, że ja jestem dowodem na to, że trzeba po prostu walczyć ze swoimi ograniczeniami. No, jestem najlepszym na tym dowodem, że można. I oczywiście nad wszystkimi barierami, jakimiś obawami można zapanować przez taki automatyzm. I wydaje mi się, że w moim przypadku właśnie to zadziałało. Im więcej skoków oddałam, tym było łatwiej, ale im byłam starsza, tym znowu było trudniej.
0: A z czego to wynikało? Bo tak się zastanawiam, no wybrała pani dosyć radykalny sposób na to, żeby walczyć ze swoimi lękami. No trzeba przyznać, z czystym sumieniem.
1: No myślę, że to raczej konkurencja mnie wybrała niż ja ją, bo ja zaczynałam od koszykówki. I też z koszykówki przez przypadek trafiłam do lekkiej atletyki, naszą salę w szkolną, bo wtedy przygotowywaliśmy się do jakichś rozgrywek szkolnych, były ferie zimowe, naszą salę malowano i przeniesiono nasze zajęcia na salę lekkoatletyczną, na której były zawieszone kosze i nasz nauczyciel po prostu się rozchorował i my dotarliśmy na te zajęcia, a on nie. Jak się później okazało, moja pierwsza trenerka od lekkiej atletyki się nami zaopiekowała, no bo byliśmy na obiekcie, tak nie letni, na obiekcie sportowym, więc trzeba się zaopiekować i tak chodziliśmy przez całe ferie. A później zostało chyba 6 osób z całej drużyny, w tym ja. Oczywiście. No i na początku to był trening wielobojowy. Potem skok z wyż. Czyli już mnie coś ciągnęło do tej wysokości, ale jednak nie aż takiej wysokiej.
0: Monika Pyrek w podcaście Co u nich słychać? Do tego spotkania wrócimy w radiu RMF 24 po godzinie 15. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
5: Ogłoszenie RMF24.

0: Nie tylko najnowsze informacje, ale także znakomita muzyka w RMF 24. Tymczasem 15 coraz bliżej. Fakty RMF FM i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry, witam. Ważne informacje z polskich dróg na początek. Wypadek na trasie S17 na Lubelszczyźnie. Z kolei na S3 kolizja czterech aut. Za chwilę informacje o utrudnieniach. W faktach również kolejne doniesienia w sprawie pociągu relacji Kraków-Olsztyn, który utknął na Mazowszu. Pasażerowie będą ewakuowani. Poza tym WOPR alarmuje. W Polsce brakuje kąpielisk. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S17 na Lubelszczyźnie. Między węzłami Skrutki i Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerć zderzyły się cztery auta osobowe. Zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy. Trzeba korzystać z objazdu. Zderzenie czterech samochodów także w Kozielicach na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. To jest odcinek między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Prawie 400 osób będzie ewakuowanych z pociągu relacji Kraków-Olsztyn, który z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął na odcinku między Modlinem a Legionowem na Mazowszu. PKP Intercity uruchomiło sztab kryzysowy. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale. Jak obecnie wygląda sytuacja pasażerów?
2: Czekają na autobusy, które mają przewieźć ich do stacji w Modlinie. Na razie nie mogą jednak opuścić składu, ponieważ pociąg zatrzymał się w Szczerym Polu.
3: Problem jest też taki, że jak nie ma tego napięcia w sieci trakcyjnej, to też w pociągu tej klimatyzacji nie można włączyć, tak? No i to jest bardzo uciążliwe w tym momencie się zrobiło dla podróżnych będących się w pociągu.
2: Mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK. W nieco lepszej sytuacji są pasażerowie pociągów kolei mazowieckich, które również utknęły na odcinku między Modlinem a Legionowem. Ich składy zatrzymały się na stacjach. Obecnie nie wiadomo, jak długo będzie trwała naprawa sieci. Na pomoc czekają także pasażerowie pociągu Intercity Chełmoński relacji Kraków-Świnoujście. Skład zatrzymał się w okolicach Czerwińska koło Zielonej Góry z powodu awarii lokomotywy. Wkrótce ma zostać podstawiony pociąg regionalny, który przewiezie pasażerów do najbliższej stacji.
1: Prezydent Karol Nawrocki weźmie dziś udział w międzynarodowych obchodach 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956. Do stolicy Wielkopolski zjechały głowy kilku państw byłego bloku komunistycznego. W faktach poznański dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jaki jest plan dzisiejszych obchodów?
4: Te główne o charakterze państwowym odbędą się wyjątkowo w auli uniwersyteckiej, a nie na placu Mickiewicza, jak zazwyczaj. To z powodu upału i troski o zdrowie kombatantów. O godzinie 16:20 prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Węgier. Pół godziny później zaplanowano spotkanie z prezydentem Albanii. O 17:30 rozpoczną się główne uroczystości. Udział w nich weźmie również prezydent Łotwy. O 20:00 szefowie delegacji spotkają się na Zamku Królewskim w Poznaniu, a dwie godziny później w Centrum Kultury Park Dzieje pod Poznaniem zobaczą widowisko historyczne pod tytułem Orzeł i Krzyż.
5: Fakty RMF FM. Nagłaśniamy sprawę.
1: Nad polskimi jeziorami brakuje kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Samorządy z oszczędności nie wyznaczają takich miejsc, żeby nie musiały zatrudniać tam ratowników. Jednym z popularnych jezior, na którym nie ma żadnego kąpieliska, a więc nie ma też ratownika, jest Jezioro Piaseczno na Lubelszczyźnie.
6: To jest oszczędność, no co, na życiu ludzkim?
7: Myślę, że na pewno by się przydało, jest bardzo dużo dzieci.
6: Bardzo dużo osób się kąpie.
8: No samorządy nie wyznaczają kąpielisk, bo taniej.
7: Ale nawet jeżeli by można było w ramach samorządów od nas, letników, jakiś drobny podatek wziąć, myślę, że większość osób by się na to zgodziła.
8: Warto oszczędzać na ratownikach?
9: To nie jest dobra oszczędność. W każdym takim miejscu potrzebni są ratownicy.
1: Usłyszał na zatłoczonej plaży Jeziora Piaseczna reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Niedzielne, słoneczne popołudnie z radiem RMF 24 to kulminacyjny moment fali upałów. Kiedy nadejdzie ochłodzenie? Na to pytanie już za chwilę poszukamy odpowiedzi z Agnieszką Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tej godzinie w naszym popołudniowym programie wrócimy także do spotkania z Moniką Pyrek w najnowszym odcinku podcastu Co u nich słychać? Tu radio RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco.

0: that funny.
1: W to gorące popołudnie słuchacie radia RMF 24. W wielu miejscach temperatura przekracza 35 stopni, lokalnie może zbliżyć się nawet do stopni 40, a IMGW wydał najwyższe 3 stopnia ostrzeżenia przed upałem. Jednocześnie na zachodzie i północy kraju pojawiają się gwałtowne burze z bardzo silnym wiatrem oraz gradem. Czy to kulminacja tej fali gorąca? Kiedy możemy liczyć na ochłodzenie i czy ten upał zapisze się w historii polskiej meteorologii? O tym wszystkim porozmawiamy z panią Agnieszką Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, pani Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Czy jesteśmy właśnie w kulminacyjnym momencie tej fali upałów?
2: Można tak powiedzieć. Na tą chwilę nasze dane operacyjne, które oczywiście będą ulegać weryfikacji, wskazują, że w miejscowości Krzyż na pograniczu województwa wielkopolskiego i lubuskiego temperatura już wynosi 40 stopni. Do historycznego rekordu brakuje już tylko 0,2. Już aktualnie na zachodzie kraju wchodzi do nas strefa zbieżności, linia zbieżności, która już na niebie pokazuje wbudowane komórki typu cumulonimbus, które będą generować przede wszystkim zachmurzenie i gwałtowne zjawiska, na które mamy wydane ostrzeżenia, czyli burze z gradem. Także trudna sytuacja w województwach zachodnich i północno-zachodnich. Tutaj lokalnie spodziewamy się nawalnych opadów deszczu, burz, porwistego wiatru do 100 km na godzinę, ale nie wykluczone, że te wartości jeszcze będą podwyższane. Do tego intensywne opady deszczu, niewykluczona możliwość pojawienia się superkomórek burzowych. I ta strefa tych opadów i tego frontu atmosferycznego będzie wkraczać do Polski już centralnej, wschodniej w poniedziałek, gdzie na przeważającym obszarze kraju będziemy właśnie spodziewać się tych gwałtownych zjawisk, czyli burz, intensywnych, nawalnych opadów deszczu, porwistego wiatru. Do tego już jeszcze możliwe tutaj oczywiście te superkomórki burzowe, które będą generować powstawanie trąb powietrznych i temperatury na zachodzie, one będą się nieco obniżać, natomiast w centrum i na wschodzie cały czas te temperatury dochodzące do 38, do 39, nawet do 40 stopni. I z każdym dniem te temperatury na zachodzie będą się obniżać. Tam już lokalnie te temperatury będą dochodzić do 25, do 27. W centrum i na wschodzie jeszcze wysokie wartości, ale pod koniec tygodnia już temperatury na przeważającym obszarze już będą dochodzić do 25 stopni.
1: No to zatrzymajmy się przy tej wysokiej temperaturze. Pani Agnieszko, czy możemy spodziewać się pobicia tych historycznych rekordów temperatury w Polsce? Czy tak jak pani wspomniała, no te kolejne dni raczej to już będzie to obniżenie tej temperatury?
2: Na tą chwilę mamy pobity rekord w historii pomiarów za czerwiec. On został pobity już wczoraj, 38,9 Słubice, dzisiaj Krzyż, 40 stopni, pogranicze województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Natomiast teraz wszystko zależy od zachmurzenia i wejścia tej strefy frontu, czy ten rekord historyczny z 1921 roku, z 29 listopada, Pruszków, województwo opolskie, 40,2. Zobaczymy, czy ten historyczny rekord zostanie pobity.
1: A kiedy mieszkańcy Polski będą mogli rzeczywiście odetchnąć z ulgą? Wspominała pani o tym ochłodzeniu. Pytanie, czy to ochłodzenie będzie krótkotrwałe, czy raczej będzie oznaczało już ten definitywny koniec fali upałów?
2: No, patrząc na prognozy długoterminowe, które oczywiście mówią o tendencji, a nie ilości dni z upałem, czy z ilością dni z deszczem, czy z konkretną temperaturą, no to ten okres będzie zdecydowanie powyżej normy wieloletniej z tego okresu 30-letniego i będą to miesiące suche, także przed nami upalne lato i suche, ale też przeplatane właśnie tymi trudnymi zjawiskami, właśnie burzami, trąbami powietrznymi, porwistym wiatrem i nawalnymi opadami deszczu, także wszystko jeszcze przed nami.
1: Wszystko jeszcze przed nami, no to na koniec zatrzymajmy się jeszcze przy tym temacie intensywnego deszczu oraz gradu. Przypomnijmy, które regiony kraju są najbardziej zagrożone i pytanie, na co mieszkańcy powinni zwrócić szczególną uwagę.
2: Na tą chwilę ostrzeżenia dla województwa lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i Warmii i Mazur. I ta strefa tych opadów będzie właśnie wkraczała w głąb kraju, także przed nami kolejne ostrzeżenia, gwałtowne zjawiska, nawalne opady deszczu. no mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, przeważając obszar kraju, i jeśli na wysuszoną glebę spadnie duża ilość intensywnego deszczu przy założeniu opadu na przykład 10-minutowego, to lokalnie gleba nie będzie w stanie infiltrować wody w głąb ziemi, tylko będzie spływać powierzchniowo, prowadząc do tak zwanych flash floodów, czyli głównie na tych terenach zurbanizowanych będzie dochodzić do podtopień. Także trudna sytuacja, trudne warunki, więc należy zachować tutaj szczególną ostrożność.
1: Na koniec, pani sprawdzone sposoby na walkę z upałem. Coś możemy zdradzić, coś możemy podpowiedzieć słuchaczom Radia RMF 24?
2: Najważniejsze to nawodnienie, filtry UV, nakrycie głowy, no i w miarę możliwości nie wystawiać się na promienie słoneczne w najgorszy upał, no tylko szukać schronienia, zacienienia, czy to parasol, czy to spacer w zacienionych miejscach.
1: Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej była razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Niedzielne popołudnie z radiem RMF24. Nad polskimi jeziorami jest za mało wyznaczonych kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kąpieliska nie są wyznaczane, bo pociągałoby to za sobą konieczność zapewnienia ratownika. A to kosztuje, więc wiele samorządów unika tego wydatku. Mówi nam Piotr Synowiec, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Lubelszczyźnie.
1: Na pewno tych miejsc jest za mało, bo mamy informację, że w wielu miejscach mogłoby być więcej tych kąpielisk, no bo tak naprawdę ta dostępność wód powierzchniowych powinna być dużo, dużo większa.
2: Wydatek 100 tysięcy złotych wystarczyłby, żeby w danym miejscu był cały czas ratownik.
1: Tak, ale no niestety bardzo często samorządy po prostu poprzez oszczędności nie otwierają tych kąpielisk, choćby nawet takim przykładem od wielu, wielu lat jest jezioro Piaseczno, na którym nie ma kąpieliska.
2: Ludzie są w wodzie, kąpieliska oficjalnie nie ma, więc to dobra oszczędność?
3: Moim zdaniem nie.
4: Na każdym kąpielisku jest potrzebny ratownik.
2: No, tu nie ma oficjalnie kąpieliska.
4: Ale jest jezioro, jest piękna, czysta woda, jest w ogóle wspaniała pogoda dzisiaj. Mnóstwo ludzi, mnóstwo dzieci, mnóstwo rodzin z dziećmi. Sami też przyjechaliśmy z mężem i z córkami, także chcemy wykorzystać pogodę.
2: Gdyby było kąpielisko, to musiałby być ratownik. Ratownik kosztuje, żeby oszczędzić. Samorządy nie wyznaczają kąpieliska. To dobra oszczędność?
4: To nie jest dobra oszczędność.
2: Czy ratownik to by się nad jeziorem nie przydał?
3: Moim zdaniem by się przydał.
5: Ratownik by się przydał stanowczo. Ale nie ma tutaj strzeżonego kąpieliska, nie ma niestety tutaj miejsca wyznaczonego dla dzieci, na pewno by się przydał.
2: To jest z ratownikami tak, że jak samorząd nie zapłaci za ratowników, to tych ratowników nie ma. Jak nie wyznaczy kąpieliska, to kąpieliska nie ma. Jak nie ma kąpieliska, to nie ma ratownika.
6: No może i oszczędzanie, tak.
7: Pewnie by się przydał tutaj ratownik. No, chociaż jest tu tak dużo plaż, że pewnie obstawienie tego byłoby dosyć trudne.
8: Na pewno ktoś by się przydał do pilnowania.
2: A nie ma.
8: A nie ma.
2: Tak taniej.
8: Czy bezpieczniej? To jest pytanie.
0: Usłyszał nad jeziorem Piaseczno reporter RMF FM Dominik Smaga. Tu radio RMF 24. Już za chwilę wrócimy do spotkania z Moniką Pyrek w podcaście Co u nich słychać? Bądźcie z nami.

0: Niedzielne popołudnie z Radiem RMF 24, w którym wracamy do spotkania z Moniką Pyrek w najnowszym odcinku podcastu Co u nich słychać? Polska tyczka przez lata żyła rywalizacją na linii Monika Pyrek - Anna Rogowska. Jak to wyglądało w rzeczywistości? Czy panie rywalizowały ze sobą tylko na sportowych arenach? Posłuchajmy.
1: Ja byłam przez dłuższy czas liderką tej grupy, więc mi ciężko powiedzieć, czy ktoś inny się czuł niefaworyzowany, o tak. Nie wiem, jakie to były uczucia. Ale rzeczywiście Ania bardzo długo z nami jeździła na zgrupowania. No i właściwie ze względu na to, że my byłyśmy wszystkie w podobnym wieku, miałyśmy jakby te same gdzieś tam trudności z dojrzewaniem i jakby marzenia bardzo podobne, więc to wszystko było takie bardzo spójne. Później gdzieś tam się, jakby to, o czym mówisz, że gdzieś tam te media próbowały nas skłócić, to już był kolejny etap naszej przygody ze sportem, bo w momencie, kiedy Ania zaczęła trenować ze swoim trenerem, Jackiem Torlińskim, jakby te nasze drogi treningowe się rozeszły, tak, byłyśmy w oddzielnych grupach, trenowałyśmy oddzielnie. Ja też później zmieniłam trenera na Sławka Kaliniczenkę, więc jakby naturalnie no, byłyśmy liderkami we własnych grupach, tak? Ale rzeczywiście ja zawsze powtarzam, że my miałyśmy ogromne szczęście, że na siebie trafiłyśmy, bo jedna ciągnęła drugą.
2: Tak, to było takie wzajemne napędzanie się, tak?
1: Tak, oczywiście ja byłam na początku w tej gorszej sytuacji, no bo takie nastąpiło klasyczne bij mistrza, tak? Czyli Ania pokonała mnie, mimo że gdzieś tam na początku jakby ja wskazywałam kierunki, można tak przecierałam te szlaki jako pierwsza, ale no Ania później wybiła się na niepodległość i to ona przez jakiś tam czas wiodła prym w tyczce kobiet, ale obie się mobilizowałyśmy, to było cudowne i bez względu na to, co tam o nas pisano, no to my oczywiście mamy inne charaktery, całkiem inne. Tak jak ja potrzebuję ludzi, w sensie jestem bardzo taka społeczna i bardzo potrzebuję człowieka do funkcjonowania, a na stadionie byłam bardzo skupiona i taka, niektórzy dziennikarze twierdzili, że introwertyczna, to Ania jest dokładnie przeciwieństwem. Ania ma swoją grupę przyjaciół i nie potrzebuje tak wielu, ale była taką ekstrawertyczką na stadionie. Więc jakby z tych przeciwieństw zbudowano jakiś tam wymyślony konflikt, też trochę na bazie konfliktu Jeleny Simbajewej i Swietlany Fiofanowej, bo one oficjalnie mówiły, że one się nie znoszą. Więc jeszcze ja brunetka, Ania blondynka, więc to wszystko im pasowało, tak, w mediach, że my na pewno musimy się nie znosić. I rzeczywiście w którymś momencie jakby popłynęłyśmy z tym nurtem, bo ktoś przeczytał, że ta powiedziała to, a ta coś tam i się zrobiło niezręcznie, ale w którymś momencie po prostu porozmawiałyśmy ze sobą i wyjaśniłyśmy sobie, że albo ja czegoś nie powiedziałam, albo jeżeli powiedziałam, to nie miałam tego na myśli i z drugiej strony to samo, więc przestałyśmy się tym po prostu przejmować w którymś momencie. Ale wielokrotnie na przykład ja byłam Anią Pyrek, Ania Moniką Rogowską.
0: Ciekawe, kiedy doczekamy się kolejnych tak fantastycznych zawodniczek w skoku o tyczce. Monika Pyrek, bohaterka najnowszego odcinka podcastu Co u nich słychać. Do tej rozmowy wrócimy po godzinie 16 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF 24. Za oknem żar leje się z nieba, co niestety skutkuje suszą hydrologiczną i dużym zagrożeniem pożarowym. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców części 5 województw w związku właśnie z bardzo dużym zagrożeniem pożarowym lasów. Ostrzeżenia dotyczą wybranych powiatów w województwach dolnośląskim, mazowieckim, lubuskim, opolskim oraz świętokrzyskim. Jednocześnie Instytut Badawczy Leśnictwa informuje, że wysoki stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje już praktycznie w całej Polsce. Jedynie w części województw zachodniopomorskiego i śląskiego utrzymuje się zagrożenie średnie. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominają, by nie używać otwartego ognia w lasach ani w ich pobliżu. Jak wspominałem, sytuację dodatkowo pogarsza fala upałów. W regionach objętych alertami obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW, a temperatura może sięgnąć nawet 42 stopni Celsjusza.
1: Radio RMF 24.

Vale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kłebona Fide i Daria Zawiałow w radiu RMF24. A tymczasem zbliża się godzina 16, pora na fakty RMF FM. Tomasz Weryński.
1: Tragiczne informacje z trasy S3 w Zachodniopomorskiem. W wypadku między Myślibożem a Pyrzycami zginęła jedna osoba. Pociąg żeromski relacji Olsztyn-Kraków utknął bez klimatyzacji. Podróżni zostali ewakuowani. W pogodzie oczywiście ekstremalny upał, ale nadchodzą burzowe chmury. Posłuchajcie, gdzie w najbliższym czasie może zagrzmieć. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne. To nowe informacje dotyczące wypadku na trasie S3 w

0: Kozielicach między węzłami Myślibórz i Pyrzyce w Zachodniopomorskiem. Po zderzeniu 4 samochodów osobowych zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Szczecina. Na tej samej trasie zmotoryzowani wracający z nadmorza mogą utknąć w korku między węzłami Goleniów Południowy a Kliniska Wielkie. W Łozienicy samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas w stronę Szczecina. Pasażerowie pociągu żeromskiej relacji Olsztyn-Kraków zostali ewakuowani. Przypomnijmy, skład utknął na odcinku między Modlinem a Legionowem na Mazowszu z powodu awarii sieci trakcyjnej. W wagonach nie działa klimatyzacja. W faktach ponownie reporter RMF FM Michał Grason.
1: Kłaniam się.
0: Michale, gdzie trafią teraz pasażerowie?
2: Na stację Warszawa Wschodnia. Tam są obecnie przewożeni autobusami. Chodzi łącznie o blisko 400 osób. Początkowo planowano, że pasażerowie zostaną przewiezieni do Modlina, jednak ostatecznie PKP Intercity zdecydowało, że z Warszawy Wschodniej będą mogli kontynuować podróż do Krakowa innymi pociągami. Sytuacja spowodowała duże utrudnienia na warszawskim węźle kolejowym. Pociągi dalekobieżne kursują z opóźnieniami przekraczającymi nawet 100 minut. W trasę po kilkugodzinnym postoju ruszyli także pasażerowie pociągu Chełmoński relacji Kraków-Świnoujście, który z powodu awarii lokomotywy zatrzymał się w okolicach Czerwińska koło Zielonej Góry. Większość osób przesiadła się do pociągu regionalnego jadącego do Szczecina. Około 100 osób pozostało jednak w wagonach. Skład jest obecnie ciągnięty przez lokomotywę zastępczą do stacji Rzepin. Tam zapadnie decyzja, czy pociąg będzie mógł kontynuować podróż.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami w północno-zachodniej Polsce. Już teraz w zachodniopomorskim i lubuskim, w pobliżu granicy z Niemcami, zaczyna się chmurzyć.
3: Lokalnie spodziewamy się nawalnych opadów deszczu, burz, porwistego wiatru do 100 km na godzinę, ale nie wykluczone, że te wartości jeszcze będą podwyższane. Do tego intensywne opady deszczu, niewykluczona możliwość pojawienia się superkomórek burzowych.
0: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW w internetowym radiu RMF24. Synoptyk zaznaczyła, że ta strefa burz będzie się przesuwać do centralnej i wschodniej części kraju. 4 miejscowości w zachodniopomorskiej gminie Golczewo bez dostaw bieżącej wody. Wykryto w niej skażenie bakteriami E. coli. Jutro sanepid ma przedstawić najnowsze wyniki badań. Do tego czasu mieszkańcy muszą pobierać wodę z podstawionych beczkowozów. Najmłodsza ofiara poznańskiego czerwca miała 13 lat. To Romek Strzałkowski, chłopiec, który przez przypadek znalazł się w centrum krwawych wydarzeń. 70 lat temu robotnicy z poznańskich zakładów wyszli na ulicę, by upomnieć się o swoje prawa i zbuntować się przeciw władzy komunistycznej. Na 100-tysięczny tłum ruszyło wojsko, padły strzały. To nie były żadne bojówki. Udział w proteście brali zwykłe chłopaki, mówi dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza.
4: Chłopaki z krwi i kości, z poznańskich dzielnic, z Łazarza, z Dębca, z Głównej, no, którzy no, mają jedno za uszami, ale w tym momencie ten ich kręgosłup etyczny, moralny jest jednoznaczny. To jest w czerwcu bardzo piękne. Podobnie było w Powstaniu Warszawskim. Przez Powstanie Warszawskie też robili młodzi ludzie. Faktycznie nie mają nic do stracenia, nie mają rodzin. Idą trochę nie kalkulując. Więc czerwiec tak, robią chłopaki z Eg, robią chłopaki z osiedla, dzisiaj byśmy powiedzieli. Robią takie no, poznańskie, urwisy to za małe słowo. Robią niekoniecznie...
5: Szczuny z Łazarza. Tak
4: szczuny z Łazarza, piękne określenie.
0: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Niedzielne, upalne popołudnie z radiem RMF 24. Już za chwilę wrócimy do tematu, o którym słyszeliście w faktach RMF FM, czyli o problemach pociągu żeromski relacji Olsztyn-Kraków. W radiu RMF 24 pamiętamy także o ważnych rocznicach. Dziś 70. rocznica poznańskiego czerwca. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco. Bądźcie blisko!

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Jak słyszeliście w faktach, pasażerowie dwóch pociągów Intercity, które utknęły w trasie, zostali ewakuowani. Jeden ze składów relacji Kraków-Świnoujście zatrzymał się w okolicach Zielonej Góry z powodu awarii lokomotywy. Drugi, jadący z Olsztyna do Krakowa, utknął na Mazowszu wskutek awarii sieci trakcyjnej. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMFFM Michał Krasoń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Michale, czy pasażerowie mogą już kontynuować podróż?
2: Jeśli chodzi o pociąg żeromski relacji Olsztyn-Kraków, który utknął na Mazowszu tuż pod Warszawą, to są oni obecnie przewożeni autobusami na stację Warszawa Wschodnia, no i tam przewoźnik zapewnił im taką możliwość, będą mogli wsiąść do dowolnego pociągu, który dziś jedzie do Krakowa, więc już problemów z tą trasą być nie powinno. Nieco inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o pociąg chełmoński relacji Kraków-Świnoujście, który utknął w okolicach Zielonej Góry. Tam został, no, z pewnymi problemami podstawiony pociąg regionalny. Pasażerowie wsiedli do niego, mogą na biletach Intercity dojechać do Szczecina, no i tam już później o dalszą podróż będą musieli się troszczyć. Około 100 pasażerów w tym składzie utknęło, została podstawiona też zastępcza lokomotywa, która właśnie teraz ciągnie ten skład z zepsutą lokomotywą do stacji Rzepin. Co się dalej z tym składem będzie działo, tego nie wiemy. Właśnie w Rzepinie technicy podejmą decyzję, czy zostanie podstawiona nowa lokomotywa, czy tę zepsutą da się jednak naprawić. Na razie tego nie wiemy. 100 osób w tym pociągu zostało, no i za jakiś czas powinien do Rzepina dojechać.
0: Michale, opowiedzmy, jak doszło do tych zatrzymań?
2: Jeśli chodzi o sytuację spod Warszawy, to na trasie w okolicach Modlina około godziny 11 po prostu z powodu upałów sieć trakcyjna przestała działać. Około godziny 12 ta sytuacja się powtórzyła, no tylko że tym razem zamiast zaniku na jednym torze mieliśmy zanik napięcia na obu torach. No i utknęły tam trzy pociągi. Jeden Intercity w Szczerym Polu, no i dwa Kolei Mazowieckich. Z nimi problem był nieco mniejszy, ponieważ te pociągi utknęły na przystankach, więc pasażerów bardzo łatwo można było ewakuować. No a w pociągu Intercity pasażerowie niestety musieli zostać. No jak zanika napięcie, to w pociągu nie działa też klimatyzacja, co, jak sobie wyobrażamy, w blisko 40-stopniowym upale, no nie jest najprzyjemniejsze. No a trwało to też kilka ładnych godzin. Na szczęście, tak jak już mówiliśmy, tych pasażerów udało się już ewakuować. Jeśli chodzi o pociąg chełmoński, no tam splot wyjątkowo nieszczęśliwych wydarzeń. Pociąg z powodu awarii lokomotywy również w Szczerym Polu pod Zieloną Górą się zatrzymał. Natychmiast praktycznie miał zostać podstawiony pociąg regionalny, no ale niestety w pobliżu płonęła trawa. To zagrożenie było na tyle duże, że Straż Pożarna zdecydowała o zamknięciu całkowitym trasy kolejowej. No i dopiero około godziny 15:20 po zatrzymaniu około 12 udało się podstawić pociąg regionalny. No i pasażerowie znów ruszyli w drogę. Wszystkiemu oczywiście najprawdopodobniej winne upały.
0: Pasażerowie ruszyli w drogę, no i miejmy nadzieję, że już ta droga obędzie się bez zakłóceń. A informacje na ten temat zebrał Michał Krasoń. Michale, bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: To niedzielne popołudnie z radiem RMF24. Przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Ankarze minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że najważniejszym celem spotkania będzie potwierdzenie jedności sojuszu oraz współpracy Europy ze Stanami Zjednoczonymi oraz Kanadą.
2: Ten szczyt w Ankarze będzie symboliczny z kilku powodów. Po pierwsze, sojusz musi potwierdzić swoją jedność transatlantycką, jedność państw europejskich ze Stanami Zjednoczonymi z Kanadą. To jest bardzo ważne, żeby poszedł mocny sygnał polityczny związany z jednością państw sojuszniczych i z przygotowaniem do działań obronnych w każdej sytuacji.
1: Szef MON zapowiedział, że Polska będzie zabiegać o budowę sieci rurociągów paliwowych łączących Niemcy z Polską, Czechami i państwami bałtyckimi.
2: Co dla nas jest najważniejsze? Sprawa rurociągów paliwowych, która od wielu lat rozgrywa się na poziomie europejskim i dyskusje, które trwają na poziomie ministrów obrony, ministrów spraw zagranicznych, ostatnie spotkanie w Brukseli w kwaterze głównej, najlepiej to opisuje o wielkiej gotowości, szczególnie państw Europy Środkowej, Europy Centralnej. Polska Grupa Wyszehradzka bardzo mocno wspiera tą ideę. Dostałem mandat od moich kolegów ze Słowacji, Czech, Węgier, ale również od państw bałtyckich, z którymi widziałem się kilka dni temu. Bardzo silny mandat do tego, żeby zabiegać o utworzenie rurociągów od zachodnich Niemiec przez Niemcy wschodnie do Polski, na południe do Czech, na północ na Litwę i do państw bałtyckich. To jest gwarancja bezpieczeństwa, to jest wspólna inwestycja natowska.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział także, że jutro zostanie podpisana umowa wykonawcza na zakup szwedzkich okrętów podwodnych w ramach programu Orka.
2: 3 okręty podwodne, a 26 będą produkowane dla Polski. Konsultacje polsko-szwedzkie, premier Tusk, premier Szwecji, kilku ministrów, w tym minister obrony narodowej. Spotkamy się w Gdańsku i w Gdyni na polskim okręcie, żeby podpisać umowę wykonawczą o zakupie 3 okrętów podwodnych, gapfillera dla polskiej marynarki wojennej, tak żeby już w tym roku polscy marynarze, którzy utrzymali zdolności operowania na okrętach podwodnych, mogli się przygotowywać, kształcić, szkolić do zawładnięcia nowymi okrętami podwodnymi.
1: Jak podkreślił szef MON, będzie to jeden z największych kontraktów w historii modernizacji polskiej armii i przełomowy moment dla marynarki wojennej. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko.

0: Tu radio RMF24. Dziś 70. rocznica Poznańskiego Czerwca. Ludzie mieli dość. Wyszli na ulicę, by pokazać swój sprzeciw i domagać się podstawowych praw. Żądamy chleba, wolności. Chcemy chleba dla naszych dzieci. Takie hasła widniały na transparentach robotników.
1: Eksperyment komunistyczny w żaden sposób się nie udaje. I zakłady Cegielskiego są tego najlepszym przykładem. Zawyżone normy pracy. Wyścig ten, który jest tym wyścigiem o jak najlepsze wyniki, ale tak naprawdę nie o jak najlepszą jakość i ilość tego produktu. Brak tego, co dzisiaj nazywamy logistyką i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, czyli nierytmiczność dostaw. To, o czym mówią robotnicy poznańskich zakładów, że 2 tygodnie w miesiącu oni chodzili po zakładzie, sprzątali, robili jakieś drobne rzeczy, bo nie było materiałów, nie było jak wyrobić normy, a potem przychodziły prefabrykaty, materiały, oni musieli pracować po kilkaset nadgodzin, z których to mieli brany wysoki podatek. Jeśli nie wyrabiali norm akordowych, które były założone, bo nie mieli jak pracować, no to mieli gołą pensję. Czyli ci robotnicy, którzy pracowali w tym zakładzie o takim arystokratycznym charakterze, w zakładzie, w którym praca w dwudziestoleciu międzywojennym była nobilitacją, gdzie pracujący tam mężczyzna utrzymywał całą wielodzietną rodzinę, a żona prowadziła dom, wychowywała dzieci, wykonując tą ciężką i odpowiedzialną pracę. I w bardzo wielu polskich domach ten model funkcjonowania po wojnie się jeszcze nie zmienił. Czyli ten mężczyzna, który utrzymywał jeszcze 5, 6, 7 lat temu, tutaj w tym przypadku, przepraszam, więcej, bo 11, czyli przed wojną jeszcze, no to powiedzmy z 15 lat temu 20, całą rodzinę, on teraz nie był w stanie tej rodziny utrzymać. I mamy wspomnienia tych, którzy protestowali na ulicach Poznania, że to zawołanie chleba i wolności to nie było coś na wyrost. To wołanie o chleb, czyli ten podstawowy produkt na stole każdego Polaka, to jest coś, co skłoniło ich do tego, by wyjść na ulicę. I te hasła ekonomiczne, które były podstawą tego, by wyjść, potem przekształciły się w te hasła polityczne, a wszystko stało się dlatego, że robotnicy, mimo tego, że zgłaszali władzy swoje bolączki, władza ta mówiła tak, pomożemy, zrobimy, ale to się nie działo. Czyli ten moment, kiedy ta arogancja władzy, jej pycha dochodzi do zenitu, przesila się to i robotnicy 28 czerwca wychodzą na ulicę, by protestować.
0: Tłumaczył dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza. Do tłumienia protestów reżim komunistyczny użył 10 tysięcy żołnierzy i 400 czołgów. Zginęło wówczas 58 osób.

0: Niedziela z Radiem RMF 24 i podcast Co u nich słychać? Wracamy do rozmowy z Moniką Pyrek, która w skoku o tyczce pobiła rekord Polski aż 69 razy. A co czuje zawodnik, kiedy szybuje nad poprzeczką ustawioną mniej więcej na wysokości drugiego piętra?
1: Nie pamiętam, 15 lat temu ostatni raz skoczyłam. Ale mówię to dlatego, że rzeczywiście moi kibice, których w dalszym ciągu spotykam, myślą, że to było kilka lat temu. Nawet ostatnio byłam na zawodach tyczkarskich, takich pokazowych, i jedna z pań, która do mnie podeszła, to się mówi: a ja myślałam, że pani dzisiaj będzie skakać. Mówię, to się 15 lat temu oddałam ostatni skok, to raczej nie, bym się połamała. Co się czuje? Ten skok razem z rozbiegiem trwa, myślę, maksymalnie 30 sekund. Więc tak do końca nie ma miejsca na to, żeby sobie coś pomyśleć, tylko skupić się na tym, co trzeba zrobić. Ale moment, kiedy wyrzuca cię tyczka i wiesz, że to jest dobry skok, no to od razu widać po reakcji tyczkarzy. Jeszcze nie wylądowała, już wie, już czuje, więc no, to jest naprawdę... Oczywiście zależy na jakiej wysokości, tak? To się odbywa. Na niższych wysokościach jest mniej tej euforii, chociaż jeżeli na przykład wchodzisz w konkurs i atakujesz coś w trzeciej próbie, no to wtedy euforia jest taka, jakbyś przynajmniej wygrał zawody, tak? Bo pokonałeś właśnie swoją najtrudniejszy moment tego dnia, więc rzeczywiście wtedy jest dużo, dużo radości. Ja myślę, że tak naprawdę to jest takie poczucie lotu. Ja się zawsze śmieję, że ja latam w chmurach i tak jest. Czuć ten moment wyrzutu wtedy, kiedy rzeczywiście zrobisz wszystko poprawnie, na samym dole, bo skok się bierze od odbicia, a nie tego później, co... To, co później widzisz, no to jest tylko wypadkowa tego, co zrobiłeś na dole, tak?
0: Na ile jest to sport uzależniony od samego sprzętu? Czy można, w pani przypadku także, czy można było być perfekcyjnie przygotowanym do konkursu, do zawodów, no a jednak ta tyczka zawiodła? Być może te sprawy właśnie techniczne okazały się być tak rozregulowane, że nawet pomimo fantastycznej formy czegoś zrobić się nie udało.
1: Myślę, że to nie jest wina sprzętu, ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy jesteś w dyspozycji, a na przykład wszystkie tyczki ci miękną, bo tak też często jest. Nagle zaczynasz bardzo dobrze się czuć, bardzo dobrze biegasz, wszystkie elementy grają i te tyczki z poprzednich zawodów po prostu są niewystarczające dla ciebie. I ostatnio, nie wiem, czy śledziłeś, ale była taka sytuacja w Sztokholmie podczas Diamentowej Ligi, gdzie Duplantis pierwszy raz przegrał, już nie pamiętam.
0: Tak, od 3 lat, tak.
1: Startów. No to właśnie to była ta sytuacja. On nie skakał źle, tylko te tyczki miękły. On był w takiej dyspozycji biegowej, że niestety sobie nie poradził z doborem sprzętu. Za mało prób miał po prostu.
0: Może gdyby... To nie jest takie wytłumaczenie, tylko tak rzeczywiście jest, tak?
1: Tak się po prostu dzieje. A może się wydarzyć, nie wiem, bo była odpowiednia temperatura, tak, więc te tyczki też reagują na temperaturę. Jakby było zimno, no to by nie były tak elastyczne. Nie wiem, jakby było zimno, to by trochę wolniej biegał, tak, no bo to też jest naturalne. No więc wszystko mogło się zdarzyć. Ja też miałam kilka takich konkursów, gdzie idealna rozgrzewka, zaczynam wysoko, no bo przecież na rozgrzewce to po prostu tak wszystko szło, a potem, jak to my mówimy, trzy szybkie i do domu.
0: Trzy szybkie i do domu. Najnowszy odcinek podcastu Co u nich słychać z udziałem Moniki Pyrek. A czym dzisiaj zajmuje się nasza bohaterka? Więcej po godzinie 17 w radiu RMF 24. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Coraz bliżej godzina 17. Fakty RMF FM ma dla Was Tomasz Weryński.
1: Na początek Podkarpacie i autostrada A4. Tam bus uderzył w bariery i przewrócił się na jezdnię. Są duże utrudnienia w ruchu. Nikt nam nie będzie mówił, jakich bohaterów szanować. To słowa Wołodymyra Zełenskiego wygłoszone w dniu obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. A w Polsce wspominamy bohaterów Poznańskiego Czerwca. Mija 70 lat od robotniczego zrywu przeciw komunistycznej władzy. Uwaga kierowcy, na podkarpackim odcinku autostrady A4 w rejonie Bratkowic bus uderzył w bariery i przewrócił się na jezdnię. To jest odcinek między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów. W stronę Krakowa zablokowane są dwa pasy ruchu. Nikt nam nie będzie mówił, jakich bohaterów szanować, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Poinformował też, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę.
2: Nikt i nikoli nie będzie nakazywał.
1: Nikt nigdy nie będzie nam nakazywał, jak żyć, jak mówić, kogo mamy kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów powinniśmy szanować. Takie stanowisko może doprowadzić do kolejnych napięć na linii Kijów-Warszawa. Przypomnijmy, że pod koniec maja Zełenski ogłosił, że

0: nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. W Polsce spotkało się to z powszechną krytyką, a prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ukraiński przywódca odesłał odznaczenie firmą kurierską i przestał odwiedzać Polskę. Nie mieliśmy nic do stracenia, chcieliśmy po prostu poczuć się wolni. Tak o powstaniu z 1956 roku mówią uczestnicy Poznańskiego Czerwca. 70 lat temu 100-tysięczny tłum wyszedł na ulicę Poznania, by po raz pierwszy w historii zaprotestować przeciwko komunistycznej władzy. Jednym z uczestników tych krwawych wydarzeń był pan Adam Tune, wówczas 17-letni pracownik zakładów produkcji pomocniczej łączności w Poznaniu.
1: Ja mówię do kolegów, cóż mamy do stracenia, jesteśmy młodzi, nie mamy rodzin, nie mamy dzieci, kuchnia przyszła przed nami. Poszliśmy. Dużo jeszcze było gości z targów. Niektórzy nagrywali to wszystko z samochodów. Ta grupa, w której ja uczestniczyłem, skierowała się w kierunku ulicy Mickiewicza, a część poszła na plac Stalina ówczesny. Na ulicę Mickiewicza poszli dlatego, bo tam była taka radiostacja zagłuszająca. Zagłuszała wolną Europę i wszystkie wiadomości, które myśmy tu nie powinni w tym naszym kraju wiedzieć. A w związku z tym lud miał jakiś żal do tego wszystkiego i próbował tą radiostację zniszczyć. Próbowałem ja.
0: Relacji pana Adama Tuna wysłuchał poznański reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
0: Polscy siatkarze dziś na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Gliwicach zmierzą się z Argentyną. Biało-czerwoni w czasie turnieju rozgrywanego na Górnym Śląsku zanotowali komplet zwycięstw. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, który to spotkanie będzie śledził z trybun. Jak radzi sobie dzisiejszy rywal naszej kadry?
3: Słabo. Argentyna do tej pory wygrała jedynie 2 mecze i to oba w Gliwicach. Wczoraj, mimo że prowadzili z Turcją już 2-0, przegrali to spotkanie. Mimo że od nowego sezonu zespół z Ameryki Południowej prowadzi nowy trener, to nie zmienili oni swojego stylu gry.
4: To jest zespół, który musi grać szybko, bo nie ma tych parametrów pod względem tej fizyczności i na pewno muszą grać szybko, ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy dobrze przygotowani taktycznie, to znowu mogą mieć się problemy z naszym blokiem przede wszystkim.
3: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający polskiej reprezentacji, która jeżeli zagra tak jak we wczorajszym meczu z Niemcami, to dziś powinna dopisać do swojego dorobku kolejne 3 punkty.
0: Mecz naszych siatkarzy z Argentyną rozpocznie się o 20:00. Będziemy oczywiście trzymać mocno kciuki.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Niedziela z radiem RMF 24. W faktach mieliśmy emocje siatkarskie, a u nas nie zabraknie emocji piłkarskich. Już za chwilę porozmawiamy o Mundialu. Przed nami pierwszy mecz fazy pucharowej. W tej godzinie wrócimy także do podcastu Co u nich słychać z udziałem Moniki Pyrek. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Tu radio RMF24 i piłkarskie emocje. Mecz RPA z Kanadą rozpocznie wieczorem fazę pucharową mundialu. Patryk Cerwański jest razem z nami. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, Patryk, Kanada, współgospodarz mundialu, ale ten mecz rozegra w USA.
1: No, prosta sprawa. Kanada nie wygrała swojej grupy, a skoro nie wygrała, no to terminarz był tutaj nieubłagany. No, terminarz, czyli po pierwsze data meczu, po drugie miejsce jego rozegrania. No i tak kalifornijskie Inglewood będzie rozgrywane to spotkanie, także Kanada współgospodarz, ale no do końca z tego swojego prawa wynikającego ze współorganizacji mundialu nie będzie mogła skorzystać, chociaż oczywiście na pewno kanadyjskich kibiców nie zabraknie. Myślę, że na kontynencie północnoamerykańskim ludzie są przyzwyczajeni do lotów samolotem, także gdzieś z Kanady do Kalifornii, no może jest kawałek, ale pewnie tego wsparcia nie zabraknie.
0: Historia pojedynków Republiki Południowej Afryki z Kanadą, trzeba przyznać, jest bardzo krótka.
1: No, zaledwie jeden mecz, rozegrany w 2007 roku. Mecz towarzyski, wtedy Południowa Afryka wygrała z Kanadą 2-0. To były no, zupełnie inne czasy, jeśli chodzi i o futbol RPA, które przygotowywało się już tak naprawdę do organizacji Mistrzostw Świata, które odbyły się tam w 2010 roku. W reprezentacji Kanady wtedy na przykład zagrali Mike Klukowski. To polsko brzmiące nazwisko nie jest przypadkiem. Jego rodzina pochodziła z naszego kraju, choć on sam urodził się w Austrii. Też Tomasz Radziński, pochodzący bodajże z Inowrocławia, albo z Włocławka, teraz nie jestem pewny, ale to taki, no w tamtych czasach to był najlepszy w ogóle kanadyjski napastnik, także made in Poland. No takie to były czasy. Dzisiaj to już wygląda zupełnie inaczej. Te proporcje, jeśli chodzi o obecność gwiazd w obu zespołach, też się trochę zmieniły.
0: No właśnie, pomówmy o samym spotkaniu, ale wcześniej no trzeba zauważyć, że awans RPA do fazy pucharowej Mistrzostw Świata to jest niespodzianka. No i właśnie, wydaje się, że wiele przemawia za Kanadą.
1: Wiesz co, no jak sobie oglądałem ten mecz otwarcia Mistrzostw Meksyk z RPA, no to powiem szczerze, że bardzo mi się to RPA nie podobało. Potem miałem takie wrażenie, że no Czesi okazali się potem też słabą drużyną, ale z Czechami zremisowali też, Czesi prowadzili później, tego nie wykorzystali, ale to też był taki siermiężny futbol. No i to, że uda się drużynie RPA ominąć, że tak powiem, w grupie, no też Południową Afrykę, że z nimi, Koreę Południową, przepraszam, że z nimi wygrają 1-0 skromnie. No, mówiąc szczerze, to mnie zaskoczyło. Myślałem, że ta Korea będzie mocniejsza. Ostatecznie 4 punkty zdobyte przez RPA. 2 tylko strzelone bramki w 3 meczach. Bilans bramek też ujemny, bo 2 strzelone, 3 stracone. To nie wygląda jakoś tak zbyt dobrze, ale też sobie tak spróbowałem popatrzeć na skład tak uczciwie. No to dziś piłkarze z RPA to są zawodnicy, którzy w większości grają w swojej lidze tak naprawdę. Jeżeli są w Europie, to nie są w jakichś bardzo znanych klubach. Ktoś tam gra na Cyprze, ktoś w Anglii, ktoś w Norwegii. Ale to nie są takie nazwiska, które by jakoś rozbudzały wyobraźnię kibiców. A jak sobie tak wspomnimy, no na przestrzeni powiedzmy ostatnich 20 lat, byli tacy piłkarze z RPA, których gdzieś tam myślę kibice mogą kojarzyć. Bernard Parker, Steven Pienaar, Quinshon Fortune, Aaron Mokoena, Mark Fish, Lucas Radebe, Benny McCarthy. To byli wszystko piłkarze, którzy albo grali w mocnych ligach przez jakiś czas, albo w dobrych klubach. I tacy, którzy gdzieś w tym europejskim futbolu istnieli. No dzisiaj jak sobie patrzymy na skład RPA, to takich piłkarzy nie ma. Jak patrzymy na Kanadę, no to jest Jonathan David, który gra w Juventusie, jest Alfonso Davies, który gra w Bayernie Monachium, więc to są tacy piłkarze, których już byśmy tutaj postawili, no nie jako europejskie gwiazdy, ale tacy już rozpoznawali na kontynencie. Dziś RPA na pewno nie ma takich zawodników i to jest jedna z tych zmian, która nastąpiła w ostatnich latach. Jak patrzymy tak na indywidualności, to one są po stronie Kanady, a nie po stronie drużyny z południa Afryki.
0: No to właśnie, Patryku, pomówmy jeszcze o mundialowej drabince. Zostawmy na moment mecz RPA Kanada. O tej drabince porozmawiajmy na przykładzie Argentyny, Portugalii oraz Francji.
1: No tak, to pokazuje, jak nierówne mogą być te... Ja od razu tylko zaznaczę, ja nie twierdzę, że drabinka zawsze musi być równa. No tak to po prostu jest, tak się poukładało, ale poukładało się to w taki sposób, że Argentyna zaczyna w 1/16 od meczu z Republiką Zielonego Przylądka, później trafia na Australię albo na Egipt, a jeśli poradzi sobie z tą przeszkodą, to trafia na Szwajcarię, Algierię, Kolumbię albo Ganę. Tak to wygląda do ćwierćfinału. Dopiero w półfinale możliwy jest mecz z Brazylią. No nie wygląda to jakoś wszystko bardzo źle. Nie twierdzę, że Argentyna już autostradą sobie przejedzie z maksymalną prędkością i już ma ten półfinał. No ale to nie wygląda tak na papierze tak strasznie, prawda? Mhm. No może być, myślę, trochę gorzej. A spójrzmy sobie na przykład, wywołałeś Francuzów, prawda? Francja na początek 1/16 ze Szwecją. No... Różnie to może być, prawda? Raczej Szwedzi tak. sobie, zakładamy, że sobie nie poradzą, ale no nie jest to jakiś taki przypadkowy przeciwnik. Jak Francja sobie poradzi, to trafia na Niemców albo na Paragwaj. Zakładamy, że na Niemcy, prawda? Mhm. Dalej może to być na przykład Holandia albo Maroko w ćwierćfinale. No to już jest taka poważna naprawdę porcja tak meczów. Portugalia zaczyna od meczu z Chorwacją. No, mógłbym to zdanie zdarzyć też, Chorwacja zaczyna od meczu z Portugalią. Jak zwał, tak zwał. Bardzo trudny mecz w 1/16. Zwycięzca tego meczu trafia na Hiszpanię albo na Austrię. No, tak. Czyli zakładamy, że na Hiszpanię, prawda? Dalej być może na Belgów, może na rozpędzonych Amerykanów. No też nie wygląda to jakoś bardzo, bardzo przyjemnie. Także pod tym względem ta drabinka już nam tutaj pokazuje kilka naprawdę ciekawych rzeczy. Brazylia też zaczyna od Japonii. Japonia przez wielu uznawana za drużynę, która może tutaj sprawić niespodziankę. No to jeśli mają ją sprawiać, to właśnie pokonując Brazylię. I na zwycięzcę tego meczu czeka Wybrzeże Kości Słoniowej albo Norwegia, czyli też drużyna z Haalandem. Też myślę interesująco. A dalej w tym wszystkim może być jeszcze Meksyk albo Anglia. Także znowu dosyć ciekawie. No, na tym tle wydaje się, że ta ćwiartka drabinki, mówiąc tym językiem takim tenisowym, dla Argentyny no, najbardziej łaskawa. No dopiero gdzieś tak wydaje się, że takim poważnym sprawdzianem może być ten mecz teoretycznie Argentyna-Kolumbia. Chociaż, no nie wiem, Argentyna-Egipt też może być fajnie. To na pewno będą jakieś niespodzianki, ale no... Ale jakbyśmy mieli tak zważyć na wadze, to Argentyna ma na pewno malżej niż nie, powiedzmy właśnie Francja czy Portugalia.
0: Ale spokojnie, Patryku, bo pojawia się tutaj ta postać szamana afrykańskiego, który także i podobno już rzucił jakąś klątwę na Leo Messiego, także chyba wcale nie będzie tak łatwo z tą...
1: No, doskonale wiemy, że to tak trochę mówisz pół żartem, pół serio, ale na narodzie Pucharze Narodów Afryki, na tych najważniejszych rozgrywkach w Afryce, no jeszcze parę lat temu szamani normalnie byli na trybunach obecni, gdzieś tam próbowali jakieś czary wykonywać, natomiast możemy sobie tutaj troszeczkę śmieszkować i tak dalej, ale też prawda jest taka, że w tej 1/16 finału z 10 afrykańskich drużyn 9 wyszło z grupy. Proszę tylko bardzo. Tunezji się nie udało, Tunezji, która no, była bezwzględnie jedną z najsłabszych drużyn na tym mundialu, natomiast to poszerzenie Mistrzostw Świata akurat ekipy z Afryki wykorzystały bardzo dobrze, w przeciwieństwie na przykład do drużyn azjatyckich, bo mamy tylko Japonię i Australię. Ja tutaj wiem, tak, geograficznie Australia nie ma nic wspólnego z Azją, ale piłkarsko ma bardzo dużo, bo przypomnę, że już jakiś czas temu, ładnych parę lat temu, przeniosła się do azjatyckich kwalifikacji Mistrzostw Świata i w ogóle do tamtejszej konfederacji piłkarskiej, no bo w Australii mogła rywalizować tylko z Nową Zelandią i uznano, że to nie będzie dobrze wpływało na rozwój australijskiej piłki, bo nie bardzo jest z kim grać w tych eliminacjach, no to przenieśli się do mocniejszej Azji. No ale efekt jest taki, że Australię no, nie do końca będziemy ją zaliczać do tego futbolu azjatyckiego. Także Azja nie wykorzystała tego rozszerzenia mundialu, afrykańskie reprezentacje wykorzystały. No pytanie, no słuchaj, na pewno będą jakieś sensacje. No nie wierzę, że ten mundial będzie nam przebiegał teraz bez jakichś niespodzianek. No to może ta Republika Zielonego Przylądka. No i prawda? Potem wszyscy będziemy na wakacje tam się wybierać i nagle kupować koszulki piłkarskie z nazwiskami tych piłkarzy. Kto wie, no historia futbolu lubi pisać jakieś takie niespodziewane historie, ale umówmy się, to byłaby sensacja.
0: Pierwszy mecz fazy pucharowej mundialu, godzina 21, RPA, Kanada. Patryku, na koniec, jaki wynik?
1: No nie wiem, myślę, że Kanada. No już nie będę się tam wygłupiał, żeby dokładnie wynik typować, bo to zawsze jest trudna sprawa, ale byłbym zaskoczony, gdyby RPA sobie poradziło. Myślę, że jednak ta Kanada.
0: Patryk Cerwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, bardzo dziękujemy.

W radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Jak wynika z danych podawanych przez UNICEF, co najmniej 1 800 000 osób, w tym 680 tysięcy dzieci, potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Oficjalny bilans katastrofy wzrósł do 1430 ofiar śmiertelnych. Ponad 3 000 osób zostało rannych, a ONZ szacuje liczbę zaginionych na około 50 tysięcy. UNICEF informuje, że szpitale są przeciążone. Setki szkół zostały uszkodzone lub zamienione w tymczasowe schronienia, a tysiące dzieci nie mają dostępu do bezpiecznej wody. Organizacja szacuje, że na natychmiastową pomoc potrzeba co najmniej 52 milionów dolarów i apeluje do darczyńców o wsparcie działań ratunkowych. Z kolei Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju ocenia bezpośrednie straty po kataklizmie na 6 700 milionów dolarów, czyli około 6% PKB Wenezueli. Eksperci podkreślają jednak, że całkowite koszty odbudowy mogą być nawet trzykrotnie wyższe, a liczba ofiar nadal rośnie.

0: Niedzielne popołudnie z Radiem RMF24, gdzie po raz ostatni dzisiaj wracamy do spotkania z wybitną tyczkarką Moniką Pyrek. Znakomita, bogata w sukcesy kariera i równie owocne tak zwane życie po życiu. A czym zajmowała i zajmuje się po zakończeniu sportowej kariery Monika Pyrek? Posłuchajmy.
1: Zaczęło się od radia.
0: No właśnie.
1: Najpierw pracowałam przez 4 lata w radiu. Ku mojemu zdziwieniu był telefon jednego dnia. Ja raczej myślałam, że chodzi o to, żebym nagrała jakiegoś dżingla pod tytułem Zapraszam na audycję.
0: Monika Pyrek, tak jest.
1: Pyrek poleca albo coś w tym stylu. A tu się okazało, że jak przyszłam na rozmowę, to zaproponowano mi pracę w poranku, a to jest prime time radiowy, więc ja mówię, jak ja? Ja? Ta, co się w ogóle nigdy nie zgłaszała na języku polskim do odpowiedzi? Mówię, jak to możliwe? Ale rzeczywiście przeszłam całe szkolenia, które mi bardzo dużo dały. Później przez chyba 3 lata, czy 2 lata, już nie pamiętam, prowadziłam poranek. A w kolejnym etapie to był autorski program, który się nazywał Potyczki Moniki Pyrek, gdzie rozmawiałam z różnymi osobami, więc uważam, że to był... Nie ja wymyśliłam nazwę, od razu mówię, nie jestem autorem tej nazwy, ale wdzięczna nazwa. Żałuję, że nie mogę z niej korzystać, bo bym pewnie jeszcze kiedyś gdzieś wykorzystała. Także naprawdę, naprawdę to był super czas, ale się śmieję, że w moim życiu wiele rzeczy trwa w cyklu olimpijskim, więc tak jak właśnie moja, tak jak wcześniej przeszłość, o tak, sportowa, to tak też praca w radiu miała swój czas olimpijski, czyli 4-lecie, ale też w tym samym momencie zakończenia właśnie tego etapu radiowego pojawił się etap fundacyjny. Czyli najpierw zaczęło się wszystko od funduszu stypendialnego, który trwa do dzisiaj, w tym roku 10. edycja. Zresztą w lipcu będzie nabór, więc młodych sportowców zapraszamy do naboru, do składania wniosków. Mogę zareklamować stronę, że tak powiem? Skok w marzenia.
0: Oczywiście, że tak.
1: Zapraszamy. Jak już szczegóły dotyczące funduszy. Fundusz stypendialny nazywa się Skok w marzenia, także wszystkie informacje na social mediach fundacji albo właśnie na skokwmarzenia.pl i zapraszamy młodych sportowców do składania wniosków. No więc... Ja miałam takie poczucie, ja zawsze chciałam coś robić w sporcie dalej, nie tylko jako sportowiec aktywny, ale miałam takie poczucie spłaty długu wdzięczności, bo też ja nie pochodziłam z jakiejś wielce zamożnej rodziny, raczej z takiej średniej klasy, więc byłam wspierana przez różne organizacje i zawsze byłam bardzo wdzięczna za tę całą pomoc i tak sobie pomyślałam, że chciałabym też pomóc innym sportowcom. I to też robimy od 10 lat. I tak naprawdę do obsługi księgowej powstała fundacja, do tego funduszu, no bo musiał być jakiś twór. A później, jak już ta fundacja powstała, no to okazało się, że w moim otoczeniu jest mnóstwo ludzi, którzy mają podobne potrzeby pomagania i robienia coś dla sportu, pokazywania, że ten sport jest cudowny. No i tak też trwamy od 10 lat z tą ekipą. Tworzymy różne projekty upowszechniające sport. Nie tylko właśnie fundusz stypendialny, ale różne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Też 2 lata temu popełniliśmy z Teatrem Pleciugą spektakl sportowy, w którym pokazujemy, jakie wartości niesie sport, bo dla mnie ważne jest to, żeby jakby z każdej strony pokazać, co ten sport daje, ale też różne środki przekazu różnie działają na różnych ludzi, więc nie tylko samo aktywność, czyli uczestniczenie aktywnie w jakimś sporcie może popchnąć do uprawiania sportu, stąd też ten spektakl. Wcześniej w mojej karierze, że tak powiem literackiej, się śmieję, oczywiście w cudzysłowie, popełniłam bajkę sportową, więc jakby zawsze też ten środek wyrazu artystyczny gdzieś uważam, że też może być potrzebny, może być wykorzystany, żeby pokazywać, jak sport jest fajny. Więc tworzymy różne konferencje dotyczące dwutorowości kariery sportowej. Właśnie czekamy na rozstrzygnięcia wniosków. Być może uda nam się zrobić coś dużego w tym temacie. Także proszę trzymać kciuki. W sierpniu będzie wiadomo. więc zobaczymy. Ale się śmieję, że rzeczywiście ta fundacja to nie jest tylko praca taka stricte działanie, ale też bardzo dużo papierów. A tu sprzyja mi to, że skończyłam studia administracyjne. Więc też dzięki temu udaje mi się właśnie w większej mierze prowadzić samodzielnie fundację.
0: Monika Pyrek, bohaterka przedostatniego w tym sezonie epizodu podcastu Co u nich słychać. Zarówno ten, jak i pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na kanale YouTube RMF24, na platformie RMF On oraz na wszystkich najważniejszych platformach podcastowych. Nieskromnie polecam.

0: Słuchacie radia RMF 24. Iga Świątek utrzymała trzecie miejsce w najnowszym rankingu WTA, opublikowanym wyjątkowo w niedzielę z uwagi na rozpoczynający się jutro Wimbledon. Liderką światowego zestawienia pozostaje Aryna Sabalenka z Białorusi. Polka zachowała swoją pozycję mimo wczesnego odpadnięcia z turnieju w Bad Homburg. Przed Wimbledonem stoi jednak przed trudnym zadaniem, bo będzie bronić 2000 punktów za ubiegłoroczny triumf. Nieudany występ Igi Świątek może oznaczać wyraźny spadek w rankingu. Drugą, najwyżej notowaną Polką pozostaje Maja Chwalińska, która utrzymała 21 miejsce po świetnym występie we French Open. Magdalena Fręch spadła na 44 pozycję, a Magda Linet jest 59. W czołowej dziesiątce doszło do jednej zmiany. Dzięki zwycięstwu w Bad Homburg czeszka Karolina Muchowa awansowała na 9 miejsce, wyprzedzając Kanadyjkę Wiktorię Mboko.
1: Radio RMF 24.
0: Tą informacją kończymy nasze popołudniowe spotkanie w radiu RMF 24. O godzinie 18 zapraszam na fakty RMF FM, a po godzinie 18 w radiu RMF 24 Krzysztof Urbaniak i wykład otwarty. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, spokojnej reszty dnia.

0: Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Najgorętszy dzień w historii pomiarów w naszym kraju. Posłuchajcie faktów RMF FM o 18:00 w studiu. Tomasz Weryński.
1: Awarie sieci trakcyjnej paraliżują kolej, są utrudnienia na kolejnych odcinkach, szczegóły za moment. Termometr w Słubicach w Lubuskiem pokazał rekordową wartość, 40,5 stopnia. To od dziś najwyższy pomiar temperatury w Polsce. W faktach podpowiedzi, co jeść w taką pogodę, ale zajrzymy też na piłkarski mundial. Znów problemy na kolei, jak podaje spółka PKP PLK, na liniach Łódź, Olechów i Gągławki, Olsztyn ruch pociągów jest wstrzymany. Na czterech innych odcinkach składy kursują po jednym torze. Chodzi o trasy między Nowym Dworem Mazowieckim a Legionowem, linie Warszawa-Włochy, Ożarów-Mazowiecki, Swarzędz-Kostrzyn-Wielkopolskie oraz Sędziszów-Boguszów-Gorce-Zachód. Przyczyną problemów są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej. To najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. W Słubicach w województwie lubuskim termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza. W faktach gorąco witamy reportera RMF FM Michała Krasonia.
2: Równie gorąco się kłaniam.
1: Na pobicie tego rekordu trzeba było długo czekać.
2: Ponad 100 lat. Poprzedni rekord padł w Pruszkowie na Opolszczyźnie 29 lipca 1921 roku. Wtedy zmierzono 40,2 stopnia Celsjusza. Dziś ten rekord został pobity w Toruniu, gdzie odnotowano 40,3 stopnia, a chwilę później w Słubicach, gdzie, jak mówiłeś, termometry pokazały 40,5, ale i ten rekord może szybko zostać poprawiony.
3: Jeszcze temperatury lokalnie mogą wzrastać, także czekamy na kolejne potwierdzenie danych.
2: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Jutro znów upalnie. Strefa najwyższych temperatur przemieści się w kierunku centrum i na wschód Polski. Tam miejscami termometry mogą pokazać nawet 40 kresek. Po południu i wieczorem intensywne burze. Nieco chłodniej zrobi się we wtorek na zachodzie kraju, a w całej Polsce temperatura spadnie poniżej 30 stopni dopiero w czwartek. Wtedy termometry pokażą od 23 do 26 kresek.
1: No, jak słyszeliście, padł historyczny rekord ciepła, pomimo że to już 2 minuty po 18:00. W całym kraju temperatura nadal przekracza 30 stopni Celsjusza. Lekarze zwracają uwagę, żeby w takich warunkach zadbać o odpowiednią dietę.
4: Unikamy bardzo ciężkich posiłków. Tą wiodącą, bym powiedział, kwestią

0: Kwestią jest nawodnienie naszego pacjenta, prawidłowe nawodnienie.
1: Nawodnienie, czyli woda, czy nie tylko woda?
0: Woda jest najlepszym napojem dla naszych pacjentów. Mamy wiele znakomitych polskich produktów, z których możemy korzystać. Pamiętamy, że woda, która jest niedosładzana, to najlepszy wybór na upały.
1: A jeśli jedziemy samochodem, też klimatyzacja, też woda?
2: Jak najbardziej, też klimatyzacja, też woda. Też pamiętajmy o przerwach, jeżeli już czujemy znużenie, jeżeli wydaje nam się, że jakoś tak głowa nam się kiwa, to powinniśmy zajechać na stację, odpocząć, odpowiednio dużą ilość płynów przyjąć.
3: Tak zalecają internista profesor Piotr Dąbrowiecki i prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych profesor Filip Szymański. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
3: Mecz Republiki Południowej Afryki z Kanadą otworzy wieczorem fazę pucharową Mundialu. Patryk Serwański teraz w faktach.
5: Witamy. Jestem, dzień dobry.
3: To będzie dopiero drugi mecz w historii tych drużyn.
5: Tak, w 2007 roku towarzyski pojedynek z Kanadą wygrany przez RPA 2-0. No w XXI wieku RPA miało piłkarzy, którzy odcisnęli piętno na europejskiej piłce. Teraz takich postaci w tej drużynie brakuje. Maje za to Kanada. Alfonso Davies z Bayernu czy Jonathan David z Juventusu. To są postaci dla kibiców rozpoznawalne. No wiele przemawia za Kanadą. Nawet belgijski trener RPA zaznacza, że dla jego piłkarzy to już jest udany mundial. Ale to nie znaczy, że jesteśmy szczęśliwi, zagramy mecz i wrócimy do domu. Jeśli tutaj jesteś, to chcesz więcej. Myślę, że jeśli pokażemy taką mentalność i zaangażowanie jak w meczu z Koreą Południową, to mamy szansę na zwycięstwo. Tak mówił trener Hugo Broos. Początek spotkania o 21:00.
3: Z Patrykiem Serwańskim połączymy się za godzinę w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF24, Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Teorie spiskowe towarzyszą ludzkości od wieków, ale w dobie internetu rozprzestrzeniają się o wiele szybciej niż kiedykolwiek. Dlaczego tak łatwo trafiają na podatny grunt? Czy wierzą w nie tylko nieliczni, czy może każdy z nas jest na nie podatny? O tym dzisiaj porozmawiamy w wykładzie otwartym w Radiu RMF24. A z nami gość, pan dr Michał Kosakowski, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam serdecznie słuchaczy, słuchaczki.
0: Panie doktorze, czym właściwie jest teoria spiskowa? Jak odróżnić ją od uzasadnionych podejrzeń czy krytycznego myślenia?
1: To jest bardzo dobre pytanie, które zaprząta głowę wielu osobom zajmującym się tym zjawiskiem i nie ma co do tego zgody. Jest natomiast grubsza zgoda co do tego, że teoria, przynajmniej wśród osób zajmujących się tym naukowo, że teoria spiskowa musi zakładać istnienie spisku. Ale to nie jest takie oczywiste, bo na przykład jeśli pyta się osoby w ramach jakichś badań o to, jakie wyjaśnienia są spiskowe, jakie nie są spiskowe, to okazuje się, że właściwie w przekonaniu ludzi w ogóle nie musi być spisku, żeby coś było teorią spiskową. Tak naprawdę coś musi być chociażby nieprawdopodobne albo muszą w tym być choćby kosmici. I to już nabiera znamion teorii spiskowej. Natomiast tak z perspektywy naukowej, to jest taki rodzaj przekonania o istnieniu spisku, najczęściej jako wyjaśnienie jakichś faktów, jakichś zależności, jakichś zdarzeń, które ma pewne właściwości, które odróżniają je od innych wyjaśnień zakładających spisek. I te właściwości to na przykład będzie to, że ono jest wątpliwe epistemicznie. To jest moim zdaniem jedna z takich najważniejszych, też wiele definicji właśnie to zakłada. Czyli to jest takie wyjaśnienie, które być może mogłoby być prawdziwe, bo też psychologowie nie są historykami, nie są dziennikarzami, my nie jesteśmy arbitrami prawdy w tej kwestii, ale panuje raczej zgoda co do tego, tak też intuicyjnie to jakoś czujemy, że teorie spiskowe będą się różnić od innych takich, powiedzmy, historycznych wyjaśnień zakładających spisek. Więc wątpliwość epistemiczna oznacza w tym wypadku, że jakieś wyjaśnienie jest nieuprawdopodobnione na tę chwilę. Nie mamy dowodów, mamy dowody przeczące. Można powiedzieć, że jeśli chcielibyśmy być uczciwi intelektualnie, to musielibyśmy się po prostu przyznać, że nie wiemy. Nie możemy mówić, że wiemy, że spisek za to odpowiada. Więc to byłaby jedna z takich kluczowych rzeczy. Inna, że to najczęściej też są takie wyjaśnienia zakładające spisek, które odnoszą się do jakichś wydarzeń, powiedzmy, istotnych społecznie. No bo jeśli na przykład nabierzemy przekonania, że nasi znajomi, którzy się jakoś, powiedzmy, spotykają i rozmawiają o jakichś rzeczach, na nasz widok, kiedy do nich podchodzimy, jakoś zawieszają głos, zmieniają temat, a przypadkiem zbliżają się nasze urodziny i oni na przykład nas pytają, czy my byśmy gdzieś chcieli pojechać, czy może jakieś tam rzeczy chcielibyśmy sobie kupić, no to my nabieramy przekonanie, że oni coś
0: spiskują.
1: Dokładnie, ale i to spełnia, jeśli dodamy sobie jakichś takich właśnie założeń dodatkowych, to spełnia kryteria teorii spiskowej, więc duża część badaczy zakłada, że to też muszą być kwestie istotne społecznie, nie takie, powiedzmy, życia codziennego.
0: A czy wiara w teorie spiskowe, panie doktorze, jest dzisiaj faktycznie większa niż kiedyś, czy po prostu bardziej ją widać?
1: To jest bardzo dobre pytanie i też wiele osób się nad tym zastanawia, sprzecza na ten temat. Jeśli na przykład przyjrzymy się takiej perspektywie długoterminowej, co jeden zespół badaczy swego czasu zrobił, przejrzeli treść listów do redakcji, które zostały wysłane przez czytelników i szukali tam właśnie śladów myślenia spiskowego, to tam na przestrzeni ponad 100 lat zauważyli mniej więcej zbliżony poziom. Czyli ludzie, można powiedzieć, przez cały czas jakoś są podejrzliwi wobec instytucji publicznych, rządu i tak dalej. To jest takie, oni to nazwali spiskowym promieniowaniem tła, trochę tak analogicznie do tego, o czym się mówi w astronomii. Więc to jest jakoś naturalne w pewnym sensie, ale też jednocześnie zauważyli, że na przykład przy okazji zimnej wojny to nasilenie tych podejrzeń wzrosło. I po takiej już bardziej krótkoterminowej perspektywie, no coś podobnego oczywiście zobaczyliśmy przy okazji pandemii, gdzie też na przykład mierząc ruch w internecie na grupach facebookowych poświęconych myśleniu spiskowemu, badacze zauważyli, że powiedzmy gdzieś tam w okolicach kwietnia, maja 2020 był ogromny wzrost. On się skończył po jakimś czasie i też na przykład próbowano się przyglądać temu, w co ludzie wierzyli w trakcie pandemii. To znowu na przestrzeni takiego, powiedzmy, tam pół roku, roku, okazuje się, że duża część ludzi zaczęła zaczęła wierzyć w teorie spiskowe, ale też duża część z tych, którzy zaczęli, przestała. Więc ten poziom mniej więcej jakoś tak się wyrównał. Co być może jest zaskakujące, ale też jakoś wskazuje na to, że to myślenie spiskowe jest czymś, czego być może się do końca nigdy nie pozbędziemy, że jest jakoś wpisane w naszą naturę, ale też możliwe, że pewne sytuacje, i to też jest jakoś tak mocno, powiedzmy, w badaniach widoczne, niektóre sytuacje będą to po prostu nasilać i to będą takie sytuacje niepewności, utraty kontroli, takie, w których na przykład czujemy, że nie możemy polegać na instytucjach publicznych. Czyli właśnie na przykład pandemia, w trakcie której na samym początku nie było wiele wiadome i naukowcy mieli dużo pytań, nie mieli jeszcze odpowiedzi, nie wiadomo było, jak bardzo wirus jest zaraźliwy, kiedy wszystko wróci do normy i tak dalej. Więc to były takie momenty, kiedy mieliśmy więcej pytań niż odpowiedzi i tych odpowiedzi poszukiwaliśmy i często znajdowaliśmy je właśnie w myśleniu spiskowym.
0: No tak, bo słyszało się wtedy, że to specjalnie, że te szczepionki to są jakieś chipy, prawda?
1: Tak, tak. No właśnie, no bo w ogóle też nie było zgody i nadal, zdaje się, na ten temat dyskusje trwają odnośnie źródeł wirusa. W tym sensie, że podejrzewano różne gatunki zwierząt jako te, od których ten wirus przeskoczył. Ja oczywiście też nie jestem wirusologiem i to muszę tu zaznaczyć, tak, ale opierając się na tym, co inni naukowcy mówią, no to tam też były wątpliwości. A my jeszcze też mamy taką tendencję udokumentowaną w badaniach, która nazywa się efektem wielkiej przyczyny. Jeśli jakieś zjawisko ma poważne konsekwencje, no, pandemia bez wątpienia miała. Ludzie tracili pracę, zmieniała się gospodarka, praca zdalna, zmiany społeczne i tak dalej, to ono musi mieć też wielką przyczynę. To się jakoś tak do naszego umysłu wydaje naturalne, że jeśli konsekwencje zdarzeń są poważne, znaczące, no to ich przyczyny nie mogą być błahe, tak jak w wypadku śmierci celebrytów. Oni nie mogą przecież umierać z tych samych powodów, co my. To nie są
0: no nie, absolutnie.
1: Tak.
0: A tam mówiło się z kolei przy okazji pandemii o depopulacji, prawda?
1: Tak, tak.
0: A panie doktorze, jakie są obecnie najpopularniejsze teorie spiskowe i co sprawia, że one zdobywają tak duże zainteresowanie? No, pan doktor już wspominał o tym na początku.
1: Takich bezpośrednich rankingów, powiedziałbym, się nie prowadzi, ale też różni badacze z różnych stron to zjawisko oglądający sugerują, że na przykład zyskuje na popularności taka teoria spiskowa znana wielkim zastąpieniem i ona jest mocno obecna w populistycznych narracjach politycznych.
0: I
1: ona dotyczy takiego pomysłu, że jest jakaś taka zorganizowana działalność rządów, instytucji, która ma na celu zastąpić ludzi z rasy białej, tak się to ujmuje, osobami z innych grup etnicznych, tak? Czyli że ma mieć miejsce właśnie na przykład depopulacja krajów Europy i to miejsce ma być zajęte przez osoby na przykład imigrujące z innych krajów. I to jest coś, co różni badacze sugerują, że się staje jakoś tak mocno widoczne w dyskusjach politycznych, no bo odwołuje się do wielu takich naszych lęków, obaw, uprzedzeń, więc można taką kartą bardzo wygodnie zagrać.
0: O skłonności ludzi do teorii spiskowych rozmawiamy dzisiaj w wykładzie otwartym w Radiu RMF24. Z nami na łączach zostaje pan dr Michał Kosakowski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za chwilę do was wracamy.

0: Dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe? O tym dzisiaj rozmawiamy w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Z nami w poznańskim studiu RMF FM dr Michał Kosakowski, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie doktorze, pan już wspominał o mechanizmach psychologicznych, które sprawiają, że ludzie szukają tych spiskowych wyjaśnień w rzeczywistości. A czy istnieją takie cechy osobowości, które zwiększają podatność na takie narracje?
1: To jest taka odpowiedź na pytanie o wierzenie w teorie spiskowe, która jakoś jest taką, powiedzmy, trochę odruchową dla osób zajmujących się psychologią, bo my często koncentrujemy się na tym, jakie właściwości jednostek sprawiają, że jakieś zjawiska są częstsze, jacy ludzie na przykład postępują w jaki sposób. I taką częstą odpowiedzią, która się pojawia, jest osobowość, czyli takie, powiedzmy, typowe tendencje mierzalne właśnie za pomocą cech osobowości. I w wypadku teorii spiskowych tutaj były takie dość zaskakujące odpowiedzi, a z drugiej strony może niezbyt, że nie ma dobrych wyznaczników osobowościowych. W tych takich kategoriach osobowościowych, które zazwyczaj używamy, to okazuje się, że one nie są dobrym predyktorem, czyli nie pozwalają nam przewidzieć do końca, kto będzie wierzył w teorie spiskowe. Na przykład taką jedną cechą byłaby na przykład neurotyczność, czyli z jednej strony na przykład skłonność do przeżywania negatywnych emocji i można powiedzieć, że osoby, które na przykład będą częściej doświadczać lęku, będą się bardziej bały teorii spiskowych, tego można by się spodziewać. Ale okazuje się, że sprawa jest troszeczkę bardziej złożona i to nam nie wystarczy, ten rodzaj odpowiedzi. Musimy się temu jakoś głębiej przyjrzeć. I na przykład między innymi badaczki z Polski też wykazywały coś takiego jak narcyzm kolektywny, czyli takie przekonanie o istnieniu jakiegoś takiego niedocenienia grupy, do której my należymy. Czyli tacy ludzie jak my powinni mieć więcej szacunku, więcej uznania, ale nie mają. I ktoś za tym musi na przykład stać. To jest jeden z takich predyktorów. Też się często mówi o narcyzmie indywidualnym, czyli takim poczuciu właśnie potrzebie takiej wyjątkowości. I teorie spiskowe mogą nam dać coś takiego. No bo jeśli możemy przekonać innych ludzi, że mamy unikatową wiedzę, do której nie ma dostęp nikt inny, że mamy jakiś taki wyjątkowy wgląd w naturę świata, no to jest, daje nam duże poczucie, że zaszliśmy dalej niż inni, że jesteśmy bardziej wyjątkowi. Z takich rzeczy, które też się dość, można powiedzieć, mocno pokazują w badaniach, to jest tendencja do polegania na myśleniu intuicyjnym. To jest coś, co nazywamy w psychologii stylem poznawczym, czyli takim typowym, ulubionym przez nas, preferowanym przez nas sposobem odpowiadania sobie na pytania dotyczące świata, dotyczące jakichś takich zdarzeń im zachodzących. My mówimy, że to jest taki typowy sposób rozwiązywania zadań poznawczych, czyli na przykład wyciągania wniosków, uznawania, że coś jest dowiedzione albo nie jest dowiedzione. I taka wpływowa koncepcja głosi, że można mówić z grubsza o takich dwóch typach podejść do tego, albo inaczej, dwóch takich typowych mechanizmach, myśleniu intuicyjnym i analitycznym. I to jest coś, co wszyscy mamy, wszyscy stosujemy, w zależności od momentu. Myślenie analityczne wymaga jakiegoś takiego namysłu, wysiłku, woli. Musimy się zatrzymać i zastanowić, mówiąc najprościej.
0: I dlatego czasem wolimy uwierzyć, panie doktorze, w taki skomplikowany spisek, niż akceptować przypadek albo chaos?
1: Dokładnie, bo bardzo często właśnie to myślenie intuicyjne nam podpowiada proste, jasne, szybkie wyjaśnienia, które same przychodzą na myśl, aż mówiąc tak wprost, chłopski rozum, tak? To przecież się rozumie samo przez się. Wszyscy wiedzą na przykład, że instytucjom publicznym nigdy nie można ufać, bo zawsze za tym stoi jakaś korupcja. Tak ktoś mógłby na przykład w ten sposób powiedzieć i takie przekonanie jest szybkie, łatwostrawne, że tak powiem, dla naszego umysłu. I osoby, które na takich lekkostrawnych, łatwostrawnych wyjaśnieniach poprzestają, będą się trochę skłaniać pewnie ku myśleniu spiskowemu, bo teorie spiskowe często nam takie właśnie wyjaśnienia poddają. Za wszystkim ktoś stoi. Te wszystkie złożone problemy, z którymi się mierzymy w społeczeństwie, jakieś patologie społeczne, jakieś nierówności i tak dalej, za to odpowiadają konkretne grupy społeczne, tak ktoś może powiedzieć. A no wiemy, że wszystkie problemy społeczne są złożone, tak? Za tym stoją ludzie, tak, którzy mają różne motywacje, ale też czasami różne procesy, które nie są zależne od poszczególnych osób i tak dalej, i tak dalej. Więc taka, można powiedzieć, taki mały próg, który nam wystarczy, żeby uznać, że coś jest wyjaśnione, że coś jest dowiedzione. Rzeczy trochę do siebie pasują, tak brzmi, jakby miało ręce i nogi, więc nie trzeba wnikać głębiej. I osoby, które na tym poprzestają, albo mają po prostu większą skłonność, żeby na tym poprzestawać, bo wszystkim nam się to czasem zdarza, będą częściej wierzyć w myślenie spiskowe, w teorię spiskową, będą częściej myśleć spiskową.
0: A da się odwrócić ich myślenie? Przekonać ich do tego, że to nie jest teoria spiskowa, tylko z czegoś konkretnego to wynika?
1: Są badania, które próbują właśnie znaleźć, przetestować jakieś takie metody, które pomogą nam z takich pułapek myślenia wyjść. I,
0: Czy to dalej będzie takie myślenie? O, oni próbują mnie przekonać, czyli na pewno coś w tym było.
1: To jest bardzo możliwe i takie są często właśnie opowieści na przykład badaczy, którzy próbują jakoś porozmawiać z osobami ze środowisk spiskowych, bo duża część badań psychologicznych, niestety, to jest wygodne, ale no, powiedzmy mało wnikliwe, polega na tym, że prosimy ludzi o to, żeby wypełniali kwestionariusze, ale są też osoby, które chcą z kimś porozmawiać, żeby poznać te motywacje głębiej. I na przykład był taki zespół badaczy, który próbował w ten sposób dotrzeć do środowisk spiskowych i oni napotkali właśnie takie trudności, że odbierano ich jako takich wysłanników rządu, który chce jakoś ich zinfiltrować, poznać i właśnie, żeby zniszczyć. Więc tak, to się może zdarzyć.
0: Ale tylko to wzmacniało.
1: No właśnie, takie ryzyko jest. No ale oczywiście też wiemy, tak, że takie wszystkie jakieś sytuacje, w których instytucje publiczne interesują się powiedzmy tym, jak zmieniać zdanie, zmieniać zdanie opinii publicznej, jak docierać do ludzi, no to będzie się spotykać z jakąś obawą. No, czasami słusznie, bo to też czasami przez niektóre rządy oczywiście może też być wykorzystane w złej wierze.
0: A czy wykształcenie, panie doktorze, chroni jakoś przed teoriami spiskowymi?
1: Chcielibyśmy pewnie myśleć, że tak jest i do pewnego stopnia tak jest, a może to jest też taka wygodna perspektywa, ale nie do końca. Na pewno jest tak, że tak jak mówiliśmy przed chwilą, takie niedostrzeganie złożoności świata może sprawiać, że te teorie spiskowe będą bardziej kuszące, a to może wynikać na przykład z tego, że mamy niedostatki jakieś w myśleniu krytycznym, co oczywiście nie jest łatwe. Tak? W ogóle takie myślenie naukowe, takie, które służy bardziej temu, żeby dotrzeć do prawdy, jaka by ona nie była, niż temu, żebyśmy się lepiej jakoś poczuli, że się czegoś dowiedzieliśmy. To nie jest łatwa rzecz. Ona jest trochę pod prąd różnych naszych takich właśnie nawyków, tego, jak na co dzień funkcjonujemy. Więc to wymaga pewnej nauki, pewnego wysiłku i no, idzie pod prąd naszego myślenia. Więc jest trochę tak, że osoby, które są lepiej wykształcone, nieco rzadziej wierzą w teorie spiskowe, ale to nie jest taki bardzo silny związek. Natomiast są też takie paradoksalne efekty, pokazujące, że osoby lepiej wykształcone mogą w pewnych sytuacjach silniej bronić swoich ulubionych teorii spiskowych. Na przykład jeśli ich teorie spiskowe ulubione wiążą się jakoś z ich szerszym zbiorem przekonań politycznych, jakimś światopoglądem, no to mamy silną motywację, żeby tych teorii bronić. Jeśli na przykład mój światopogląd mówi mi, że absolutnie nie jest dopuszczalna interwencja państwa w działanie ekonomii, co też część osób tak twierdzi, także to w ogóle nie powinno w żaden sposób mieć miejsce. A z drugiej strony mamy różne osoby zastanawiające się nad tym, jak przeciwdziałać na przykład globalnemu ociepleniu i tutaj te dwie rzeczy się mogą stykać. No to mam silny powód, żeby uznać, że skoro moje przekonania są słuszne, no to może coś jest nie tak z tym globalnym ociepleniem albo z tym, co oni mówią. I na przykład badania pokazują, że w Stanach republikanie, którzy ogółem rzadziej wierzą w globalne ocieplenie, mają taką tendencję, żeby wierzyć w nie jeszcze rzadziej, jeśli są lepiej wykształceni. Więc no to jest taki trochę paradoksalny efekt, ale może wynikać właśnie z tego, że być może mają lepiej rozwinięte myślenie krytyczne i używają tego myślenia krytycznego, można powiedzieć, selektywnie, żeby właśnie bronić swoich opinii przed rzeczywistością, przed faktami. I nie chcę tu też powiedzieć, że to jest jakoś wyłącznie dotyczące republikanów. No, różne badania pokazują, że właśnie taka tendencja do rozumowania umotywowanego, tak to zjawisko nazywamy, to jest coś, co jest być może może być uniwersalne, w tym sensie, że nawet nasze w ogóle aparaty poznawcze są trochę jakby bardziej zorientowane na to, żeby zachowywać poczucie własnej słuszności, żeby w razie czego być gotowym do takiego jakiegoś wykrzywienia tej rzeczywistości, żeby pozostać przy swoim zdaniu, niż do obiektywnej oceny faktów. I zależnie od poglądów.
0: I to w Stanach Zjednoczonych jest jedna z tych teorii spiskowych, która obecnie obowiązuje, czyli to, że nie ma żadnego ocieplenia klimatu, że to tylko naukowcy sobie wymyślili?
1: To niestety nie jest tylko w Stanach i to jest w wielu krajach. Jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to na przykład niestety my jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o takie przekonanie. Obserwuje się też takie fluktuacje sezonowe, można powiedzieć, że im robi się cieplej, tym ludzie rzadziej negują zmianę klimatu, ale wystarczy...
0: No teraz mamy rekordy akurat temperatury.
1: No właśnie, jutro w Poznaniu, przepraszam, w niedzielę w Poznaniu ma być koło 40-41 stopni, no to jest rekord historyczny, ale powiedzmy, że przyjdzie troszkę jeszcze chłodniejszego lata, co się pewnie zdarzy, troszkę deszczowych dni, czy nawet śnieg, powiedzmy, spadnie jesienią i zaraz pojawią się osoby, w tym z życia publicznego, które chętnie być może dla zasięgów wrzucą zdjęcia tego śniegu i powiedzą, proszę bardzo, gdzie jest to wasze globalne ocieplenie.
0: O teoriach spiskowych rozmawiamy dzisiaj w wykładzie otwartym w Radiu RMF24. Za chwilę do was wracamy.

0: Niedzielne popołudnie, u nas jak zawsze w Radiu RMF 24 wykład otwarty. Dzisiaj pytamy, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe. Z nami na łączach w Poznaniu pan dr Michał Kosakowski, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie doktorze, a wróćmy do tego, jak internet zmienił sposób rozprzestrzeniania się teorii spiskowych, bo czy to jest tak, że media społecznościowe rzeczywiście wzmacniają takie przekonania i jak działają tak zwane, no często o tym słyszymy, bańki informacyjne?
1: To jest kwestia, która jest jeszcze mocno dyskutowana i która jest bardzo trudna w badaniu. To jest sporo dyskusji na temat tego, jak dokładnie mierzyć i na przykład rozprzestrzenianie się pewnych informacji w internecie, jak mierzyć ich wpływ, czy to, że ludzie je szerują, to znaczy, że w to wierzą, czy szerują też z innych powodów, a wiemy, że też na przykład niektórzy robią to dla hecy, mówiąc wprost. Lubią patrzeć, jak świat płonie.
0: Tak. Przekazują dalej i zobaczymy, co się stanie, tak?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Co się dzieje?
1: Czekamy na reakcje, na komentarze, tak, wtedy, które spłyną, oburzone. No to jest też dobry sposób zrobienia sobie zasięgów, wiadomo. Ale raczej chyba też nie ma już wątpliwości na tym etapie, że internet może wzmacniać nasze istnienie, albo media społecznościowe precyzyjniej mogą wzmacniać nasze istniejące predyspozycje przekonania, czyli takie właśnie królicze nory, do których możemy wpadać ze względu na to, że algorytmy podsuwają nam treści, które jakoś nas umacniają w przekonaniach i to jest też właśnie trudne badanie, choćby ze względu na to, że te algorytmy się zmieniają i też nie ma jednoznacznie wglądu w ich działanie. Ale wygląda na to na przykład, że choćby na YouTubie swego czasu osoby o powiedzmy takich radykalnych poglądach miały często rekomendowane znacznie więcej treści również radykalnych, ale też były takie troszkę anegdotyczne, trochę eksperymentalne metody, gdzie po prostu na nowych kontach bardzo szybko, niezależnie od tego, jakie treści były konsumowane, i tak pojawiały się te radykalne rekomendacje. I to może po części wynikać z tego, że informacje, które się najlepiej klikają, najlepiej rozprzestrzeniają, to są informacje, które wywołują negatywne emocje. I to jest dość znana prawda, ale być może media społecznościowe to jest taki właśnie mnożnik tego efektu, który sprawia, że może się to dziać szybciej, skuteczniej, na większą skalę. To może być takim jakby kluczowym elementem tego łańcuszka. Być może to są te same mechanizmy, co zawsze, ale dzięki temu, że jest to efektywniejsze, to skutki są poważniejsze.
0: I influencerzy, celebryci odgrywają dziś tą znaczącą rolę w szerzeniu teorii spiskowych niż tradycyjne media.
1: Tak, no właśnie, bariera wejścia jest mniejsza choćby. Na przykład można, nabierając poczucia, że robiąc własny research, jak to się czasem mówi, odkryliśmy jakąś wyjątkową prawdę o świecie, którą musimy się podzielić, możemy relatywnie łatwo dotrzeć do dużej grupy ludzi. Ale też to, jak działają media społecznościowe, trochę potęguje ten efekt, że wpływowe osoby, mając ogromne zasięgi, mogą bardzo łatwo dotrzeć z takimi mylnymi informacjami, nie zawsze w złej wierze przecież, czasami nawet mając dobre intencje, do ogromnej rzeszy ludzi. I tak na przykład w trakcie pandemii badacze analizujący to zjawisko dezinformacji wokół pandemii stworzyli właśnie takie pojęcie parszywej dwunastki, Dirty Dozen, czyli takich 12 osób, które odpowiadały za znaczącą, kilkadziesiąt procent wszystkich treści dezinformacyjnych, misinformacyjnych, które się po internecie rozchodziły. No jedna z tych osób teraz zarządza zdrowiem publicznym w Stanach Zjednoczonych, więc tak te zjawiska wyglądają.
0: Kiedy te spiskowe teorie mają realne konsekwencje społeczne i w którym momencie ta wiara w tą teorię spiskową przestaje być nieszkodliwa?
1: To jest też bardzo dobre pytanie, które zaprząta głowę wielu osobom ze względu na to, że my te konsekwencje widzimy w życiu publicznym, w życiu codziennym wielu osób. No i w jakim sensie można by tak się, powiedzmy, uspokajająco podeprzeć tym, że w wielu momentach, powiedzmy w czasie, moglibyśmy znaleźć takie przykłady osób, które takich teorii spiskowych, które na przykład duża część populacji wierzy i to nie ma może jakichś bezpośrednich, poważnych konsekwencji. Ale mamy też takie momenty w historii, jak na przykład szturm na Kapitol, gdzie oprócz tego, że brały w nim udział, bojówki, które czekały na ten moment, które to wprost zorganizowały, to jednocześnie duża grupa ludzi, która w tym brała udział, to są osoby, które nie były związane z jakimiś konkretnymi right-wing militias, tak, czyli tymi właśnie takimi bojówkami, tylko osoby, które naczytały się w internecie czy gdziekolwiek indziej o teorii spiskowej QAnon, która postulowała, że Donald Trump właśnie przyniesie wybawienie światu poprzez pokonanie wszystkich możliwych złowrogich spisków. I te osoby również tam ruszyły, żeby szturmować Kapitol, bo nabrały przekonania, że robią coś wyjątkowego i coś, co jest robią coś, co jest słuszne moralnie i co usprawiedliwia przemoc polityczną. Mieliśmy przykłady rodzime, niszczenie masztów 5G, podpalania punktów szczepień, tak. Nie tylko u nas w Wielkiej Brytanii. Więc teorie spiskowe są takim fantastycznym uzasadnieniem dla przemocy. Jeśli potrzebujemy uzasadnienia dla przemocy politycznej, to teorie spiskowe nam w tym pomogą, no bo jeśli nasi przeciwnicy to są absolutnie zdeprawowani ludzie, to czasem, zgodnie z niektórymi teoriami spiskowymi, dosłownie ludzie opętani przez demony, czy istoty współpracujące z istotami pozaziemskimi, no to co nam zostało? Tak? Takie, jeśli żyjemy w takim przekonaniu, no to może usprawiedliwić najróżniejsze czyny. Więc no tu mamy ten drugi taki spektakularny i bardzo drastyczny biegun, ale pomiędzy też jest wiele takich, powiedzmy, życiowych tragedii związanych z tym, jakie na przykład dokonujemy wybory w obszarze zdrowia, tak? Czy decydujemy się, żeby słuchać zaleceń rad naukowców, lekarzy, tak? Czy też to nawet wpływa na nasze przekonania odnośnie różnych rozwiązań politycznych, na przykład teorie spiskowe dotyczące zmian klimatu. Jeśli jesteśmy przekonani, że jakieś złe instytucje chcą nam wmusić ograniczenia, żeby zdzierać z nas pieniądze, a nie chodzi wcale o walkę o, powiedzmy, mówiąc górnolotnie, przyszłość cywilizacji, no to też wpływa na nasze decyzje. No i jeszcze tak bardziej osobiście, tak powiedzmy z perspektywy jednostki, no to też badania pokazują, że mimo, że teorie spiskowe sprawiają takie wrażenie, że mogą nam zaspokoić potrzeby, na przykład powiedzieć, jak jest, dać nam poczucie kontroli nad życiem, które straciliśmy, czy sprawić, że będziemy częścią czegoś większego, to długoterminowo tak nie jest. Długoterminowo ludzie się czują bardziej osamotnieni, bardziej skonfundowani i właściwie mają jeszcze mniej kontroli nad swoim życiem, bo na przykład rezygnują z jakichkolwiek aktywności społecznych, politycznych. Więc no cóż, bilans jest, myślę, dość mocno niekorzystny.
0: A nie łączą się w jakieś grupy, na przykład w mediach społecznościowych?
1: No właśnie, osoby, które teoriami spiskowymi się jakoś zajmują, interesują, mają dzięki temu, że znajdują osoby myślące podobnie, poczucie wspólnoty. Jest taki fantastyczny film dokumentalny o społeczności osób wierzących w płaską ziemię. I to ta atmosfera tam panująca, takiego właśnie braterstwa, tego, że jesteśmy wśród swoich ludzi, którzy widzą świat podobnie, po drugiej stronie jest ten świat, który z nas szydzi, a my tutaj jesteśmy, my tu przynależymy, my jesteśmy wśród swoich. To jest bardzo silne poczucie, które myślę wiele osób bardzo chciałoby przeżyć i wiele osób szuka czegoś takiego w życiu. Część z nas znajduje je na przykład w jakichś stowarzyszeniach, w klubach fantastyki. W Poznaniu mieliśmy niedawno Pyrkon na przykład, takie konwenty są w całym kraju. To jest bardzo podobna atmosfera, tak? To są, mówiąc wprost, ludzie podobnie dziwni jak my i to jest fajne. Więc te osoby często, które na przykład mają takie bardzo radykalne, nietypowe przekonania spiskowe, znajdują w takich społecznościach poczucie przynależności.
0: Nawet wśród płaskoziemców nic nie pomaga. Loty w kosmos, Uznański, Wiśniewski, z którego tak się cieszyliśmy w ostatnim czasie. Panie doktorze, w wielu rodzinach i grupach znajomych temat teorii spiskowych prowadzi, no wiemy o tym, do konfliktów, do napięć. Jak rozmawiać z kimś, kto jest przekonany o prawdziwości takiej teorii spiskowej? Jakich błędów unikać w takiej rozmowie?
1: To jest dość oczywiście trudne zagadnienie i warto przede wszystkim mieć na uwadze, że raczej nie będziemy w stanie przekonać kogoś, kto nie chce być przekonany i to nie zawsze powinno być naszym celem. Ludzie z różnych powodów wierzą w pewne przekonania spiskowe i czasami najlepszą rzeczą, którą można zrobić, to nie rozmawiać o pewnych rzeczach, oczywiście z pełną świadomością, że osoby mogą podejmować jakieś błędne decyzje, ale to nie zawsze leży jakkolwiek po stronie tego, co możemy zmienić. Natomiast wiele mówi się o tym, że rozmowy, których próbujemy się wysłuchać, nie próbujemy się oceniać i przekonać, to jest, może być w takich sytuacjach wartością samą w sobie. Daje też takie poczucie, że w razie czego jest gdzie wrócić, bo to też myślę, że jest taki ważny wątek, że osoby, które w społecznościach spiskowych są jakoś mocno zaangażowane, na przykład nie mają dokąd wrócić, jeśli zmieniłyby zdanie. Czyli wracając do przykładu osób ze społeczności płaskiej ziemi, gdyby ktoś w takiej społeczności był przez wiele lat, powiedzmy, dzieląc się w mediach społecznościowych treściami promującymi płaską ziemię, będąc obiektem kpin wszystkich dookoła, doszedłby do wniosku, że w sumie rzeczywiście nie miał racji, w sumie rzeczywiście ziemia nie jest płaska. no to musi mieć dokąd wrócić, żeby mieć możliwość zmiany zdania, bo jeśli jedyni ludzie, którzy będą mnie akceptować, to właśnie ta społeczność osób wierzących płaską ziemię, no to dlaczego nie miałbym z niej rezygnować? Więc to poczucie, że mam dokąd wrócić, nie musimy o tym rozmawiać, nie chcę, żebyś mnie przekonywała, ale jeśli chcesz rozmawiać o czymkolwiek innym, to jestem tutaj, no to jest, myślę, że jedna z najlepszych rzeczy, jakie można zrobić. Oczywiście musimy też dbać jakoś o swój komfort i stawiać jakieś granice. W tym sensie, że jeśli czujemy się zagrożeni albo mamy poczucie, że na przykład te rozmowy w rodzinie prowadzą do tego, że ktoś nasze dzieci próbuje przekonać do czegoś, czego my byśmy nie chcieli, albo ktoś próbuje wpływać na nasze decyzje w jakiś taki bardzo agresywny sposób, no to jasne stawianie granic pewnie byłoby tu ważne. Ale warto mieć zawsze na uwadze, że raczej nie zmienimy zdania kogoś, kto nie chce zmienić zdania, tak jak prawdopodobnie, gdybyśmy by nie chcieli zmienić zdania, ktoś inny miałby duże trudności ze zmianą naszego zdania.
0: A jak budować, panie doktorze, odporność na dezinformację u, no może nie u najmłodszych dzieci, ale u młodzieży?
1: I ostatnio pojawiła się taka bardzo ciekawa metoda, która idealnie się gamifikuje. W tym sensie, że przygotowano kilka gier, w zasadzie aplikacji dostępnych w internecie, które pozwalają w taki angażujący, ciekawy, kolorowy sposób zaszczepić umysł przeciwko dezinformacji, przeciwko myśleniu spiskowemu. I to są właśnie, to jest dosłownie odwołanie do idei szczepień, czyli podawania osłabionej wersji jakiegoś patogenu, tak żeby nasz układ odpornościowy mógł nauczyć się z nim radzić. To samo robimy właśnie w obszarze, można powiedzieć, psychologii, gdzie dajemy jakieś takie okrojone przykłady mechanizmów dezinformacji, ale jednocześnie towarzyszy im wyjaśnienie, dlaczego to może działać, dlaczego ten na przykład sposób argumentacji jest nieuczciwy i dlaczego nie powinniśmy mu ufać. Czyli właśnie taka osłabiona wersja patogenu, można powiedzieć, czyli tej dezinformacji. I badacze przygotowali właśnie takie gierki komputerowe, aplikacje, które pozwalają w taki wciągający sposób zdobywać kolejne poziomy, kolejne achievementy, osiągnięcia w uczeniu się rozpoznawania tych metod i one mają całkiem niezłą skuteczność. Oczywiście nie ma czegoś, co jednoznacznie by nas przed tym zabezpieczyło, ale wygląda na to, że właśnie takie budowanie odporności przez przyswajanie osłabionych wersji dezinformacji daje nam możliwość rozpoznawania tej dezinformacji, przeciwdziałania jej, nawet kiedy zetkniemy się z czymś innym. Czyli powiedzmy, nauczyliśmy się rozpoznawać dezinformacje w obszarze klimatu, ale te same mechanizmy są wykorzystywane w obszarze dezinformacji medycznej, w polityce, czy w działaniach propagandowych, którymi też jesteśmy poddawani.
0: A jeżeli chodzi o dorosłych, to jakie sygnały ostrzegawcze powinny zapalić nam lampkę, gdy trafiamy na taką sensacyjną informację w internecie?
1: Ja lubię powtarzać, że jeśli coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to pewnie takie jest, czyli jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jeśli coś idealnie wpisuje się w to, co my przecież już od zawsze wiedzieliśmy o świecie, no to jest duża szansa, że to może być coś, co na przykład ktoś rozpoznał jako świetny sposób sprzedania pewnych treści właśnie takim ludziom jak my. Czyli takie bardzo angażujące emocjonalnie, bardzo sensacyjne treści, one wymagają, dobrze by było, gdybyśmy nauczyli się przynajmniej tego, żeby dać sobie kilka chwil, zanim zareagujemy, czyli ochłonąć, nie zareagować na to w jakimś pierwszym odruchu, czyli właśnie...
0: Bo one działają właśnie na te nasze emocje, tak?
1: Dokładnie tak. Na to nasze myślenie intuicyjne często, tak te mechanizmy takiego na przykład heurystyka dostępności, która nam podpowiada, że jeśli ostatnio o czymś słyszeliśmy, to pewnie dzieje się to często. Tak? Ludzie na przykład boją się znacznie bardziej latania samolotami niż jazdą autem, mimo że latanie samolotem jest bardzo bezpiecznym środkiem transportu. Łatwo przychodzą nam na myśl przykłady katastrof. Więc jeśli na przykład słyszymy o tym, że jakieś rodzaje przestępstw są na przykład regularnie popełniane przez jakąś grupę ludzi, to pierwszym odruchem jest oczywiście przecież często o tym słyszę. Ale no może się okazać tak, że słyszę o tym no choćby dlatego, że to jest sensacyjne, ale też na przykład jak w wypadku innym właśnie też takim klasycznym tej heurystyki dostępności ataków rekinów. Ludzie uważają, że jest to szczególnie niebezpieczne zwierzę dla człowieka. Owszem, jest, kiedy się z nim zetkniemy, ale to się dzieje bardzo rzadko. więc paradoksalnie im rzadsze zjawisko jest, tym częściej o nim będziemy słyszeć. To też jest taki możliwe wyjaśnienie. Mhm. Więc jeśli na przykład ktoś nam mówi, że przecież tyle słyszy się o jakim zjawisku, ono musi być tak bardzo powszechne, to za tym może stać to, że ono jest powszechne, ale również to, że jest paradoksalnie rzadkie, że właśnie jego obecność wywołuje emocje i my te emocje możemy uznać za wyznacznik tego, że to ważne i to, że często o tym słyszymy, możemy uznać za wyznacznik tego, że to jest częste. Więc takie zatrzymanie się, ochłonięcie, zastanowienie się, czy na pewno tak jest, danie sobie czasem kilku minut może być kluczowe, żeby nie złapać się na jakieś takie mechanizmy dezinformacji.
0: I żeby zapaliła nam się ta symboliczna lampka czerwona, ostrzegawcza. Dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe? To wyjaśniał nam dzisiaj dr Michał Kosakowski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie.

0: reklama.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 zł. Z kodem

0: sekundy dzielą nas od godziny 19. W RMF FM to czas kolejnego wydania Faktów. W studiu Tomasz Wyryński.
1: Poważny wypadek w Świętokrzyskiem na drodze krajowej nr 42 między Końskimi i Skarżyskiem Kamienną. Zderzenie czterech samochodów. Tragiczny dzień nad Bałtykiem. Utonął 42-letni mężczyzna. A dziś przypominamy niedziela handlowa.
2: Po lżejsze buty przyszliśmy, bo się już nie da w trampkach latać.
1: Za chwilę też mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 42 w Świętokrzyskiem. W bliżynie między Końskimi i Skarżyskiem Kamienną zderzyły się cztery samochody osobowe. Trasa jest zablokowana, wyznaczono objazd drogami lokalnymi, ale tylko dla aut osobowych. Ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, wspierani przez WOPR i inne służby, mieli dziś pełne ręce pracy na plażach Pomorza Zachodniego. W Międzywodziu na niestrzeżonej plaży utonął 42-letni mężczyzna. Mimo akcji ratunkowej i długiej reanimacji jego życie nie udało się uratować. Z kolei w Darłowie pomocy potrzebowały trzy osoby. Ratownicy reanimowali 58-latka, który śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Koszalinie. Prezydent proponuje uczczenie wszystkich Polaków walczących z reżimem narzuconym przez Sowietów.
3: Jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej czuję się dzisiaj zobowiązany i podpisałem inicjatywę ustawodawczą, aby dzień 28 czerwca w polskim kalendarzu był dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.
1: Oświadczył Karol Nawrocki w czasie głównych uroczystości 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Tego dnia w 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego, wówczas zakładów imienia Stalina, podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. Życie straciło wówczas, według ustaleń wciąż trwającego śledztwa, 58 osób, a setki zostały ranne.
4: Posłuchaj, ta wiedza może ci się przydać.
1: Ostrzeżenia synoptyków przed upałem co najmniej do jutra będą obowiązywać w całej Polsce. Lekarze apelują o zachowanie szczególnej czujności w takich warunkach.
5: Załóż czapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16. No to są takie ABC, tak, które uczymy naszych pacjentów, więc maluchy powinny uważać, osoby starsze, seniorzy.
6: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
5: To zależy, jeżeli to jest północna strona. Oczywiście, jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, czy to alergik, czy nie alergik. Jeżeli jest to alergik uczulony na trawy, raczej bym nie wietrzył. Jeżeli natomiast nie mamy tego problemu, a chcemy przewietrzyć nasze mieszkanie, to otwieranie okna po północnej stronie, tam gdzie jest zacienienie, można. Po tej południowej, czy też zachodniej, no powinno być wszystko zamknięte. Najlepiej jakieś blackouty, sztory, okiennice.
1: Podpowiada alergolog i specjalista chorób wewnętrznych profesor Piotr Dąbrowiecki. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Najnowsze prognozy, także na wciąż gorący początek nowego tygodnia, mamy na rmf24.pl. Dziś niedziela handlowa, dla wielu osób to okazja nie tyle do zrobienia zakupów, ile do ucieczki przed

0: Przed upałem do klimatyzowanych centrów handlowych. Kto przyszedł po lżejsze ubranie, a kto jednak korzystał z klimatyzacji?
1: No, zakupy jeszcze potrzebowałem.
2: Jedno i drugie.
3: Zakupy też zrobiliśmy ostatecznie.
4: Z pracy wracam.
5: Pani w chłodzie pracowała.
4: No, na to wychodzi.
5: Dużo klientów przychodziło tak, żeby się tylko rozejrzeć, nie kupowało i tak oglądali powoli.
4: Troszeczkę mam wrażenie, że więcej, ale też jakoś bym nie odczuła, że jakoś bardzo więcej.
5: Bardziej zakupy, czy bardziej, żeby się schłodzić?
2: O, bo głównie schłodzić.
6: Ja na pewno się schładzałam tutaj.
3: Po lżejsze buty przyszliśmy, bo się już nie da w trampkach latać.
0: Usłyszał przed jedną z galerii handlowych w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

W niedzielnym programie Radia RMF24 czas na podcast Czarne Skrzynki. To tu przypominamy o wydarzeniach, które na zawsze zapisały się w kartach historii. Kuba Śliwiński, witam i zapraszam. A dziś przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie. Czerwiec 2005 rok. To właśnie wtedy w londyńskim metrze doszło do najtragiczniejszego ataku terrorystycznego w historii Londynu. Zginęły 52 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Jest czwartkowy poranek 7 lipca 2005 roku. W Londynie panuje niezwykle radosna atmosfera. Dzień wcześniej mieszkańcy dowiedzieli się, że stolica Wielkiej Brytanii będzie gospodarzem letnich igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w 2012 roku. Z tego powodu tysiące osób świętowało poprzedniej nocy w pubach i barach, a ulice tętniły życiem aż do późnych godzin nocnych. Teraz w Londynie zaczyna się jednak kolejny zwyczajny dzień i mieszkańcy ruszają do pracy, szkoły czy na zakupy. Ogromna część z nich, jak zwykle, wybierze podróż metrem, które jest najszybszą metodą poruszania się po mieście. The London Underground jest najstarszym systemem metra na świecie i już od połowy XIX wieku jest nieodłącznym elementem życia w stolicy. Dziś nikt nie próbuje sobie nawet wyobrazić, jak funkcjonowałoby to wielomilionowe miasto bez tysięcy pociągów, które każdego dnia mkną pod ziemią, pozwalając na sprawne przemieszczanie się po Londynie. Żaden z podróżnych nie wie jednak, że kilku terrorystów rozpoczęło już realizację planu, który ma zamienić ten normalny poranek w jeden z najtragiczniejszych dni w historii miasta. Początek tych dramatycznych wydarzeń nie rozgrywa się jednak w Londynie, ale w mieście Luton, położonym na północ od stolicy. O godzinie 6:49 pod dworcem kolejowym parkuje samochód, z którego wysiada trzech młodych mężczyzn. Są to Mohammad Siddiq Khan, który jest nauczycielem w szkole podstawowej, Shehzad Tanwir, który pracuje dorywczo w lokalu serwującym rybę z frytkami, oraz Hasib Hussein, który wciąż mieszka z rodzicami. Na miejscu czeka już na nich Jermaine Lindsay, pochodzący z Jamajki. Każdy z nich ma ze sobą duży plecak. O 7:40 cała czwórka wsiada do pociągu jadącego do Londynu. Podczas podróży nikt nie zwraca na nich uwagi. Śmieją się, swobodnie rozmawiają i nic w ich zachowaniu nie wzbudza podejrzeń. Jednak to właśnie ta niepozorna czwórka już wkrótce przystąpi do realizacji morderczego planu, który sparaliżuje stolicę Wielkiej Brytanii. O godzinie 8:26 docierają na King's Cross, jeden z najważniejszych węzłów londyńskiej komunikacji. Wychodzą z pociągu i udają się prosto na stację metra. Zatrzymują się na chwilę przed bramkami biletowymi i żegnają się ze sobą. Potem każdy z nich idzie w inną stronę. Khan wsiada do pociągu linii Circle i jedzie na zachód, w stronę stacji Edgware Road. Tanwir wchodzi do składu tej samej linii, ale udaje się w przeciwnym kierunku, do Aldgate. Lindsay wsiada do wagonu linii Piccadilly i rusza na północ. Hussein idzie na peron linii Northern. W plecakach mają bomby ze stężonego nadtlenku wodoru, nafaszerowane gwoździami i śrubami, które mają ranić jak najwięcej osób. W tym czasie w Londynie trwają już poranne godziny szczytu, a na peronach i w wagonach tłoczą się tysiące ludzi. Wśród nich jest Jackie Putnam, która stoi na stacji King's Cross, oczekując na przyjazd pociągu linii Circle. Jackie pracuje jako analityk biznesowy w dziale IT w samym centrum miasta. Kobieta przeżywa ostatnio trudny czas. Wciąż toczy sprawę rozwodową z mężem, a długotrwały stres, jaki się z tym wiąże, jest dla niej ciężki do zniesienia. Jednak tego dnia jest już w nieco lepszym nastroju i po raz pierwszy od kilku tygodni czuje się pozytywnie nastawiona do życia. Jackie słyszy narastający stukot i po chwili z tunelu wyłania się pociąg. Kobieta początkowo rusza w stronę wagonu znajdującego się na przodzie składu. Jednak zauważa mężczyznę, który się w nią wpatruje, co budzi jej niepokój.
Instynktownie robi krok w tył i wsiada do sąsiedniego wagonu. Po kilkunastu minutach pociąg dociera do stacji Edgware Road. Drzwi otwierają się i zamykają, po czym skład rusza dalej. Jackie opiera się o ścianę i przegląda gazetę, którą dostała przy wejściu do metra. Kobieta nie wie jednak, że w wagonie, do którego prawie wsiadła na King's Cross, siedzi jeden z terrorystów, Mohammad Siddiq Khan. Zajął miejsce obok drzwi i zdaje się być jakby nieobecny. Około godziny 8:50, gdy pociąg odjeżdża z Edgware Road, Mohammad wkłada rękę do plecaka. Wagon wypełnia najpierw błysk, po którym rozlega się ogłuszający huk. Fala uderzeniowa wybija szyby, a Jackie w ostatniej chwili podnosi gazetę, by spróbować zasłonić się przed nadlatującymi odłamkami szkła. Potem zapada cisza, a wnętrze zniszczonego składu wypełnia gęsty, czarny dym. Słuchacie radia RMF24 i programu Czarne Skrzynki. Już za chwilę wrócimy do historii, która zmieniła Londyn na zawsze.

program Czarne Skrzynki w radiu RMF24 i opowieść o ataku terrorystycznym w londyńskim metrze w 2005 roku. Jest chwila po wybuchu, wagony spowija dym. Pasażerowie jeszcze nie wiedzą, co się stało. Jackie leży na podłodze i próbuje wydostać się na zewnątrz, ale nic nie widzi i ledwo jest w stanie oddychać. Wokół siebie słyszy jęki innych rannych pasażerów. Pociąg pozbawiony zasilania jeszcze przez chwilę toczy się po szynach, aby w końcu zatrzymać się w ciemnym tunelu. Podróżnych, którzy stoją na peronach stacji Edgware Road, ogarnia niepokój. Słyszeli huk i widzą, jak z tunelu wydobywa się gęsty dym, który zakrywa niebo nad przystankiem. Jednak w pierwszej chwili nikt nie myśli, że doszło do zamachu terrorystycznego. Wszyscy podejrzewają raczej, że ma miejsce awaria sieci elektrycznej. Stacja zostaje natychmiast ewakuowana. Z tunelu zaczynają wychodzić pokryci pyłem i krwią pasażerowie. Niektórzy płaczą, inni wciąż próbują zrozumieć, co się stało. Wkrótce w okolice Edgware Road przyjeżdżają pierwsze karetki. Jest to jednak dopiero początek koszmaru. Około 30 sekund przed eksplozją na Edgware Road wybuchła inna bomba. Wydarzyło się to w innym pociągu linii Circle, gdy ten znajdował się między stacjami Liverpool Street a Aldgate, niedaleko londyńskiego City. Eksplodował ładunek zdetonowany przez Szechzada Tanwira, który zabił zamachowca i 7 pasażerów. W tym samym czasie Jermaine Lindsay siedzi w zatłoczonym wagonie linii Piccadilly, który właśnie opuścił King's Cross i jedzie w stronę Russell Square. Zamachowiec mówi wtedy do siedzącej obok niego kobiety: „Będziesz miała dobry dzień”, po czym detonuje ładunek. W wyniku wybuchu ginie Lindsay i 26 innych osób. Ponad 50 pasażerów odnosi poważne obrażenia, a wagon jest całkowicie zniszczony. Niestety, pomoc nie przybędzie natychmiast. Skład znajduje się w tunelu, prawie 30 metrów pod ziemią. 3 eksplozje miały miejsce niemal w tym samym czasie i zabiły już 39 osób. Nie jest to jednak koniec rozgrywającego się dramatu. 4. zamachowiec wciąż jeszcze nie zdetonował ładunku znajdującego się w plecaku. Australijka Louise Barry mieszka w pobliżu Westbourne Park w zachodnim Londynie. Pracuje jako inżynier do spraw marketingu w Islington i każdego ranka pierwszą część podróży odbywa pociągiem linii Hammersmith and City. Jednym z przystanków na tej trasie jest właśnie Edgware Road i około 8:49 jej skład wjeżdża na peron. Po chwili Louise słyszy huk dochodzący z tunelu. To eksplozja, która zniszczyła pociąg linii Circle, w którym jechała Jackie Putnam. Po chwili światła w wagonie, w którym stoi Louise, zaczynają migać, a drzwi kilka razy otwierają się i zamykają. Pasażerowie linii Hammersmith and City zaczynają zastanawiać się, co się stało. Louise wyjmuje telefon i pisze do swojego chłopaka, że jej zdaniem w metrze chyba eksplodowała bomba. Ale po chwili słyszy z głośników komunikat, który nakazuje wszystkim opuścić stację, gdyż doszło do awarii zasilania. Dla Louise to wyjaśnienie nie tłumaczy huku, ale gdy wychodzi na ulicę, widzi, że na pobliskiej drodze pracują robotnicy. Próbuje się uspokoić, że to pewnie któryś z nich przypadkowo uszkodził jakiś kabel, gdyż stacja Edgware Road znajduje się bardzo blisko powierzchni. Jednak kobieta ma teraz inny problem. Musi się jakoś dostać do pracy. Nie zna jednak dobrze tej części miasta, gdyż zawsze przejeżdżała pod nią metrem. Louise udaje się na pobliską stację Baker Street, przekonana, że tam złapie jakiś inny pociąg. Ale gdy wchodzi do środka, zauważa, że nikogo tam nie ma, a z głośników co jakiś czas rozlega się komunikat proszący wszystkich o wyjście z budynku. Wtedy kobieta postanawia, że spróbuje dotrzeć do pracy autobusem.
Dzięki wskazówkom przechodniów dociera na przystanek i wkrótce podjeżdża tam dwupiętrowy autobus numer 30, jadący do Islington. Louis wsiada i zajmuje miejsce z tyłu, na dolnym pokładzie. Patrzy na zegarek i z pewną ulgą zauważa, że wciąż ma jeszcze trochę czasu. Nadal jednak nie zdaje sobie sprawy, co tak naprawdę wydarzyło się na Edgware Road. W pewnym momencie słyszy dźwięk telefonu. Gdy patrzy w ekran, zauważa SMS-a od swojego chłopaka, który napisał: miałaś rację, to były bomby. Dobrze, że nic ci się nie stało. Kobieta odkłada telefon i jest w szoku. Nie zdaje sobie sprawy, że czwarta bomba, która jeszcze nie eksplodowała, znajduje się w autobusie, którym właśnie teraz podróżuje. Hasib Hussein, ostatni z zamachowców, siedzi na górnym pokładzie autobusu numer 30. Według planu miał zdetonować bombę w metrze o 8:50, w tym samym czasie co pozostali, ale jego ładunek nie zadziałał. Hasib wyszedł ze stacji i kupił w sklepie nowe baterie. Próbował też skontaktować się z pozostałymi zamachowcami, ale cała trójka już nie żyła. Przez prawie godzinę Hasib krążył po mieście, aż wsiadł do autobusu numer 30. O godzinie 9:47, gdy pojazd przejeżdża obok Tavistock Square, zamachowiec uruchamia detonator. Tym razem następuje eksplozja. Ciąg dalszy programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24 już za chwilę. Zostańcie z nami.

Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF 24. Dziś mówimy o najtragiczniejszym ataku terrorystycznym w historii Wielkiej Brytanii. 7 lipca 2005 roku zaczął się jak każdy inny dzień w Londynie. To, co stało się później, na zawsze zmieniło bieg historii. Louis praktycznie nie słyszy wybuchu. Czuje jedynie, jakby nagle zanurzyła się pod wodę. Wszystkie dźwięki stają się przytłumione, a jej wzrok jest zamglony. Zupełnie nie pojmuje, co się stało. Nagle czuje przeszywający ból. Kapie na nią jakaś gorąca ciecz, wypływająca ze zniszczonego autobusu. Louis wie, że musi jak najszybciej się wydostać. Z trudem czołga się przez zniszczone siedzenia, na których leżą ludzkie zwłoki. Gubi buty i torebkę. Wydaje się jej, że mija wieczność, zanim dociera do drzwi pojazdu i wydostaje się na zewnątrz. Światło słoneczne przez chwilę ją oślepia. Chce krzyczeć, ale nie potrafi wydobyć z siebie prawie żadnego dźwięku. Nagle obok niej zatrzymuje się samochód, z którego wyskakuje mężczyzna. Delikatnie chwyta jej dłoń i pomaga zejść na chodnik. Dopiero stamtąd Louis może zobaczyć to, co pozostało z piętrowego autobusu. Dach przestał istnieć, a boczne ściany są wygięte na boki. Wnętrze jest całkowicie zniszczone, a wszędzie leżą ciała. Zamachowiec zabił 13 pasażerów i ranił ponad 100 osób, które jechały autobusem lub znalazły się w jego pobliżu. O 9:49, prawie godzinę po eksplozjach w pociągach i kilka minut po wybuchu w autobusie, zostaje podjęta decyzja o całkowitym zamknięciu londyńskiego metra. Po raz pierwszy w swojej 142-letniej historii ruch na wszystkich liniach zamiera. O godzinie 10:53 cała komunikacja miejska zostaje wstrzymana. Mieszkańcy są wstrząśnięci i wszyscy z niepokojem zastanawiają się, czy to już koniec, czy powinni spodziewać się kolejnych eksplozji. Na miejsce zamachów przybywają śledczy, którzy starają się zabezpieczyć teren i zebrać jak najwięcej śladów, aby namierzyć sprawców. Ich oczom ukazują się sceny jak z horroru. Widzą zniszczone wagony, siedzenia pokryte krwią i kawałkami szkła oraz drzwi wyrwane z zawiasów. Pośród tego chaosu leżą ciała rozerwane przez wybuch. Nawet najbardziej doświadczeni strażacy i ratownicy są wstrząśnięci. Jak później mówią, nie są w stanie zapomnieć koszmaru, który tego dnia widzieli. Rozpoczyna się jedno z największych śledztw kryminalnych w historii Wielkiej Brytanii. Funkcjonariusze przeglądają tysiące godzin nagrań z kamer monitoringu, próbując wyśledzić zamachowców. Szybko potwierdza się przypuszczenie, że cztery wybuchy były skoordynowanym atakiem terrorystycznym. W jego wyniku zginęły 52 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych były trzy Polki. Zamach wstrząsa całym miastem, ale już dzień po tragedii część metra zostaje ponownie otwarta. Na ręcznie wykonanych plakatach wiszących nad stacjami widnieje napis „Nie boimy się”. Tysiące mieszkańców zgłasza się też do szpitali, by oddać krew dla ofiar ataków. W tym samym czasie policja intensywnie pracuje nad ustaleniem tożsamości zamachowców i dzięki odnalezionym śladom kart bankowych udaje im się osiągnąć przełom. 9 dni po zamachach policja podaje nazwiska czterech sprawców. Mohammad Siddiq Khan, Shehzad Tanwir, Jermaine Lindsay i Hasib Hussein. Wszyscy posiadali obywatelstwo brytyjskie. Śledczy ustalają też, że ładunki wykonali z tanich, łatwo dostępnych materiałów. 1 września 2005 roku, kilka miesięcy po atakach, opublikowano nagranie, na którym Mohammad Siddiq Khan wyjaśnia, że obywatele brytyjscy muszą zapłacić cenę za obecność swoich żołnierzy w Iraku i Afganistanie. W tym samym miesiącu zastępca przywódcy Al-Kaidy,
Ayman al-Zawahiri przyznaje się do współodpowiedzialności za ataki w osobnym nagraniu. Jednak dokładny zakres powiązań z tą organizacją terrorystyczną pozostaje nieznany. Film Kana wywołuje szok u wielu Brytyjczyków. Po atakach z 11 września 2001 roku w USA i zamachach bombowych w Madrycie w 2004 roku brytyjskie władze i społeczeństwo postrzegały terroryzm jako coś, co może przyjść wyłącznie z zewnątrz. Jednak gdy słyszą, jak Mohammad Sidik Khan przemawia na filmie doskonałą angielszczyzną z charakterystycznym akcentem Yorkshire, dla wielu staje się to punktem zwrotnym. Uświadamiają sobie, że zagrożenie może czaić się również pośród nich. Po zamachach z 7 lipca Wielka Brytania zmienia swoją strategię walki z terroryzmem. Od teraz skupia się ona nie tylko na powstrzymaniu potencjalnych ataków, ale także na zapobieganiu radykalizacji. 7 lipca 2009 roku w Hyde Parku, w centrum Londynu, zostaje odsłonięty pomnik upamiętniający ofiary zamachów. Ma on formę 52 stalowych słupów, które symbolizują wszystkie ofiary śmiertelne. Australijka Louise Barry, która siedziała z tyłu autobusu numer 30, przeżyła, choć doznała poważnych obrażeń kręgosłupa. Do dziś żyje z fizycznymi i psychicznymi bliznami po zamachu, ale także z pamięcią o nieznanych ludziach, którzy jej tego dnia pomogli. Jackie Putnam, która jechała w pociągu linii Circle, również przeżyła. Udało jej się wydostać ze zniszczonego wagonu dzięki pomocy innych pasażerów. Obecnie Jackie działa jako wolontariuszka w kilku organizacjach pokojowych i jest instruktorką pierwszej pomocy w Czerwonym Krzyżu. Nadal utrzymuje kontakt z wieloma innymi ocalałymi z zamachów w Londynie. Ich przyjaźń jest dla niej ogromnym wsparciem. Kobieta nadal jeździ metrem. Twierdzi, że nie chce, aby ktokolwiek decydował o tym, co może, a czego nie może robić. W 2012 roku, 7 lat po atakach, w Londynie odbywają się Igrzyska Olimpijskie. Całe miasto świętuje, a reprezentacja Wielkiej Brytanii osiąga swój najlepszy wynik od ponad 100 lat, zdobywając aż 65 medali. Jednak choć miasto pozornie wróciło do normalności po zamachach z 7 lipca 2005 roku, to poczucie bezpieczeństwa zniknęło bezpowrotnie, a Londyn już nigdy nie będzie taki sam. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Dziś mówiliśmy o ataku terrorystycznym w londyńskim metrze w lipcu 2005 roku. Cały podcast znajdziecie na platformie RMF On. Kuba Śliwiński, do usłyszenia.

Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: To już prawie godzina 20. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Tomasz Weryński.
1: Ciało kobiety odnaleziono nad jeziorem Glinianki w Chełmie na Lubelszczyźnie. Śledczy wykluczają zabójstwo i utonięcie. Za chwilę w faktach informacje z polskich dróg, problemy na krajowej 91 między Toruniem i Ciechocinkiem w Kujawsko-Pomorskiem, a także na autostradowej obwodnicy Krakowa. Poza tym mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Za godzinę rusza faza pucharowa piłkarskiego mundialu. Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci około 60-letniej kobiety, której ciało znaleziono nad jeziorem Glinianki w Chełmie na Lubelszczyźnie. Jak przekazała nam rzeczniczka chełmskiej policji, wstępne ustalenia nie wskazują ani na zabójstwo, ani na utonięcie. Kobieta prawdopodobnie opalała się nad wodą. Kąpielisko nad jeziorem jest oficjalnie zamknięte, a zbiornik ogrodzony z powodu rozpoczętej 3 tygodnie temu rewitalizacji tego terenu. Zablokowana jest droga krajowa nr 91 w Otłoczynie między Toruniem i Ciechocinkiem w Kujawsko-Pomorskiem. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe, jeden z nich wpadł do rowu. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Kłopoty też na autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli na odcinku A4 między węzłami Skawina i Tyniec, doszło do kolizji 3 aut. Ruch w stronę Katowic odbywa się prawym pasem. Do odwołania zamknięta została droga S17 z Lublina do Warszawy między węzłami Rzeszyn i Skrutki. Na jezdni pojawił się poprzeczny garb stwarzający zagrożenie dla kierowców. Przyczyna nie jest jeszcze znana, droga jest na gwarancji. Ruch został skierowany na objazd. Coraz więcej emerytów otrzymuje bardzo niskie świadczenia, poniżej ustawowego minimum, czyli 1800 zł na rękę. Tak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To osoby pobierające emerytury, które nie mają odpowiedniego stażu pracy. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, ilu emerytów nie może liczyć na pełne świadczenia?
2: To ponad 460 tysięcy. To jest wzrost w skali roku o prawie 6%. Mocniej wzrosła liczba osób, które mają naprawdę niskie świadczenie, czyli poniżej 500 zł. Niemal 9% w górę, to już ponad 30 tysięcy świadczeniobiorców. To osoby, które miały niski kapitał emerytalny w momencie przejścia na emeryturę i jednocześnie nie mogą liczyć na dopłatę do wysokości minimalnej ustawowej emerytury. By móc liczyć na takie dofinansowanie, okres składkowy musi wynosić przynajmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn. Z drugiej strony wzrosła też liczba tzw. bogatych emerytów. Świadczenie powyżej 7 tysięcy złotych pobiera już ponad 800 tysięcy osób w ciągu roku, to wzrost o 28%.
1: Nie czarodziejski, ale niezwykły. 23 tysiące funtów na aukcji osiągnął flet, na którym zagrano w kultowym utworze Beatlesów z 1967 roku. Day after day.
3: Instrument należał do muzyka sesyjnego Jacka Ellery, który nagrywał zarówno muzykę klasyczną, jak i popową. I to jego grę i jego flet słychać na utworze The Fool on the Hill, który wszedł do kanonu brytyjskiej muzyki. Ellery grał także na ścieżkach dźwiękowych do filmów o Jamesie Bondzie i serii o Różowej Panterze. Instrument został wystawiony na aukcję przez jego syna, który przyznał, że podjęcie decyzji o sprzedaży było dla niego bardzo trudne. Z uwagi na pochodzenie i historię fletu, licytacja była bardzo zaciekła, a końcowa suma, którą uzyskano, przewyższyła o kilka tysięcy funtów pierwotny szacunek ekspertów.
1: O czym donosił z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Mistrzowskie fakty sportowe, Patryk Serwański.
6: Biało-czerwoni siatkarze od kilku chwil grają już z Argentyną w Lidze Narodów.

0: trybunach hali w Gliwicach jest Wojciech Marczyk.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Wojtek. No, Argentyńczycy wygrali już w Gliwicach dwa spotkania. Będą dziś groźni?
2: No wiele wskazuje na to, że tak, bo w tym pierwszym secie prowadzą już niespodziewanie 5-1. Nasza reprezentacja znów słabo wchodzi w spotkanie. To jej problem od kilku meczów, bo zwykle te pierwsze sety przegrywa. No ale teraz Argentyńczycy naprawdę mocno zaczęli. Dalej oni na zagrywce. Wilfredo Leon atakuje w punkt i biało-czerwoni zdobywają drugie oczko w tym meczu. Przegrywają więc 2-5 z Prezero Areny w Gliwicach. Wojciech Marczyk.
0: No za godzinę rusza faza pucharowa mundialu. 32 drużyny w grze, 1/16 finału. Na początek współgospodarze mistrzostw. Kanadyjczycy zagrają z RPA. Jednak Kanada nie gra u siebie. Mecz w kalifornijskim Inglewood. Mimo to Kanadyjczycy wydają się faworytami. Ekipa z Afryki nieoczekiwanie wyszła z grupy. Najpierw po słabej grze przegrała z Meksykiem, później szczęśliwy remis z Czechami. No i wreszcie, też myślę, nieoczekiwana wygrana z Koreą na koniec fazy grupowej.
3: Jestem, szczerze mówiąc, troszeczkę zaskoczony po pierwszym meczu RPA, że udało im się wyjść bezpośrednio z grupy, bo myślałem, że będzie to bardzo, bardzo trudne. No, ale nie spodziewałem się, że wygrają decydujący mecz z Koreą.
0: To był selekcjoner naszej kadry Czesław Michniewicz. Sebastian Ogier wygrał rajd Akropolu. Francuz zaczynał dzień jako wicelider, ale ostatecznie blisko minutę wyprzedził Thierry'ego Neuville'a. Belg gdzieś dwukrotnie przebił tylną oponę. Tych strat nie zdołał odrobić. Trzeci był Takamoto Katsuta. Dla Ogiera to drugie w karierze zwycięstwo w greckim rajdzie. Poprzedni triumf w 2011 roku. No, greccy bogowie w końcu mnie wspierali. Bardzo to dziękuję. Wiedzieliśmy, że przez cały rajd nie będzie czasu na relaks. Tak mówił francuski kierowca na mecie.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki.

0: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.
1: W Wielkopolsce dziś prawdziwy pogodowy rollercoaster. Jak powiedział nam młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków, do tej pory napłynęło około 40 zgłoszeń.
2: Nie ma osób poszkodowanych. W zdecydowanej większości to są jakieś powalone drzewa, połamane gałęzie. Takim najbardziej charakterystycznym miejscem jest miejscowość Skwierzyna, między Skwierzyną a wioską Świniary. Na około kilometrze powalonych jest kilkanaście drzew. Tam strażacy pracują, próbują ją udrożnić, ale również nikomu nic się nie stało.
1: Nasz słuchacz Ryszard zadzwonił na gorącą linię RMF FM i opowiedział nam, jak wygląda sytuacja na Krajowej 27 w Lubuskiem w okolicach Bieniowa.
3: Był Armagedon dosłownie. Burza, deszcz, pozrywane drzewa. Teraz akurat stoimy w korku, ponieważ połamane gałęzie zalegają na całej drodze. I tak jest już od 20 minut.
1: Przypominamy, numer gorącej linii RMF FM to 600-700-800. Ponad 60 interwencji dotyczących silnej nawałnicy odnotowali już strażacy z Wielkopolski. Najwięcej z powiatów Pilskiego, Międzychodzkiego i Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim powalonych drzew i połamanych gałęzi zalegających na drogach. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na naszej stronie internetowej mamy zdjęcia i filmy nadesłane przez słuchaczy. Widać na nich zniszczenia wywołane przez burzę. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Nie udało się uratować 61-latka, który po 18 utonął w jeziorze Gumienek koło Lubartowa. Na zbiorniku nie ma wyznaczonego kąpieliska, pływających nie strzeże ratownik. Mężczyzna skoczył z pomostu do wody i nie wypłynął, wydobyli go strażacy. To kolejny wypadek nad wodą na Lubelszczyźnie. Wieczorem po długiej reanimacji udało się przywrócić funkcje życiowe 23-latka wyłowionego z zalewu obok kopalni piasku we wsi Gołąb. Jedna z dróg startowych na lotnisku Chopina w Warszawie została dziś wyłączona z ruchu w związku z wykryciem na niej spękań. Uszkodzenia zauważono podczas rutynowej kontroli, a ruch przeniesiono na drugą drogę startową. Pęknięcia mają być naprawione jeszcze tej nocy, tak by rano czynne były już oba pasy. Jak nie martwić się na wakacjach? Przed wyjazdem najlepiej pamiętać o tych kilku rzeczach. Po pierwsze, kupmy ubezpieczenie turystyczne. Po drugie, spakuj podstawową apteczkę. Przed dniem podróży należy także sprawdzić stan techniczny auta.
4: Jeżeli już jesteśmy spakowani, jeżeli już mamy wszystko sprawdzone, to tak naprawdę musimy zabezpieczyć nasze miejsce zamieszkania. Czyli też, jeżeli mamy zaufanych sąsiadów, powiedzmy im o tym, przekażmy informację, że nas nie ma, nie będzie. Jeżeli cokolwiek by się działo w okolicy naszego domu, naszego mieszkania, naszej działki, to żeby bezpośrednio zgłaszali, czy właśnie do nas, chociaż jak jesteśmy setki kilometrów dalej, nie jesteśmy w stanie podjąć żadnych działań, to tak naprawdę do osoby jakiejś najbliższej, która będzie mogła w tym czasie się zaopiekować.
1: Radziła nadkomisarz Emilia Kosma z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: reklama.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
3: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15.

0: Możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Ministerstwo Zdrowia rozważa taki scenariusz w odpowiedzi na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Odpowiednie przepisy już są, słyszymy natomiast od Naczelnej Izby Lekarskiej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, co zamierza resort?
2: Ministerstwo Zdrowia przyjrzy się katalogowi przepisów, tak by sprawdzić, czy były wystarczające, by uniknąć nadużyć, do jakich miało dojść w Szpitalu Południowym.
3: Być może, że faktycznie albo nie były egzekwowane, albo są za niskie i nie wywołują tego skutku.
2: Mówiła minister Jolanta Sobierańska Grenda w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem. Samorząd lekarski zaznacza, że regulacje są.
4: Być może skupiają się zbyt mocno na kwestiach, które nie są najważniejsze i nie działają tak, jak powinny.
2: Wskazuje Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
4: Polskie prawo przewiduje kary w odniesieniu do kolejki oczekujących, jak nieuczciwe raportowanie grafików.
2: Według Izby potrzebny jest lepszy dobór kadry, na przykład do rad nadzorczych, tak by składały się z fachowców, a nie osób z powiązaniami politycznymi.
1: 40,5 stopnia Celsjusza w cieniu. To nowy rekord ciepła w historii pomiarów Polski. Najwyższą temperaturę odnotowano dziś w lubuskich Słubicach. Mieszkańcy mówią, że to od lat najgorętsze miejsce w Polsce.
5: Jak zawsze w Słubicach najcieplej. No tak jest chyba, nie? Jak tu pan czuje, to chyba tak jest.
6: Spodziewał się pan takich rekordów w ten weekend?
5: Tak. Znaczy, może nie w tym weekend, ale w tym roku to tak jest. Ogólnie co roku zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
7: Gorąco jest, więc na miasto tylko jak coś potrzeba załatwić albo kupić i szybko do domu trzeba się ukryć.
6: Szybkie zakupy teraz, tak?
7: Tak, tylko to co potrzebne i z powrotem do domu i najlepiej przy basenie posiedzieć.
1: Usłyszał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Mistrzowskie fakty sportowe, Patryk Serwański.
10: Bezbramkowy remis po pierwszej połowie meczu Kanady z RPA. Spotkanie otwiera fazę pucharową, 1/16 finału mundialu. Kanadyjczycy tuż przed zejściem do szatni domagali się rzutu karnego. Sędzia uznał, że faulu nie było. Kanada konkretniejsza pod bramką rywali. Raz obrońca wybijał piłkę z linii bramkowej. Skuteczną interwencją musiał popisać się też kanadyjski bramkarz. W Gliwicach siatkarskie starcie Ligi Narodów. Polska-Argentyna. Wojciech Marczyk niezmiennie na trybunach.
11: Witam ponownie.
10: Wojtek, no kolejne sety już nie tak zwariowane jak ten pierwszy. Przypomnę, 50-48 dla rywali.
11: Nie, ale ten drugi też był grany na przewagi. Oczywiście dużo krócej, bo biało-czerwoni wygrali go 26-24, mimo że przegrywali w tej partii 20-23. No ta trzecia partia zdecydowanie już pod dyktando biało-czerwonych. Argentyńczycy walczą, ale nasza reprezentacja prowadzi teraz 23-19. Z Prezero Areny w Gliwicach, Wojciech Marczyk.
10: No od jutra tenisowe emocje na trawiastych kortach w Londynie, pora na Wimbledon. Poniedziałek to mecz z udziałem czworga biało-czerwonych i już na początek, czyli w samo południe, mecz z udziałem Mai Chwalińskiej i rywalką Tajka, która przeszła w Londynie przez kwalifikację, Mananchaya Sawankeo. Dla Chwalińskiej to pierwszy turniej w nowej rzeczywistości, którą zapoczątkował finał Rolanda Garrosa.
12: Myślę, że ona przeżyła w życiu już tyle niepowodzeń, że ten oszałamiający sukces jej no nie zgasi, nie przytłumi, nie będzie miała z tego powodu jakichś problemów natury emocjonalnej. Natomiast oczywiście sytuacja jest dla niej nowa.
10: Uważa komentator Eurosportu Tomasz Wolfke. Jutro zagrają także Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki

0: dochodzi już 23:00, czas na najnowsze fakty.
1: A ma je dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. To był fatalny dzień na polskiej kolei. Na kilku trasach ruch nadal jest wstrzymany. Putin przyznał, że w Rosji brakuje paliwa. To skutek ukraińskich ataków dronowych. Polscy siatkarze z kompletem zwycięstw w Gliwicach w ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów pokonali Argentynę 3-1. Awarie, poważne opóźnienia, brak klimatyzacji. Takie plagi dotknęły dziś polskie koleje. PKP PLK informuje co prawda, że na 3 liniach przywrócono ruch pociągów, ale na 3 innych nadal jest on wstrzymany. To trasy Strzegom Jaworzyna Śląska, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Miasto i Giżycko-Siedliska. W przypadku tej ostatniej pociągi PKP Intercity przeciągane są lokomotywą spalinową, a za pociągi Polregio podstawiono zastępczą komunikację autobusową. Ponadto na linii Sędzisław Boguszów w Gorce Zachód składy, kursują po jednym torze. Kolejarze wyjaśniają, że przyczyną awarii są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej lub deformacja torów.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej.

0: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.
1: A teraz w faktach przenosimy się na wyspy. 500 000 000 funtów dla komandosów. Brytyjski minister obrony Dan Jarvis ogłosił najnowszy pakiet dofinansowania Armii Zjednoczonego Królestwa. Na co pieniądze te zostaną wydane? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Elitarne siły zostaną wyposażone w szybkie łodzie oraz drony uderzeniowe, a ich działania w obliczu rosnącej aktywności Rosji skupią się na rejonie Arktyki. Fundusze zostaną częściowo przeznaczone na sprzęt wykorzystywany do przejmowania statków rosyjskiej floty cieni, przewożących ropę naftową z pogwałceniem międzynarodowych sankcji. Zdaniem komentatorów przeznaczenie 500 000 000 funtów na te cele to pierwszy i wyrazisty efekt nagłej zmiany na stanowisku ministra obrony. Poprzedni szef resortu, John Healey, podał się do dymisji, krytykując dotychczasowe niedofinansowanie armii oraz brak politycznego wsparcia dla kluczowych programów zbrojeniowych.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: Cały czas śledzimy mistrzowskie zmagania fazy pucharowej za oceanem, a w wieczornym meczu zakończonym tuż przed faktami 1/16 finału RPA Kanada to współgospodarze mistrzostwa okazali się silniejsi, choć zwycięskiego gola zdobyli dopiero w doliczonym czasie. Tak więc Kanada przechodzi dalej po zwycięstwie nad Republiką Południowej Afryki 1-0. A polscy siatkarze z kompletem zwycięstw w Gliwicach. Biało-czerwoni w ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów, który był rozgrywany w Prezero Arenie, pokonali 3-1 Argentynę. Mecz przejdzie do historii, bo pierwszy set trwał godzinę i zakończył się wynikiem 50-48. Spotkanie z trybun gliwickiej hali obserwował Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, powiedz, pierwszego szalonego seta Polacy przegrali, ale później dominowali już na parkiecie.
4: Dobry wieczór, kolejny set także był wyrównany i w nim biało-czerwoni mieli problemy, bo przegrywali 20-23, ale dzięki świetnej grze w końcówce i błędom rywali wygrali tę partię ostatecznie 26-24. Przez większość trzeciego seta Polacy prowadzili, a w końcówce odjechali rywalom na kilka punktów. No, czwarta partia w pełni już była kontrolowana przez biało-czerwonych. Spora w tym zasługa Wilfredo Leona, który rozegrał dziś bardzo dobre spotkanie, a na którego zagrywki hala reagowała bardzo żywiołowo. Bilans polskich siatkarzy w tegorocznej Lidze Narodów to 6 zwycięstw i 2 porażki. Z Prezero Areny w Gliwicach, Wojciech Marczyk.
1: A kolejne fakty wracają punktualnie o północy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Okej, raport wysłany.
3: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
2: Słucham?
3: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
2: O kim ty mówisz?
3: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
2: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
3: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Zbliża się już północ, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. USA i Iran wstrzymują wzajemne ataki i planują kolejne negocjacje. Do spotkania ma dojść we wtorek w Dosze. To była już 70. rocznica tragicznych wydarzeń poznańskiego czerwca. W antykomunistycznej demonstracji wzięło wtedy udział około 100 tysięcy osób. A tylko w czerwcu w Polsce utonęło ponad 40 osób. Policja apeluje o rozsądek nad wodą. Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły wstrzymanie wzajemnych ataków i planują spotkanie we wtorek w Dosze. Według serwisu Axios rozmowy mają dotyczyć sporu wokół cieśniny Ormus. W ostatnich dniach doszło do kolejnych uderzeń z obu stron, mimo obowiązującego od 11 dni rozejmu. Amerykańscy urzędnicy przekazali, że na razie działania militarne zostały wstrzymane, a żegluga przez cieśninę odbywa się bez zakłóceń. Tymczasem izraelskie wojsko poinformowało o zniszczeniu podziemnego tunelu i magazynu broni Hezbollahu na południu Libanu. Według władz w Jerozolimie w 200-metrowym tunelu znajdowały się setki sztuk uzbrojenia i wyrzutni rakiet. Kilka godzin wcześniej armia informowała także o atakach na bojowników i wyrzutnie rakiet w tym samym regionie. Izrael zapowiada, że mimo zawartego w piątek porozumienia utrzyma wojska w strefie bezpieczeństwa i będzie kontynuował działania przeciwko Hezbollahowi. A teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców w Lubuskiem. Zablokowana jest droga krajowa numer 22 między Dobiegniewem a Przesiekami w miejscowości Wołogoszcz. Na jezdnie przewróciły się drzewa. Nie ma osób poszkodowanych, ale przejazd w obu kierunkach jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. A nad całym tym regionem w niedzielę przeszły silne burze. Strażacy wieczorem interweniowali ponad 140 razy. Do tego tematu wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2.

0: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Apelują jednak o szczególną ostrożność.
2: Nieważne, ilu by było policjantów skierowane, ile jednostek pływających czy skuterów wodnych, rozsądek i odpowiedzialność tak naprawdę należy do każdego, indywidualnie do każdego z nas. Statystyki są nieubłagalne, czyli tak naprawdę pokazuje, że rok 2025 nie był bezpieczny dla 292 osób przebywających w wodzie. Te osoby utonęły i, drodzy Państwo, w 58 przypadkach przyczyną utonięcia był niestety alkohol.
1: Mówiła nadkomisarz Emilia Kosma z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Każdego dnia w okresie wakacyjnym nad bezpieczeństwem będzie czuwać nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. A tylko w tym roku ponad 40 osób utonęło w czerwcu w Polsce. Tak wynika z policyjnych statystyk. Według szefa Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego najczęściej do tragedii dochodzi na kąpieliskach niestrzeżonych, ale w miejscach, w których kąpiel nie jest zabroniona. Ratownik zaleca mieć ze sobą boję ratowniczą.
3: Nie zapominajmy, że te 5 do 15 sekund to czas, kiedy osoba nieumiejąca pływać unosi się na powierzchni. Potem mamy akcję poszukiwawczą, gdzie widoczność, nawet jeżeli woda jest stosunkowo czysta, jest łatwa do zweryfikowania tego, jak szybko można znaleźć. To trwa już wiele minut, wiele godzin nawet. Stąd, aby nie dopuścić do tego, żeby osoby zanurzyły się pod wodę, taka boja daje nam szansę na uratowanie życia. No i niezmiennie kamizelka czy kapok. Polacy, dajcie nam szansę Was uratować. Miejcie kapok albo bojkę SP.
1: Apelował Jarosław Zwierzyna, prezes Śląskiego WOPR-u.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 24.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Zbliża się godzina pierwsza. Czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam.
1: Najpierw upały, teraz burze. IMGW wydało alerty drugiego stopnia na zachodzie, północy i w centrum Polski. Niedobór wody w innych częściach kraju prowadzi z kolei do wzrostu zagrożenia pożarami. Leśnice apelują o szczególną ostrożność. Łódzki szpital będzie przyjmował ciężarne kobiety z Pabianic, gdzie niebawem ma zostać zamknięta porodówka. Na początek jednak ostrzeżenie drogowe dla kierowców w Łódzkiem. Zablokowany jest jeden pas ruchu autostrady A1 w kierunku Gdańska między węzłami Brzeziny i Łódź Północ. Początkowo zablokowana była całkowicie trasa w tę stronę. W okolicy miejscowości Laski zapalił się samochód osobowy. Nikt nie został ranny. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Alerty drugiego stopnia obejmują znaczną część województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz bardzo silny wiatr w porywach dochodzący do 100 km na godzinę. W Lubuskiem wieczorem strażacy interweniowali już ponad 140 razy, przekazał RMF FM Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej zdarzeń zanotowaliśmy w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Głównie usuwaliśmy powalone drzewa, połamane gałęzie, ale również zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Trzy dachy zostały uszkodzone w miejscowości Świn. Również na drodze między Skwierzyną a Świniarami na odcinku około kilometra zostały powalone drzewa. Te drzewa powaliła lokalna trąba powietrzna. Strażacy szybko przystąpili do działań. Kilka godzin zajęło usuwanie skutków silnego tornada. Na szczęście nikt nie został ranny.
0: Synoptycy apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i unikanie przebywania pod drzewami oraz zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych na balkonach i posesjach. Tam, gdzie nie ma opadów, z godziny na godzinę rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Brak deszczu i wysoka temperatura sprawiają, że ściółka jest bardzo wysuszona. Leśnicy apelują o szczególną ostrożność podczas spacerów.
3: 9 na 10 pożarów to jest wina człowieka. Myślmy o tym, czy nie stanowimy zagrożenia dla tego lasu, ponieważ jeśli mamy suchą ściółkę, ona ma bardzo wysoką upalność. Wysokie temperatury, operowanie słońca, jeśli do tego jeszcze dojdzie wiatr, to wszystko powoduje suszę. Może być nawet wprowadzony zakaz wstępu do lasu.
0: Ostrzegała Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Fakty istotne dla rodziców.
0: Szpital imienia Madurowicza w Łodzi przyjmie ciężarne pabianiczanki. To ważna informacja dla kobiet, które od 1 lipca będą szukały miejsca do porodu, bo w Pabianickim Centrum Medycznym zostanie zamknięta porodówka. Podpisany został list intencyjny z Pabianickim Szpitalem.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: To sposób doświadczonych żeglarzy, aby nie przegrzać się, gdy słońce mocno praży.
4: Coraz częściej obserwujemy u takich doświadczonych, wytrawnych żeglarzy, że używają bielizny białej w kolorze białym z długim rękawem. Oczywiście jak najbardziej zachęcamy, polecamy, to nas na pewno uchroni przed nadmiernym przegrzaniem się. Pamiętajmy o tym, że my żeglujemy na szlaku Wielkich Jezior po wodzie, która teraz ma temperaturę 20-22 stopnie. Jeżeli my przebywamy na naszym houseboacie czy żaglu cały czas na słońcu, gdzie mamy w słońcu prawie 40 stopni. Zwyczajnie możemy nasze nakrycie głowy, czapkę czy kapelusz włożyć do wody, założyć i da to nam na pewno takie uczucie takiej ulgi wytchnienia.
3: Mówił szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kilkanaście sekund przed godziną drugą. Zapraszam na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Kolejne nocne ataki Rosji na ukraińskie miasta. Zginęło w nich co najmniej 5 osób. Uwaga mieszkańcy Lublina, dziś przez testy ciepłowników w waszych kranach może pojawić się zielona woda. Jak rozróżnić osobę tonącą od bawiącej się w wodzie? Warto to wiedzieć, bo tylko w tym miesiącu w Polsce utonęło ponad 40 osób. Co najmniej 5 osób zginęło w kolejnych rosyjskich atakach na Ukrainę. 2 ofiary i 16 rannych odnotowano w Zaporożu. W obwodzie charkowskim zginęły 2 osoby, w tym policjant, uczestniczący w ewakuacji mieszkańców. Rannych zostało co najmniej 8 osób, w tym 2 dzieci. Kolejna ofiara śmiertelna to starsza kobieta z obwodu Sumskiego przy granicy z Rosją. Zielona woda może pojawić się dziś w kranach w części mieszkań w Lublinie. To efekt testów prowadzonych przez ciepłowników, sprawdzających prawidłowość działania sieci. Jak na to reagować?
1: Jeżeli taka woda zielona pojawi się w naszym kranie z ciepłowodą, może to świadczyć o nieszczelności instalacji wewnętrznej lub też o nieszczelności węzła wymiennikowego. Nie jest to powód do niepokoju, ponieważ substancja barwiąca jest bezpieczna, niemniej jednak będziemy bardzo wdzięczni za zgłoszenie takiego faktu do pogotowia cieplnego.
0: Apelowała Teresa Stępniak-Romanek z lubelskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
2: Fakty z Lubelszczyzny.
0: Za nami kolejna niedziela handlowa, która dla wielu osób była okazją nie tylko do zrobienia zakupów, ale też do ucieczki przed upałem do klimatyzowanych centrów handlowych. Sprawdziliśmy więc, kto robił letnie zakupy na koniec tygodnia, kto szukał ochłody.
3: No, zakupy jeszcze potrzebowałem.
4: Jedno i drugie.
5: Zakupy też zrobiliśmy ostatecznie. Z pracy wracam.
6: Pani w chłodzie pracowała.
5: No, na to wychodzi.
6: Dużo klientów przychodziło tak, żeby się tylko rozejrzeć, nie kupowało i tak oglądali powoli.
5: Troszeczkę mam wrażenie, że więcej, ale też jakoś bym nie odczuła, że jakoś bardzo więcej.
6: Bardziej zakupy, czy bardziej, żeby się schłodzić?
4: O, bo chyba głównie schłodzić.
7: Ja na pewno się schładzałam tutaj.
5: Po lżejsze buty przyszliśmy, bo się już nie da w trampkach latać.
0: Usłyszał przed jedną z galerii handlowych w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaka. 5 do 15 sekund. Osoba nieumiejąca pływać unosi się na powierzchni wody. Czasami trudno rozróżnić osobę tonącą od bawiącej się w wodzie. Trzeba pamiętać, że tonący nie macha oburącz i nie krzyczy.
8: Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, żeby wprawić w drżenie struny głosowe. Stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Obserwując, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie. Tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Nie kładzie się na plecy, nie kładzie się na piersi. Wtedy zyskałaby nawet w małym przemieszczaniu, niewielkim, pływalność tak zwaną ślizgową. Natomiast jeżeli ma nogi opuszczone, tonie w pozycji spławik. Włosy na oczach, odchylona mocno głowa do tyłu. Zamknięte oczy też są takim charakterystycznym objawem.
0: Tłumaczył Jarosław Zwierzyna, prezes Śląskiego WOPR-u. A z policyjnych statystyk wynika, że tylko w czerwcu w Polsce utonęło ponad 40 osób.
9: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo rozwoju urologii jest ogromne. Rewolucja dokonała